Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

ta psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się to.

0: SK Siedlce.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie. Noc

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Świeże warzywa też mam. Teraz polska papryka czerwona aż 57% taniej. Tylko 5,49 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 12,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Witaj. Tak, tak, do ciebie mówię. Nie oglądaj się. Twoja przyszłość zależy tylko od ciebie. Masz 18, 30, 50 lat? Na naukę nigdy nie jest za późno. Zaoczne liceum i szkoły policjalne TWP. Nie musisz mieć matury, by ukończyć administrację, PHP, opiekuna medycznego czy inny kierunek. Szkoły całkowicie bezpłatne. A może kurs maturalny, rolniczy, PHP? Skończ dobrą szkołę, zdaj maturę i egzaminy zawodowe. Z TWP zmienisz swoje życie, wykształcenie i przyszłe zarobki. TWP Siedlce Sokołowska 37. tvp.siedlce.pl.
4: Pomyślałeś, że krewetka może poczuć miętę do papieru ryżowego? Że przegrzebek może zatracić się w boczku? Że tuńczyk może zatańczyć ze szparagiem? A że burak może zakochać się w truskawce? W Yomayo Sushi Bar wszystko jest możliwe. Nie musisz nam wierzyć na słowo. Po prostu spróbuj odważnych połączeń smaków w naszych niebanalnych rolkach. Yomayo Sushi Bar. Siedlce Formińskiego 1.
2: Złap paragon i wygrywaj!
5: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
2: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
5: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na Twoje marzenia.
2: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród. Kupuj i sprawdzaj, czy udało Ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopaz.pl.
5: Topaz. Kupuj i wygrywaj.
6: Jesień też może być piękna. Nie wierzysz? To zajrzyj do Galerii Siedlce i się przekonaj. Już teraz aż 140 sklepów z radością zaprezentuje Ci najlepsze markowe produkty. Królować będą modne jesienne stylizacje. Do tego dojdą ceny, które polubisz, kolory, które właśnie trendują i produkty, które pozwolą Ci zrealizować fantazje, nie tylko odzieżowe. Zapraszamy 140 sklepów, wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na galeriasiedlce.pl.
7: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
8: Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
9: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
8: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowia.edu.pl.
10: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichej Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych, parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 m kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. cichy-nieruchomości.pl. Biuro Sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Teraz kawy Jakob Crema i Kronat Gold 200 i 220 gramów z kartą klienta aż 36% taniej. Tylko 23,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 37,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Uwaga, uwaga! Podajemy komunikat. Teraz możesz już studiować na warszawskiej uczelni w Siedlcach. Siedleckie TWP połączyło siły z uczelnią Korczaka w Warszawie i powstał Instytut w Siedlcach. Studiując w Siedlcach kończysz warszawską uczelnię Korczaka. Nasze atuty: atrakcyjne, czesne, dostęp do stypendiów, ciekawe kierunki, pedagogika, praca socjalna, polityka społeczna i zarządzanie. Podnieś swoje kwalifikacje i zarabiaj więcej. TWP w Siedlcach już od 10 lat prowadzi studia podyplomowe na 40 kierunkach. TWP Sokołowska 37. www.twp.siedlce.pl.
4: Złap paragon i wygrywaj!
5: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
4: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
5: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na twoje marzenia.
4: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród. Kupuj i sprawdzaj, czy udało ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopaz.pl.
5: Topaz. Kupuj i wygrywaj.
6: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Śniadanko do szkoły. Teraz chleb tostowy Oskroba 500 gramów, tylko 3,99. Plus ser topiony w plastrach Hochland 130 gramów, tylko 3,99 za sztukę. I mamy tosty idealne.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: To będzie ostatnia reklama.
7: Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
8: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
7: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowia.edu.pl.
9: I po reklamie.
10: SK Siedlce News.
11: Monika Półbratek, czas na magazyn radia SK Siedlce. Za nami pierwsze konkretne działania Rady Miasta w sprawie tak zwanej karty siedlczanina. Na sesji pod koniec sierpnia radni przyjęli projekt siedleckiej karty mieszkańca. Co to oznacza i z czego wynika tak długi okres oczekiwania na wprowadzenie tego udogodnienia, będącego obietnicą wyborczą prezydenta Siedlec Tomasza Chapunowicza, wyjaśnia Dariusz Cegiełkowski, prezes Agencji Rozwoju Miasta Siedlce.
12: Tak jak pani redaktor powiedziała, radni przyjęli program, tak, karty siedlczanina, no to w zasadzie umożliwia wprost wdrażanie tego programu, ponieważ od strony technicznej my w zasadzie jesteśmy gotowi. Na poprzedniej, jeszcze na wcześniejszej komisji, to była wtedy komisja chyba gospodarki miejskiej, rozmawialiśmy z powodu problemów technicznych, nie mogliśmy w taki sposób zaprezentować projektu, w jaki chcieliśmy. Natomiast wtedy zobowiązaliśmy się do tego, że radni dostaną taką wersję testową aplikacji. Test przyczyn niezależnych od nas możliwe to było jedyne na system z Android, ponieważ iOS ma trochę inne obwarowania. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły techniczne. No i radni, ci, którzy zgłosili taką chęć, dostali możliwość przetestowania tej aplikacji. Wiem, że część z nich się tam zalogowała. W tej chwili nie powiem, ile to było osób, bo nie pamiętam po prostu. Więc jak gdyby ten projekt jest już gotowy. No, na poprzedniej komisji spraw społecznych i sportu no tam pojawiały się już takie konkretne pytania odnośnie samych benefitów, profitów. Ja też powiedziałem, że no, my jako Agencja Rozwoju Miasta Siedlce odpowiadamy za tą stronę techniczną, natomiast to, co się znajdzie w projekcie, to tak naprawdę już nie od nas zależy. My oczywiście pewne rozwiązania przewidywaliśmy i karta mieszkańca, ta aplikacja w zasadzie umożliwi dostęp do tych podstawowych usług, czyli obsługę strefy płatnego parkowania, komunikacji miejskiej, będzie się można zidentyfikować jako mieszkaniec w bibliotece po to, żeby wypożyczyć książkę. Oczywiście to będzie zintegrowane również z siedlecką kartą sportową, po to, żeby docelowo te wszystkie nośniki, które gdzieś tam w tej chwili funkcjonują, zastąpiła jedna karta mieszkańca. Oczywiście to będzie proces, tak? Bo nie da się tego zrobić tak po prostu nacisnąć przycisk, że jedno nie działa, drugie zaczyna działać, więc w jakimś tam perspektywie czasowej, no ale takie są założenia. No, to też już wielokrotnie mówiliśmy, że jest to zaleta właśnie tego, że to my jesteśmy autorem tego projektu i to my dostosowujemy się do tego, co zastaliśmy, a nie na odwrót, tak? Bo tego typu projektów w Polsce jest bardzo dużo, jest dużo firm wyspecjalizowanych w tym działaniu, natomiast to troszeczkę inaczej wygląda, tak? Bo firmy mają jakiś produkt, oferują, no i albo go bierzecie, albo nie, no gdzieś trzeba dopasowywać. No, wiele było pytań, dlaczego tak długo, dlaczego to się tak ciągnęło, no właśnie dlatego, że chcieliśmy, żeby ta karta no, docelowo była takim podstawowym narzędziem i komunikacji urzędu z mieszkańcami. To są chociażby te wiadomości PUSH, które będą mogły, nie wiem, chociażby przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, tak, informować dane grupy odbiorców o tym, że na przykład jest awaria. Dzisiaj zdarza się awaria, tak, podchodzimy do kranu, on jest, mówiąc kolokwialnie, suchy i nie wiemy, co się dzieje, tak. Musi mieć Facebooka. No z Facebookiem to też już nie bywa, bo tam jest tak dużo informacji, że one giną gdzieś w tym gąszczu. No tutaj na przykład, jeżeli ktoś przy zakładaniu konta określi się, że jego interesują wydarzenia kulturalne, a sportowe nie, tak, to będzie dostawał powiadomienia, będzie miał możliwość, tak, dostawania powiadomień tylko tych, które go interesują. Oczywiście to będzie można sobie dowolnie zmieniać i konfigurować. No my też zakładamy, że ten projekt będzie cały czas się rozwijał, tak? I tak jak powiedziałem, ten czas wdrożenia pewnie będzie dosyć długi, dlatego że podejrzewam, że z każdą chwilą, kiedy będzie przybywało uczestników, będą się pojawiały jakieś sugestie. To też nie będzie w ten sposób, że no wszystko, przepraszam znowu za kolokwializm, na przyknięcie palca da się zrobić. Natomiast pewne rzeczy będziemy mogli brać pod uwagę i sukcesywnie wprowadzać. Od początku było takie założenie, że będą takie trzy możliwości dostępu, tak, do tej aplikacji będzie sobie mógł zainstalować każdy. Nawet turysta, który przyjedzie tutaj na dwa dni po to, żeby nie zastanawiać się, w jaki sposób kupi bilet albo jak opłaci strefę płatnego parkowania, to sobie zarejestruje się, tak, jako użytkownik i będzie mógł z tych podstawowych usług korzystać. Pewna grupa usług będzie skierowana już do osób, które załóżmy no, są mieszkańcami siedlec. Ja nie chcę za dużo mówić o tych usługach, no bo tego jeszcze nie wiem, natomiast tak zakładamy, tak, że dla tych mieszkańców, którzy będą, wykażą, że mieszkają w mieście, za pomocą różnych, bo my jesteśmy zintegrowani z obywatelem. Ci, którzy mają meldunek na stałe, będą niejako z automatu zweryfikowani jako mieszkańcy. No będzie też grupa osób, która płaci podatki w siedlcach nie mieszka, ale na tej podstawie zidentyfikuje się jako mieszkaniec miasta, więc no ta karta mieszkańca, ten produkt właśnie to umożliwia. W tej chwili tak, no zostały te sprawy formalne, właśnie no wprowadzenie, przyjęcie programu. Myślę, że za chwilę, bo to już są prace bardzo zaawansowane, regulamin karty, no po to ta uchwała. I my w zasadzie będziemy gotowi do tego, żeby już można było umieszczać na platformach, czyli odpowiednio sklep Play i App Store, ten produkt. No oczywiście on będzie musiał podlegać weryfikacji przez te sklepy. I znowu, w przypadku Androida to troszeczkę szybciej, iOS trochę dłużej trwa ta weryfikacja, ale to są kilkudniowe, że tak się wyrażę. Oczywiście znowu są sprawdzane wszystkie zabezpieczenia, poziomy bezpieczeństwa. Nam też na tym bardzo zależy, no bo to jeżeli coś miałoby wyjść, to niech wyjdzie na tym etapie. No i będziemy mogli ruszać z projektem. to tak naprawdę, co się znajdzie w tej karcie, jeśli chodzi o te benefity, profity, no to też pewnie będzie jakiś proces, no bo niektóre z tych rozwiązań na pewno będą rodziły skutki finansowe. Pewne rzeczy pewnie będą musiały być uwzględnione w budżecie, więc no to są działania, które też wymagają z kolei innych, wcześniejszych działań. Dlatego trudno jest podać taką konkretną datę, że to będzie za 2 tygodnie lub za miesiąc. My technicznie, bo to może jest istotne, tak naprawdę jesteśmy gotowi. Jak będziemy mieć regulamin, to możemy to umieszczać w sklepach, tak? W tej chwili no też skupiliśmy się na tych podstawowych usługach po to, żeby wreszcie ruszyć z tym projektem. Być może chcieliśmy też za dużo na raz i jak się okazało, no wszyscy tej karty oczekują, więc stwierdziliśmy, że produkt jest na tyle gotowy, że te podstawowe funkcjonalności są, a resztę można będzie sukcesywnie dokładać. Przewidzieliśmy w aplikacji moduł dla każdej ze spółek. Nie każda miejska spółka będzie miała takie same potrzeby, bo no tutaj znowu posłużę się przykładem chociażby PEWiKu, tak? No, on ma odbiorców indywidualnych, do których to taka podstawowa informacja powinna docierać szybko. No inną spółką jest przedsiębiorstwo energetyczne, tak? Które nie ma odbiorców indywidualnych. No, pewne rzeczy są komunikowane do zarządców spółdzielni, ale być może pojawią się obszary, tak, komunikacji, które będą chciały wykorzystywać. My to przewidzieliśmy, tak? Więc dzisiaj pewnie będzie tego mniej po uruchomieniu programu, natomiast docelowo w miarę potrzeb będziemy mogli to uwzględniać. Wykorzystaliśmy to, co na przykład oferuje STBS swoim lokatorom. To się nazywa chyba kartoteka mieszkańca. Z tym jesteśmy zintegrowani. Na ile ludzie będą chcieli z tego korzystać, no to trudno mi powiedzieć, no bo dzisiaj też nie wszyscy jeszcze elektronicznie korzystają z tej kartoteki. Być może będzie im wygodniej robić to w ramach tego, co mają, nie będą chcieli robić za pośrednictwem naszej aplikacji, naszej strony, ale będą mieli taką możliwość.
10: SK Siedlce.
11: Siedlecka Caritas poszukuje wolontariuszy. Za chwilę usłyszymy o tym więcej.
0: Beata Prokurat, koordynator Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej. Centrum Wolontariatu poszukuje wolontariuszy przez cały rok. Potrzebujemy osób chętnych do pomocy drugiemu człowiekowi, niezależnie od pory roku. Także cały rok zapraszamy wszystkich chętnych, zarówno młodzież, studentów, ale również osoby pracujące, bo takie w swojej gronie też mamy, oraz seniorów.
11: Ta pomoc wolontariacka może być bardzo różna. Jaka na przykład?
0: Tak, no nasze działania są naprawdę szerokie, ponieważ pomagamy zarówno dzieciom, na przykład na świetlicach naszych Caritas, ale również pomagamy w wiosce dziecięcej. Mamy współpracę z różnymi organizacjami. Pomagamy osobom starszym w Domu Pomocy Społecznej nad Stawami. Pomagamy tutaj starszym osobom, dostarczamy zakupy, po prostu rozmawiamy z nimi, tak? Bo często osoby starsze po prostu potrzebują, żeby z nimi pobyć, nawet wypić tą herbatę przysłowiową, ale także dostarczamy ciepłe posiłki osobom, które no, nie dadzą rady same tutaj po prostu się pofatygować.
11: Co można zyskać dzięki takiej pracy wolontariackiej, oprócz samej świadomości, że się komuś pomogło?
0: No, należy zacząć od tego, że przede wszystkim wolontariat Caritas no, opiera się na misji chrześcijańskiej, tak? Więc tutaj priorytetem dla nas jest pomoc drugiemu człowiekowi, niezależnie właśnie i od statusu, od religii. Co można zyskać? Jeżeli chodzi o młodych ludzi, to na przykład przyjaźnie, tak? Relacje. Jeżeli chodzi o osoby już dojrzałe, starsze, to też relacje. Często nasi wolontariusze przyjaźnią się ze sobą, tak? Utrzymują kontakty. Staramy się w miarę możliwości organizować jakieś spotkania integracyjne, wyjazdy. Nie zawsze się to udaje, ale cały czas staramy się do tego dążyć. No i oprócz tego satysfakcję przede wszystkim, że pomagamy drugiemu człowiekowi, często pogubionemu, często słabszemu, takiemu, który po prostu sam sobie w życiu nie radzi.
11: Czy wolontariusze mogą liczyć na jakieś, nie wiem, szkolenia na przykład?
0: W miarę możliwości staramy się zapewniać takie szkolenia. Tutaj, jeżeli zgłasza się do nas osoba, to właśnie wypełnia taki kwestionariusz i tam zaznacza właśnie chęć udziału w takich szkoleniach. Mogą to być szkolenia typowo medyczne, mieliśmy szkolenia z pierwszej pomocy, były też do tej pory szkolenia z animatorem kultury, czyli na przykład jak przygotowywać balony, czy malować buźki, tego typu sprawy. Także są różnego rodzaju szkolenia. Czasem mamy szkolenia z psychologiem, także staramy się tak coś organizować.
11: Jakie w ogóle jest to zainteresowanie wolontariatem? Czy tych wolontariuszy z roku na rok przybywa, ubywa? Jak to wygląda?
0: Można powiedzieć, że ta liczba jest stała, bo około 100 porozumień mamy podpisane co rok, bo na każdy rok podpisujemy nowe porozumienie i porozumienie jest podpisane do końca roku kalendarzowego. Natomiast zmieniają się ludzie, tak? Bo często na przykład ktoś idzie na studia, dalej do, po prostu uczy się, ktoś zmienia pracę lub wyjeżdża, zmienia się jego sytuacja w życiu, ale ogólnie jest to tak około 100 osób. I są to ludzie, tak jak już wspomniałam wcześniej, w różnym wieku. Zarówno młodzi, których serdecznie zapraszamy, bo tych jak naprawdę jest niewiele. Więcej osób w wolontariacie jest w wieku średnim, czyli pracujących, i osób starszych.
11: Może powiedzmy więcej o tych sposobach pomocy, bo na pewno widziałam często wolontariuszy przy zbiórkach żywności. A gdzie jeszcze mogą pomagać?
0: Tak, właśnie na ogół ludziom wolontariat kojarzy się ze zbiórkami do puszek lub ze zbiórkami żywności. Tak, to są też nasze takie podstawowe, że tak powiem, akcje, ale to nie tylko na tym polega wolontariat. Tak jak już wspomniałam, są to różne działania. Chodzimy do osób starszych, pomagamy dzieciom w nauce. Jest też możliwość pomocy osobom chorym w szpitalach, w hospicjum, jeżeli ktoś widzi taką dla siebie przestrzeń. No i cóż jeszcze, mamy śniadania dobroci, czyli pomagamy osobom w kryzysie bezdomności lub takim, które po prostu nie mogą sobie przyrządzić same posiłku. Nasi wolontariusze też przy tych akcjach pomagają. No tych akcji jest naprawdę wiele, są to działania akcyjne, które są właśnie od czasu do czasu, a są takie, które są po prostu systemowe, tak, które są cykliczne, tak jak dostarczenie ciepłych posiłków czy robienie zakupów, to cyklicznie nasi wolontariusze to robią.
11: Zapomniałam wspomnieć, że znajdujemy się teraz w Centrum Wolontariatu. Może powiedzmy dokładnie, gdzie ono się znajduje. Co muszą zrobić takie osoby, które chciałyby zostać wolontariuszem?
0: Żeby zostać wolontariuszem, to przede wszystkim trzeba zgłosić się do Centrum Wolontariatu, które znajduje się przy ulicy Biskupa Świerskiego 57, tuż obok katedry, wejście B. Najlepiej przyjść osobiście, porozmawiać, aczkolwiek zdarza się, że ktoś najpierw dzwoni, pisze maile, taka forma też jak najbardziej, przez Messengera się też kontaktują ludzie, także odsyłamy do naszej strony internetowej, tam podane są namiary, numer telefonu, mail oraz link do naszego Facebooka. Serdecznie zachęcamy wszystkich do wstąpienia w szeregi wolontariatu. Jeżeli ktoś ma odrobinę czasu, tego czasu nie musi mieć naprawdę wiele, bo nasza działalność jest w różnych godzinach i w weekendy, i w dni powszednie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Nie ma na co czekać, tylko trzeba działać.
10: SK Siedlce.
11: Kilka różnych zapowiedzi. Na początek przenosimy się do regionu. W pierwszej kolejności zapowiedź imprezy zaplanowanej na niedzielę 13 września na Zamku w Liwie. Mówi dyrektor Muzeum Zbrojowni Eliza Czapska.
9: Zapraszamy na koncert poświęcony Bonie Sforzie d'Aragona, królowej Polski. W tym roku obchodzimy 500-lecie inkorporacji Mazowsza do korony. Na tronie polskim wraz z Zygmuntem I Starym zasiadała wówczas królowa Bona, która po jego śmierci władała Mazowszem i miała duży wkład w proces inkorporacji Mazowsza do korony i w sam rozwój Mazowsza. O godzinie 18 w niedzielę, 13 września, przybędzie do nas muzyk z miejscowości Bari, skąd przybyła do Polski, do Krakowa, królowa Bona. I matka Izabela d'Aragońska władała księstwem Bari, a Bona po 9 latach władania Mazowszem wróciła do zamku w Bari, by tam rok później umrzeć. Właśnie w Bari znajduje się nagrobek królowej Bony i mówi się, że jest to być może jedyny nagrobek świecki na ołtarzach, że jest to jedyna osoba świecka, której nagrobek znajduje się na ołtarzach. Nagrobek fundowała jej córka Anna Jagiellonka. Z Bari przybędzie do nas Giuseppe Bassi wybitny kontrabasista, który zagra z maestro Kubą Stankiewiczem, wybitnym pianistą jazzowym, dziekanem Wydziału Jazzowego na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Będą grać utwory polsko-włoskie, włoszczyzna, niektóre żartobliwie będą nazywać. Otworzymy wtedy też wystawę z Archiwum Państwowego w Krakowie Bona Sforza Królowa Polski. Wystawa planszowa, na której będą pokazane dokumenty, jakie w Archiwum Narodowym w Krakowie są składowane i poświęcone Królowej Bonie. Serdecznie zapraszamy na ten wyjątkowy wieczór 13 września o godzinie 18 z okazji 500-lecia przyłączenia Mazowsza do korony, a przypominamy postać Królowej Bonie.

0: które było tak ważne dla królowej Bony Bari w Apulii.
1: Skoro mowa o zamku w Liwie, przypominamy także, że od niedawna można tam oglądać nową wystawę broni białej.
2: Otworzyliśmy niedawno w wieży zamkowej wystawę kolekcji pana Krzysztofa Szczekłowa. Jest kolekcjoner, który przekazał do naszego muzeum swoją prywatną kolekcję, właśnie dzieło całego życia. To jest niemalże 1000 obiektów, wśród nich bagnety, ale też szable, zdjęcia, broń biała z różnych epok. I dzięki temu darowi, bo przekazał to wszystko bezpłatnie, nasze muzeum, Zamek w Liwie, jest obecnie posiadaczem największej kolekcji bagnetów w Polsce. No i pan jednej z największych w Europie według tutaj znawców tematu, między innymi pana Macieja Pruszyńskiego, więc tutaj jeden poziom wieży zamkowej prezentuje kolekcję, część kolekcji policji, bo to jest 1/3 pana Krzysztofa Szczegłowa.
3: SK Siedlce.
1: W weekend 19 i 20 września na Stadionie Miejskim w Sokołowie Podlaskim odbędzie się druga edycja biegu charytatywnego pod hasłem Biegiem po lepsze jutro. 24 godziny, jeden cel w rytmie AED. O szczegółach opowie nam organizator wydarzenia.
4: Nazywam się Jakub Ufta i wspólnie z bratem jestem założycielem Fundacji Biegiem po lepsze jutro. Właściwie wszystko zaczęło się od żartu. I to dosłownie. Od żartu 1-kwietniowego. W zeszłym roku właśnie 1 kwietnia pojawił się taki trochę szalony pomysł. A może zrobimy coś, żeby zebrać pieniądze na wóz dla środowiskowego domu samopomocy w Sokołowie Podlaskim. Mnie i mojemu bratu ten pomysł bardzo się spodobał. I zamiast się z niego pośmiać i o nim zapomnieć, zaczęliśmy się zastanawiać. Właściwie dlaczego nie? Może naprawdę da się to zrobić? No i zaczęliśmy działać. Były spotkania, rozmowy z Radą Miasta, która bardzo entuzjastycznie do tego podeszła. Zaczęli dołączać kolejni ludzie, sponsorzy, wolontariusze. I tak powstała pierwsza edycja Biegiem po lepsze jutro. Chyba sami byliśmy trochę zaskoczeni tym, jak duże zrobiło się z tego wydarzenie. W zeszłym roku wystartowało prawie 400 osób. Razem zrobiliśmy ponad 6000 kilometrów. A przede wszystkim udało nam się zebrać około 160 tysięcy złotych. To był wkład własny potrzebny do zakupu busa dla środowiskowego domu samopomocy. Pozostałą część finansuje PFRON, a sam samochód kosztuje około 500 000 złotych. Bus jest już zamówiony i czekamy na jego dostarczenie. Czyli coś, co zaczęło się 1 kwietnia od żartu i takiego, a może spróbujemy, skończyło się naprawdę konkretnym efektem. I po tym wszystkim stwierdziliśmy, że nie możemy poprzestać na jednej edycji. Dlatego 19 i 20 września znowu spotykamy się na Stadionie Miejskim w Sokołowie Podlaskim. Tym razem pod hasłem 24 godziny, jeden cel w rytmie AED. Długo zastanawialiśmy się nad celem drugiej edycji. Zależało nam przede wszystkim na tym, żeby zrobić coś, co będzie służyło nie jednej instytucji czy jednej grupie, ale właściwie nam wszystkim. I tak pojawił się pomysł zakupu defibrylatorów AED. Chcemy, żeby urządzenia trafiły do całego powiatu sokołowskiego. Każda gmina, miasto i starostwo dostaną co najmniej po jednym AED. To są urządzenia, które najlepiej byłoby nigdy nie musieć używać. Ale jeżeli dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia, liczą się minuty. Dostęp do defibrylatora może mieć wtedy ogromne znaczenie. Dlatego chcemy, żeby tych urządzeń było w naszym otoczeniu po prostu więcej. A sam bieg jest trochę nietypowy, bo trwa pełne 24 godziny. Zaczynamy w sobotę 19 września o 10 rano i kończymy dokładnie dobę później. I najważniejsze, naprawdę nie trzeba być biegaczem, żeby wziąć w nim udział. Można przyjść na stadion o dowolnej porze, bo biuro zawodów działa przez całą dobę. Można przebiec kilometr, 5 czy 10, ale można też po prostu przejść kilka okrążeń. Można zejść z trasy, odpocząć i później wrócić. Nie chodzi o tempo, chodzi o kilometry, bo każdy z nich przekłada się na pomoc. W zeszłym roku jeden ze sponsorów na początku zadeklarował złotówkę za każdy kilometr przebiegnięty przez uczestników. Ale kiedy zobaczył, co się dzieje na stadionie i jak dużo osób się angażuje, w trakcie biegu zmienił swoją deklarację. Powiedział: złotówka nie za kilometr, ale za każde okrążenie, czyli za każde 400 metrów. I chyba właśnie takie sytuacje najlepiej pokazują atmosferę tego wydarzenia. Ludzie zaczynają się nawzajem mobilizować. Ktoś robi jeszcze jedno okrążenie, ktoś wraca po kilku godzinach, ktoś przyprowadza znajomych. I przestaje być ważne, kto zrobił 5 km, a kto 50. Ważne jest to, że ile zrobiliśmy wszyscy razem. Biegniemy również przez całą noc. Wtedy stadion trochę się wycisza, bo oczywiście chcemy uszanować ciszę nocną i naszych sąsiadów. Ale szykujemy też pewną niespodziankę. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pojawi się nocne bieganie w słuchawkach. Coś w rodzaju biegowego silent disco. Na stadionie będzie cicho, ale uczestnicy będą mogli biec w rytmie muzyki. Chcemy też, żeby było to wydarzenie dla całych rodzin. W niedzielę odbędą się biegi dla dzieci, będą dodatkowe atrakcje. Będzie można przyjść, pokibicować, spotkać się ze znajomymi albo po prostu zrobić z nami kilka okrążeń. A jeżeli ktoś nie może być 19 i 20 września w Sokołowie, może nas wesprzeć poprzez zbiórkę na siempomaga.pl. Bardzo się cieszymy, że patronat nad tegoroczną edycją objęła pani burmistrz miasta Sokołów Podlaski, pani Iwona Kumbik. To dla nas ważne, bo od początku zależało nam, żeby było to wydarzenie, które łączy lokalną społeczność i angażuje całe miasto, a w tym roku właściwie cały powiat. Formalnie wydarzenie organizuje Fundacja Biegiem po Lepsze Jutro, którą założyliśmy razem z bratem. Ale tak naprawdę stoi za tym dużo większa grupa ludzi. Organizatorzy, wolontariusze, partnerzy i sponsorzy. Bez nich nie dałoby się tego zrobić. Zeszły rok pokazał, że jeżeli dużo osób zrobi nawet coś małego, razem możemy osiągnąć naprawdę duży efekt. Dlatego zapraszamy 19 i 20 września na Stadion Miejski w Sokołowie Podlaskim. Nie trzeba przebiec 50 km. Można zrobić jedno okrążenie, można 5. Można przyjść z dziećmi wieczorem, a nawet w środku nocy. Bo w tym biegu nie chodzi o to, kto będzie pierwszy. Chodzi o to, ile uda nam się zrobić razem. W zeszłym roku z tych wspólnych kilometrów powstał bus. W tym roku chcemy, żeby zostały po nich defibrylatory AED w całym powiecie sokołowskim. 19 września o 10 rano ruszamy. A już teraz zapraszamy wszystkich na nasz profil Biegiem po Lepsze Jutro na Facebooku. Tam na bieżąco będziemy publikować wszelkie informacje o wydarzeniu, zapisach, atrakcjach i kolejnych partnerach naszej akcji. Dołączcie do nas na Facebooku, a przede wszystkim dołączcie do nas na stadionie i dołóżcie swoje okrążenia do naszego wspólnego celu. Pozdrawiam.
3: SK Siedlce.
1: Na zakończenie magazynu jeszcze jedna zapowiedź, tym razem dotycząca wydarzenia, które 19 września odbędzie się w Siedlcach. Organizują je harcerze.
5: Podharcmistrz Miesz Aleksander Panasiuk, chłopiec ZHP Podlasie w Siedlcach.
6: Nowa gra terenowa proponowana przez harcerzy.
5: Tak jest. W imieniu Chówca zapraszamy wszystkich mieszkańców Siedlec i okolic do udziału w rodzinnej grze terenowej 19 września w sobotę o godzinie 15. Gra, którą chcielibyśmy zachęcić do udziału wszystkich w naszej okolicy. Rodziny z dziećmi, dziadków z wnukami, pary, małżeństwa, żebyście spróbowali razem z nami wziąć udział w harcerskiej przygodzie, spróbować czegoś nowego, no i razem z harcerzami przejść ulicami Siedlec, odkrywając pewne zagadki i dążąc do zdobycia skarbu.
6: Czy ta gra będzie dostępna tylko 19 września, czy będzie można również później zagrać?
5: Gra co zasady będzie dostępna tylko tego dnia, ponieważ jest to gra na żywo, gra terenowa, organizowana przez nas Chówiec. I to będzie gra, która ma za zadanie trochę zintegrować naszą społeczność harcerską i nieharcerską z mieszkańcami miasta. No a przede wszystkim zachęcić Państwa do udziału później po grze na skwerze Konstantego Domagały pod Ratuszem Jackiem w harcerskim pikniku, harcerskim festynie, podczas którego zaprezentujemy siedleckie harcerstwo i mam nadzieję zachęcimy Państwa do dołączenia do Związku Harcerstwa Polskiego.
6: To powiedz, dlaczego warto?
5: Cóż, mogę zdradzić tyle, że gra ma tytuł Ulicami Siedlec przez wieki historii. Będzie to gra oparta o nie tylko meandry siedleckich uliczek, ale meandry historii Siedlec i okolic. Myślę, że warto się zagłębić w tą tematykę, a przede wszystkim będzie to możliwość spróbowania dla każdego z nas swoich sił w harcerskim wyzwaniu, w prawdziwie harcerskiej grze terenowej z zadaniami, zagadkami, pewnymi wyzwaniami, które trzeba będzie wykonać, a cała gra będzie zmierzała do odkrycia kombinacji do dwóch kudek, które będą strzegły harcerskiego skarbu.
6: To ten skarb będzie do zabrania?
5: Drużyna, która będzie pierwsza, będzie mogła oczywiście spróbować swoich sił w otwarciu zabezpieczeń i zdobyciu tego, co będzie skrywała nasza skrzynia skarbów.
6: Jak wygląda procedura zgłoszeń? Gdzie można się zgłaszać i jak długo?
5: Na grę zapraszamy 19 września. Zaczynamy o godzinie 15 spod Szkoły Podstawowej nr 3 w Siedlcach. Gra potrwa około 2 godzin i kończymy właśnie harcerskim piknikiem na skwerze Domagały pod naszym ratuszem jackiem. Natomiast, żeby wziąć udział w grze, trzeba zgłosić przynajmniej dwuosobowy patrol. Nie ma znaczenia wiek patrolu, nie ma znaczenia ilość osób, 2, 4, 5 osób. Zapraszamy wszystkich chętnych. Zgłoszenia zbieramy przez adres naszego chówca mailowy siedlce@zhp.pl. Można wysłać maila, zgłosić swój udział, a wszystkie informacje dotyczące gry oraz regulaminu wydarzenia, szczegółów zgłoszeń znajdą Państwo na naszej stronie internetowej siedlce.zhp.pl oraz na Facebooku naszego chówca.
6: We wrześniu można również dołączać do harcerstwa. Na pewno werbujecie teraz.
5: Tak, gra ma na celu właśnie zachęcić naszą siedlecką młodzież, nasze dzieciaki do dołączenia do harcerstwa. No i po to też będzie później ten piknik. My jako chówiec prowadzimy właśnie we wrześniu nabór do naszych gromad zuchowych, drużyn harcerskich, które we wrześniu organizują zbiórki naborowe, spotkania dla chętnych. Można przyjść, można zobaczyć, jak drużyny działają, poznać wszystkich naszych harcerzy, naszych instruktorów, no i znaleźć właśnie drużynę dla siebie.
6: Warto dodać, że gra odbywa się również w ramach zlotu harcerskiego, który także będzie się odbywał właśnie w ten wrześniowy weekend.
5: Tak, gra jest elementem programu, który będzie się odbywał na zlocie naszego chówca. Zlocie tak zwanym harcerskim starcie, czyli spotkaniu wszystkich drużyn harcerzy naszego chówca z terenu całego naszego działania. Wszyscy spotkamy się na cały weekend, no i razem z naszymi harcerzami i zuchami będziemy uczestniczyć w takim dużym harcerskim wydarzeniu przez cały harcerski weekend w Siedlcach. Oczywiście wszystkich chętnych, którzy chcieliby pobyć chwilę z harcerzami i zobaczyć, jak działa siedleckie harcerstwo, zapraszamy również na sam piknik, który odbędzie się w okolicach godziny 17 na skwerze pod siedleckim ratuszem jackiem, skwerze Konstantego Domagały. Będą tam stanowiska naszego chówca, naszych drużyn, gromad zuchowych. Będzie możliwość zobaczyć harcerstwo na żywo, pogadać z naszymi instruktorami, a także wziąć udział w grach i zabawach przygotowanych dla dzieciaków.
1: SK Siedlce News. Monika Półbratek, pora na magazyn radia SK Siedlce, a w nim kilka bardzo różnych wiadomości. Tego lata miasto Siedlce otrzymało wysoką dotację unijną na rozwój transportu publicznego.
7: Tomasz Kluczek, kierownik referatu funduszy zewnętrznych. Miasto Siedlce uzyskało niebagatelną kwotę około 10 800 000 dofinansowania. Jest to dofinansowanie w ramach programu Funduszy Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027 na realizację projektu rozwój transportu publicznego oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego w Siedlcach. Wartość całkowita projektu wynosi blisko 13 200 000. Dofinansowanie, tak jak powiedziałem, 10 800 000. Projekt realizowany będzie w latach 2026-2028. Projekt obejmuje kompleksową rozbudowę i modernizację infrastruktury transportu publicznego w czterech lokalizacjach na terenie miasta. Przy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego, gdzie będą parkingi dla samochodów osobowych wraz z terenami zielonymi oraz parkingi dla samochodów osobowych oraz dla autobusów, miejsca postojowe na ulicy Stanisława Żółkiewskiego, a także obiekty na potrzeby kierowców Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przy ulicy Kalinowej i ulicy Kurpiowskiej. Będą to zaplecze dla kierowców komunikacji miejskiej. Ponadto dodatkowo będzie w projekcie system zliczania pasażerów oraz infrastruktura ładowania autobusów elektrycznych. Z tego projektu i z tej infrastruktury będą korzystali nie tylko mieszkańcy miasta Siedlce, ale także mieszkańcy całego miejskiego obszaru funkcjonalnego. Na terenie centrum przesiadkowego pomiędzy Wiatą a parkingiem dwupoziomowym w tej chwili są miejsca z płyt betonowych. W tym miejscu będzie zlokalizowanych około 70 miejsc dla samochodów osobowych.
6: Kiedy to będzie realizowane wszystko?
7: Do końca 2026 zrealizowana będzie dokumentacja projektowa. W 2027 roku będzie zrealizowany parking na ulicy Żółkiewskiego. Natomiast w 2028 roku będzie zrealizowany parking na terenie centrum przesiadkowego.
6: Czyli parkingi będą w sumie dwa, a ile będzie łącznie miejsc?
7: Dwie lokalizacje, natomiast 70 plus około 35 miejsc, ponad 100 miejsc, plus 8 dla autobusów oraz w tym będą również miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.
3: SK Siedlce.
1: Rozbiórka starego i budowa nowego wiaduktu warszawskiego w Siedlcach coraz bliżej. Samorząd podpisał już umowę z wykonawcą inwestycji. Wartość kontraktu wynosi ponad 30 milionów złotych. Inwestycja będzie dofinansowana z funduszy unijnych kwotą 25 milionów złotych. Jej realizacja ma trwać 16 miesięcy i będzie prowadzona w formule zaprojektuj i wybuduj.
8: Łukasz Siwek, prezes zarządu Domost Generalnego Wykonawcy. W dużej mierze harmonogram będzie przede wszystkim zależny od dokumentacji projektowej i zdobycia niezbędnych pozwoleń i decyzji. Co prawda ten element decyzji to jest częściowo od nas zależny, ale nie do końca. Wstępny plan jest taki, że zdobędziemy to do końca lutego, może na początku marca i wtedy ruszymy z pracami. Pewnym elementem przeszkody będzie na pewno linia kolejowa, tutaj numer 2 i numer 55, bo tutaj będziemy musieli pewne uzgodnienia poczynić. Ale mam nadzieję, że wszystko skończy się zgodnie z terminem. Znaczy mam nadzieję, jestem tego pewien. Dałem słowo, podpisałem umowę, ale będzie to trudny termin, 16 miesięcy. No, zrobimy wszystko, żeby do końca roku uzyskać tę decyzję. Mam nadzieję, że to się uda. Czym dłużej, tym lepiej. Musimy wziąć też pod uwagę zimę, która może nam niestety narozrabiać. Dlatego podałem taki bezpieczniejszy termin wejścia w teren od około marca, ale będziemy robić wszystko, żeby wcześniej było. Lubimy wyzwania i to jest jedno z takich wyzwań, których mam nadzieję, że dopniemy swego. Generalnie chcemy zostawić po sobie ślad w Siedlcach.
1: By mógł pomieścić obustronne ciągi pieszo-rowerowe, nowy wiadukt ma być szerszy niż stary obiekt. Stanie się przez to bardziej funkcjonalny dla użytkowników. Będzie również nieco wyższy, dzięki czemu spełni współczesne wymogi formalne.
8: Znaczy nowe przepisy skrajni kolejowych mówią wyraźnie, że nowe elementy infrastruktury, szczególnie wiaduktów, muszą mieć wyższą skrajnię. Tutaj była skrajnia minimalna 5,60, będzie wykonana 7,50 i to jest na pewno jeden z elementów uzgodnienia przez kolej, czyli umowów.
1: Na czas trwania prac ma jeszcze zostać przygotowana koncepcja tymczasowej organizacji ruchu.
8: Na koncepcję na razie pracują jeszcze projektanci. Jeśli dobrze zorganizujemy budowę, bo to będzie zależało też przede wszystkim od organizacji placu budowy, wtedy będziemy stopniowo wprowadzać organizację ruchu. Ale myślę, że na tym etapie jeszcze nie mam za dużo do powiedzenia w tym kierunku.
9: Dariusz Stopa, zastępca prezydenta miasta Siedlce. Ta inwestycja, na którą pozyskaliśmy prawie 25 milionów złotych ze środków unijnych poprzez samorząd województwa mazowieckiego, jest dla nas o tyle istotna, że to jest, że tak powiem, jedna z ważniejszych inwestycji, a jednocześnie jedna z najtrudniejszych też, tak, bo to jest rozbiórka i budowa całkowicie nowego wiaduktu nad linią kolejową łączącą, że można tą trasą międzynarodową Moskwa-Berlin, a jednocześnie która łączy jedną część Siedlec z drugą częścią Siedlec, więc to na pewno trudne jest wyzwanie, ale też z drugiej strony byliśmy w pewnym sensie pod ścianą, bo ten wiadukt wybudowany w 1954 roku, on już był w bardzo ciężkim, kiepskim stanie technicznym i też groziło nam prędzej czy później, że no, ktoś nie podbije nam przeglądu, więc można powiedzieć, że optymalnie wstrzeliliśmy się w ten czas. No i tutaj nie ukrywam, że przede wszystkim dzięki samorządowi województwa mazowieckiego, który znalazł ponad 100 milionów, żeby dołożyć samorządom, które były przed nami i też żebyśmy my mogli dostać to dofinansowanie. Także tutaj ogromne podziękowania kieruję właśnie w stronę samorządu województwa mazowieckiego, w stronę pani marszałek Ewy Orzyłowskiej, bo ona nas tutaj mocno wspierała i podpowiadała nam też tak, żeby tego przetargu nie unieważniać, żeby zostawić go otwartym. No później oczywiście byliśmy w takiej sytuacji, że powyżej 30 dni to my się już wykonawcy pytamy, czy podtrzymuje ofertę, ale tutaj firma właśnie Domos podtrzymała tą ofertę. Uważam, że to dobra firma, to jest bardzo dobra firma, która specjalizuje się w tego typu budowlach inżynierskich, więc mamy nadzieję, że również tutaj w Siedlcach to pójdzie sprawnie. To jest tak w sumie 85% dofinansowania dostaliśmy, 15% dokładamy swoich.
10: Dorota Prokura, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach. Cieszymy się bardzo jako Samorząd Województwa Mazowieckiego, że możemy uczestniczyć w realizacji inwestycji, która poprawi bezpieczeństwo, która usprawni komunikację i mieszkańcy będą mogli cieszyć się nowym wiaduktem przez długie, długie lata. Wiemy, w jakim stanie jest ten obecny. samorząd województwa mazowieckiego musiał znaleźć 100 milionów złotych, dlatego że miasto Siedlce było na liście rezerwowej. Takich beneficjentów jak miasto Siedlce było 4, którzy mieli jednakową punktację. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że to się po prostu udało. Wiadukt został dofinansowany z funduszy europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027. No takie dofinansowania nie zdarzają się bardzo często. Jest to, myślę, wyjątkowa sytuacja.
1: Niestety rozbiórka, a następnie budowa nowego wiaduktu warszawskiego zbiegnie się w czasie z realizacją innych inwestycji drogowych w mieście, co na pewno spowoduje spore utrudnienia.
11: Maciej Nowak, wiceprezydent miasta Siedlce. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że utrudnienia będą? Zbiegnie to się z realizacją ulicy Garwolińskiej. Natomiast też no, jakieś plany już mamy etapowania też ulicy Garwolińskiej. Zakładamy, że nie będzie to zamknięcie całego tego odcinka, który będzie, powiedzmy to wprost, budowany od nowa. Utrudnienia, tak jak powiedziałem, będą. Będziemy je próbowali minimalizować. Jakieś założenia koncepcyjne organizacji ruchu i czegoś takiego, żeby no po prostu było dużo, dużo łatwiej się przedostać na drugą stronę, mamy. Też mamy taką, że tak powiem, pomysł otwarcia tutaj prawoskrętu. Też zastanawiamy się nad otwarciem przy ulicy Garwolińskiej, tam przy wiadukcie, tak. Zakładamy, że tam ciąg pieszy też zostanie skierowany. Chcemy wyremontować w tej chwili chodnik, który tam zakładamy, że będzie ten ciąg pieszy tam kierowany najbardziej, o tak, tak to określam. No i parę innych takich tematów. No, zdajemy sobie sprawę z tego, że łatwo nie będzie. Ale takie wiadomości, szanowni państwo, no to są bezcenne. No, chyba ktoś, kto, już nie mówię samochodem, jechał tym wiaduktem, ale rowerem, no to jest wyczyn ekstremalny w tej chwili i musimy trochę wszyscy pocierpieć, aby później było po prostu bezpieczniej i wygodnie.
12: Anna Kaźmierczak-Sołotucha, kierownik Mazowieckiej Jednostki Wdrożenia Programów Unijnych, oddział w Siedlcach. Chciałbym pogratulować miastu Siedlce do tego i finalizacji tego projektu. No jest to wyczekiwana inwestycja. Bardzo się cieszymy, że i miastu Siedlce wystarczyło tej determinacji i że Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął taką decyzję, żeby zwiększyć środki, że z listy rezerwowej teraz nasz tutejszy samorząd podpisuje właśnie już umowę na wykonanie wiaduktu. Tak jak było tu wcześniej podkreślane, to jest niebagatelna kwota, prawie 25 milionów. Jest to bardzo duże dofinansowanie, jedno z większych na terenie województwa mazowieckiego. Realizacja do końca przyszłego roku, tak? Także przez jakiś czas trzeba będzie się przemęczyć, ale to dla dobra wspólnego, więc myślę, że każdy tą cegiełkę z przyjemnością udźwignie, dlatego żeby później nam się wspaniale funkcjonowało.
3: SK Siedlce.
1: W gminie Parysów na terenie powiatu garwolińskiego powstanie nowoczesne Centrum Usług Społecznych. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki wsparciu w wysokości ponad 5 milionów złotych z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza. Dwie inne gminy z regionu otrzymały natomiast dofinansowanie z programu Mazowsze Pomaga na budowę świetlicy i remonty dróg. Wszystkie trzy umowy zostały podpisane w Siedlcach. Mówi Janina Ewa Orzełowska z Zarządu Województwa Mazowieckiego.
13: Gmina Parysów pozyskała w ramach Fundusze Europejskie dla Mazowsza środki na Centrum Usług Społecznych. Coraz częściej mówimy nie o usługach dotyczących pomocy, tylko o usługach społecznych dla wszystkich kategorii lokalnych mieszkańców, dlatego że te centra mają za zadanie zrealizować potrzeby zarówno seniorów, jak i kół gospodyń wiejskich, ale też strażaków, czy ludzi, którzy na przykład też potrzebują pomocy. Więc generalnie te centra usług mają być właśnie takim centrum kultury w danej miejscowości czy w danej gminie. Dzisiaj gmina Parysów pozyskała ponad 5 milionów złotych właśnie w ramach funduszy europejskich po to właśnie, żeby rozszerzyć ofertę dla swoich mieszkańców. Przede wszystkim to jest wyposażenie i też może być modernizacja, może być przygotowanie budynku. To są rzeczy, które były kwalifikowalne i można było to również zakwalifikować. Te 5 milionów to nie na samą pomoc czy na same te usługi, tylko również na przygotowanie takich miejsc.
14: Bożena Kwiatkowska, wójt gminy Parysów. W naszym projekcie znajdzie się około 80 osób, które będą objęte różnego rodzaju pomocą. Między innymi będzie to kwota przeznaczona na prowadzenie dziennego domu pomocy, gdzie będzie również wyłoniony transport i ci nasi podobieczni będą przywożeni z domów do tego dziennego domu pomocy. Będą mogli tutaj spędzać czas od poniedziałku do piątku włącznie z posiłkiem ciepłym, z różnego rodzaju warsztatami, spotkaniem z różnego rodzaju specjalistami. Ponadto z tych pieniędzy również dostosujemy infrastrukturę dla Urzędu Gminy czy dla pracowników. Dwa pokoje będą wyremontowane dodatkowo, toalety i również w tym pomieszczeniu będzie przygotowana sala rehabilitacyjna, gdzie będą mogli nasi podopieczni korzystać z różnego rodzaju form rehabilitacji. Ponadto chcę dodać, że rehabilitanci również będą dojeżdżać do domów bezpośrednio, gdy dany mieszkaniec nie jest mobilny bądź nie będzie mógł z innych powodów być w domu dziennym, więc taka pomoc będzie mu przysługiwała również w domu na miejscu. Ponadto również też będą objęci rodziny z dziećmi, gdzie będą również zatrudnieni logopeda, psycholog i z tych specjalistów również będą mogli korzystać. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować, bo to jest dla nas ogromne wsparcie i się bardzo z tego bardzo cieszymy.
15: Nasza gmina jest dosyć małą gminą, więc Gmina Ośrodek Pomocy Społecznej nie miała problemu z weryfikowania dotarcia do osób najbardziej potrzebnych. W związku z tym, jak już wspomniałam wcześniej, że te 80 osób jest wyłonionych spośród naszych mieszkańców, którym tym Centrum Opieki Społecznej otoczymy ich tą opieką, o której wspominałam, czyli przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, dotarcie do naszych podopiecznych do domów, gdzie będą mogli mieć rehabilitacje przeprowadzone. Zatrudniamy specjalistów, psychologa, logopeda dla dzieci, zatrudniamy rehabilitantów. Jak już wspomniałam wcześniej, ten Dzienny Dom Pomocy Społecznej będzie polegał na tym, że nasi podopieczni, którzy są jeszcze w miarę możliwości sprawni, będą korzystali z tego domu opieki, gdzie będą mieli zapewniony ciepły posiłek, różnego rodzaju warsztaty, spotkania z różnego rodzaju specjalistami i na pewno to bardzo się cieszę z tego programu, że otrzymaliśmy, bo nasi podopieczni zapewne będą z tego bardzo, bardzo zadowoleni. Chcemy ruszyć 1 stycznia 2027. Ten okres mamy na przygotowanie się i dostosowanie, czyli musimy przekształcić Gminę Ośrodek Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych. To wiąże się oczywiście z różnego rodzaju dokumentami, statutami i tak dalej. No i oczywiście przygotowujemy również, jak wspomniałam już wcześniej, infrastrukturę, czyli pomieszczenie, w którym będzie się centrum mieściło. Dodatkowo będziemy mieć dwa pomieszczenia wyremontowane dla trzech pracowników, duża sala rehabilitacyjna, toalety, zaplecze socjalne i tym podobne pomieszczenia. Urząd Gminy posiada w tej chwili w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej panią kierownik, która jest bardzo, bardzo operatywna. Ona ma bardzo dobry kontakt ze specjalistami już teraz, bo na dzień dzisiejszy już zatrudniamy niektórych takich specjalistów, gdzie nasi podopieczni już korzystają z takiej pomocy trochę mniejszej, bo ten wachlarz przez Centrum Usług Społecznych będzie znacznie większy. Te środki wystarczą na 2 lata, natomiast gmina złożyła deklarację, że przez kolejne 2 lata również będziemy ten projekt prowadzić, bo takie były zobowiązania w projekcie. Ponadto myślę, że na przyszłość to będzie bardzo dobrze, żeby taki program realizować przez Centrum Usług Społecznych, bo przyniesie nam to pewne jakieś w miarę możliwości oszczędności z tego tytułu, że jeżeli tych osób, o których wspomniałam, nasi podopieczni będą korzystać z dziennych domów społecznych, gdzie będą mieli zapewnione posiłki, dostęp do lekarza, bo wspomniałam też wcześniej, że

0: Dzisiaj również podpisujemy umowę dotyczące Mazowsze Pomaga. Jest to gmina Długosiodło na Świetlicę Wiejską, gdzie dofinansowanie jest 1 000 000 zł. I gmina Andrzejewo na drogę, która jest bardzo potrzebna, 850 000 zł. I to ma pomagać w inwestycjach, które realizują samorządy lokalne.
1: Witam serdecznie, Beata Panietera, wójt gminy Andrzejewo. Pani marszałek, to są trzy drogi.
2: Trzy
1: drogi. Andrzejewo Kolonie, Ruskołęka parcele i Łętownica parcele. Najdłuższy odcinek to jest 1387 metrów i jest wykonany z powierzchniowego utrwalania, bo jest to droga kolonijna, proszę Państwa, ale mieszkają tam starsze osoby, mieszkają tam również gospodarstwa, do których codziennie przyjeżdża mleczarnia i odbiera mleko. Do tej pory była tam droga szutrowa, która przez na wiosnę i na jesień się wybijała i ciągle mieliśmy z tym po prostu problemy. W tej chwili zastosowaliśmy metodę powierzchniowego utrwalania i dzięki temu mieszkańcy będą mieli wygodę, bo będą mogli, nie będą mieli drogi po prostu zniszczonej ani na wiosnę, ani na jesień, bo ona po utrwaleniu i po wpracowaniu się będzie tak jak asfalt. Kolejny odcinek, wykonaliśmy most w Łętownicy parcele. Oczywiście też otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Powiedzmy, to jest przepust na takiej rzece, bo zamieniliśmy to na przepust i tam nie jest wykonany asfalt, to jest 300 metrów i żeby połączyć te dwie drogi, które już są wyasfaltowane, a ten odcinek w środku został bez remontu, właśnie złożyliśmy, dostaliśmy bardzo ważny odcinek, bo będzie cała droga zrobiona i będzie to odcinek ponad 2 km. Już nie będzie bez w środku taki z wybojem, prawda? Także połączy dwie drogi i mieszkańcy się z tego bardzo cieszą, a jednocześnie to jest do granicy województwa podlaskiego i do granicy powiatu zambrowskiego. Także bardzo ważna droga, bo mieszkańcy jeżdżą do pracy, do Zambrowa. I z kolei Łętownica parcele, taki został nam też odcinek łączący z gminą Szumowo i też województwo już podlaskie. Województwo podlaskie zrobiło tam drogę, u nas 500 metrów zostało jeszcze szutrowej, czyli żwirowej i połączyliśmy ją z naszą asfaltową i z asfaltową z Szumowa. Także jest ciąg dróg, mieszkańcy mają już wszystkie drogi w tej miejscowości praktycznie wyasfaltowane. Także każda droga na wagę złota, mieszkańcy się cieszą, bo z dróg korzystają codziennie, a jak wiemy, no, nasze społeczeństwo się starzeje, coraz więcej jest osób starszych i do których musi przyjechać pogotowie, także cieszymy się, że i rolnicy są zadowoleni, osoby starsze, oczywiście dzieci również, bo autobus będzie mógł dojechać tą drogą też po nich do szkoły.
0: Kolejna umowa w ramach Mazowsze Pomaga, 1 000 000 zł trafia do gminy Długosiodło na Świetlicę i to też pokazuje, że ten instrument jest o tyle ważnym instrumentem, że generalnie są różne inicjatywy finansowane w ramach tego instrumentu w zależności od tego, co jest najważniejsze w danej gminie. W Długosiodle ważne jest, żeby powstała świetlica i dlatego dzisiaj będziemy podpisywali umowę na budowę świetlicy. Budowę, panie wójcie, proszę opowiedzieć.
3: Tak, Stanisław Jastrzębski, wójt gminy Długosiodło. My złożyliśmy wniosek i dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie na ważną inicjatywę mieszkańców trzeciej miejscowości pod względem wielkości, a mianowicie miejscowość Blochy. Ci z Państwa, którzy jeżdżą czasami z Ósemki do Długosiodła, to przejeżdżają przez tą zwartą miejscowość. Tam teraz światła są zamontowane na drodze powiatowej. To jest właśnie ta miejscowość. Kiedyś mieszkańcy wspólnie z Urzędem Gminy wybudowali remizę strażacką i przy tej remizie jeszcze była taka stara, rozpadająca się drewniana wiata w postaci wtedy świetlicy. Myśmy tą wiatę musieli niestety rozebrać i na tym miejscu zaprojektowaliśmy, zaplanowaliśmy zgodnie z

0: zaproszeniem mieszkańców nową świetlicę wielofunkcyjną, która na pewno będzie służyła mieszkańcom Bloch i nie tylko, ponieważ w obrębie tej dużej miejscowości są jeszcze trzy mniejsze: miejscowość Łączka, miejscowość Augustowo, Blochy. Wobec powyższego wszyscy ci, od dzieci po najstarsze osoby, ta świetlica będzie im do tego celu służyła. Chcę serdecznie podziękować panu marszałkowi, pani marszałek, całemu zarządowi za zrozumienie potrzeb obszarów wiejskich. Polska zaczyna się w gminie. Każdy kryzys pokazuje, panie wójt, że ludzie z miasta szukają bezpieczeństwa gdzie? Na obszarach wiejskich. Dlatego warto w tą wieś inwestować, warto tą wieś zmieniać, bo ona się wszystkim odpłaci. Dziękuję bardzo.
1: Proszę państwa, pan wójt wspomniał, że wracamy na obszary wiejskie, bo wieś jest przepiękna, a szczególnie nasza polska, nasza mazowiecka. A ja kiedykolwiek jadę tutaj do Siedlec, a jestem zawsze we wrześniu, kiedy są targi rolnicze, i zaprasza mnie również 18 Dywizja Zmechanizowana na swoje święto, to po prostu, proszę państwa, odpoczywam. Tak piękne są tutaj tereny, te podsiedleckie i Siedlce. Wspaniałe nowe domy powstają. Ile jest nowo wybudowanych. Także, proszę państwa, polska wieś jest przepiękna. Tak zmieniło się oblicze od roku milenijnego, że jestem pod ogromnym wrażeniem i tak dalej trzymajmy. Dziękuję bardzo.
2: SK Siedlce.
3: Ze mną w studiu Radia SK rodzina Dawida Bierkata, chłopca z powiatu siedleckiego, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna.
4: Dzień dobry państwu, nazywam się Martyna Bierkat, jestem mamą Dawidka.
5: Dzień dobry, Łukasz Bierkat, tata Dawida.
3: Są z nami także sam Dawid i jego siostra.
6: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
3: To na początek pytanie do rodziców Dawida. Powiedzcie, jak to się stało, że dowiedzieliście się o jego chorobie, jak została zdiagnozowana i może coś o przebiegu leczenia?
5: Nasz syn po prostu w wieku 4 lat. Zdarzało mu się po prostu moczyć w nocy. I poszliśmy do lekarza naszego rodzinnego, pediatry, żeby coś tam przepisał, czy tam stwierdził coś. On dał na badania krwi, akurat wysłał nas wtedy. No i po badaniach krwi zadzwonił na nas tego samego dnia, jeszcze jak dostał tylko wyniki do siebie, żeby się zgłosić do szpitala, bo niesamowicie bardzo złe wyszły wyniki. Aż jeśli chodziło o szczerość, to chodziło o próby wątrobowe i podejrzenie martwicy wątroby nawet wskazywało to. No jak dostaliśmy skierowanie w szpitalu była już diagnostyka trochę większa i się okazało, że to jednak jest wątrobą wszystko w porządku i wstępne podejrzenie w naszym szpitalu wojewódzkim stwierdzili właśnie dystrofię mięśniową Duchenna i skierowanie do Warszawy, do Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. A tam już niestety po wynikach badań genetycznych była potwierdzona już diagnoza, że nasz syn jest chory na bardzo rzadką chorobę, jaką jest dystrofia mięśniowa Duchenna. I bardzo ciężko dla rodziców i przykrą, bo powoduje ona jednak martwicę mięśni całkowicie, wszystkich w moim organizmie, co skutkuje finalnie, wiadomo, przedwczesną śmiercią i głębokim kalectwem.
3: Na rzecz Dawida trwa już zbiórka w portalu Się Pomaga. To może powiedzmy, jak znaleźć zbiórkę i kto was wspiera, bo widziałam, że odbywa się bardzo wiele różnych wydarzeń w mieście i regionie, też takich charytatywnych, które mają wesprzeć tą zbiórkę.
4: Można nas znaleźć wpisując na portalu Się Pomaga Dawid Bierkat.
5: Walka Dawida Bierka z DMD, bo my jesteśmy jak wojownicy i nasz syn jest jak wojownik, dlatego każdy wojownik walczy, żeby wygrać. I mamy nadzieję wygrać tę walkę. Bardzo nierówną, bo prowadząc zbiórkę, powiem szczerze, jest bardzo ciężko. Same zbieranie pieniążków, funduszy, żeby móc wybrać się na leczenie do kliniki w Dubaju, jest bardzo ciężkie. I sama zbiórka jest bardzo ciężka, dlatego tutaj prosimy o jak największe wsparcie państwa, szczególnie tutaj. I proszę, odwiedźcie portal Na Się Pomaga, dodatkowo i na Facebooka. Są tam odnośniki na naszego Facebooka, Instagrama, TikToka. na media nasze społecznościowe. No prowadzimy tutaj w naszym powiecie siedleckim, nie tylko w naszych miejscowościach, czy w Siedlcach samych, w całym powiecie praktycznie, no może w całym powiecie, nie w całym, ale w dużej mierze. Prowadzimy ogrom zbiórek, wszelkie kiermasze z naszej strony są, nasze stoiska będą na tych imprezach, na których będziemy mogli, dlatego Państwa bardzo serdecznie zapraszamy na to. Dodatkowo też w powiecie łukowskim też, bo mieszkamy dość blisko powiatu łukowskiego, to postanowiliśmy, że też tam będziemy uczestniczyć. I też zapraszamy z tamtego powiatu Państwa też.
3: Jak w ogóle wygląda Wasze takie codzienne życie? Bo zakładam, że macie bardzo dużo takich aktywności związanych z leczeniem i rehabilitacją.
4: Na co dzień jako rodzice staramy się tak dbać o to zdrowie Dawidka. Częste rehabilitacje mamy, jeździmy na rehabilitacji, ćwiczymy w domu, jeździmy na basen. Staramy się utrzymać tak to jego mięśnie w dobrej formie.
6: Cześć wszystkim.
3: Jak się czujesz i powiedz...
6: Dobrze.
3: Czy bardzo dużo musisz ćwiczyć teraz?
6: Tak.
3: Czyli często chodzisz do lekarza?
6: Tak.
3: A bardzo trudno ci idzie z tymi ćwiczeniami?
6: Tak. Chciałbym być zdrowy. Proszę, pomóżcie mi.
3: Siostra też wspiera brata?
7: Chciałabym, żeby mój brat był zdrowy i żebym mogła się z nim w pełni bawić.
3: Jaką kwotę w ogóle musicie zebrać?
4: Musimy zebrać prawie 14 milionów złotych.
3: A jest jakaś taka data graniczna, powiedzmy, do tej zbiórki?
4: Jak najszybciej, póki stan zdrowia jeszcze pozwala na to przyjęcie terapii.
5: No co, najlepiej jest jak najszybciej przyjąć terapię, bo póki jeszcze jest stan bardzo dobry naszego syna i po prostu jako rodzice bardzo staramy się o to, żeby ten stan po prostu taki został już do końca jego dni. Dlatego jak najbardziej jest jak najszybszej terapii genowej przyjęcie z tego tytułu, bo wiadomo, no im później tym już jest gorzej, tych mięśni już się nie idzie uratować, nie idzie ich odbudować, jak co zostaje stracone, tego już nie odzyska się, dlatego proszę Państwa bardzo o pomoc tutaj, żeby jak najszybciej zebrać fundusze na leczenie naszego syna po prostu.
3: Czy na rzecz Dawida prowadzone są jakieś licytacje na Facebooku na przykład?
5: Bardzo dużo licytacji mamy na Facebooku. Bardzo dużo osób się udziela też na Facebooku. Już 3000 osób działa na grupie licytacyjnej na Facebooku. Dlatego zapraszamy Państwa do obserwacji i też brania udziału w zabawie. Jakie są licytacje oferowane na Facebooku?
4: Zachęcamy chętnych wolontariuszy do współpracy z nami. Zapraszamy chętne osoby do uczestniczenia w teamie Dawida. Potrzebujemy wsparcia ludzi o dobrych sercach.
3: A ja dziękuję za rozmowę i przypominam, że zweryfikowana zbiórka na rzecz Dawida Bierkata prowadzona jest w portalu Się Pomaga.
2: SK Siedlce News.
3: Monika Półbratek, pora na magazyn Radia SK Siedlce. Ze mną w studiu Eski Natalia Zyśk, przewodniczka PTTK, która opowie nam za chwilę o bramie dzwonnicy, która kiedyś istniała w Siedlcach.
2: SK Siedlce.
8: W roku 2026, czyli w obecnie trwającym, przypada 250. rocznica od zakończenia budowy siedleckiej bramy dzwonnicy. No i teraz można byłoby się zapytać, o jaką bramę chodzi, prawda? Przecież nie mamy w krajobrazie miasta żadnej bramy miejskiej. Żadna się niestety nie uchowała i nie przetrwała do naszych czasów, ale mamy pozostałości pewnej bramy. I tutaj może już niektórzy z Państwa wiedzą, o czym mówię, bo od czasu do czasu robi się głośno na ten temat w związku z różnymi pomysłami dotyczącymi odbudowy tej bramy. Chodzi oczywiście o pozostałości, które mamy u zbiegu ulic Piłsudskiego i Starowiejskiej, czyli w miejscu, które bezpośrednio sąsiaduje z najstarszą siedlecką parafią, z najstarszym siedleckim kościołem parafialnym, czyli kościołem świętego Stanisława przy ulicy Floriańskiej i właśnie Piłsudskiego. Brama była elementem, który przynależał do kościoła, dlatego że stanowiła też dzwonnicę przykościelną. To była jej podstawowa funkcja od samego początku, od kiedy ją wybudowano. No i teraz kiedy ją wybudowano? W roku 1773. Budowa trwała 3 lata, zakończyła się w roku 1776. Stąd od tego zakończenia budowy pozwalam sobie liczyć tak wspaniałą rocznicę jak 250 lat. Oczywiście brama nie istnieje w naszym krajobrazie już, ale istniała. Istniała dokładnie 165 lat. Zniknęła w roku 1941, rozebrana przez Niemców w czasie II wojny światowej w pierwszej połowie roku. Po prostu przeszkadzała troszeczkę. Nie chodziło po prostu o umożliwienie przejazdu ciężkiego wojennego sprzętu, czołgi, ciężarówki, które nie mieściły się przez piękne arkadowe łuki, które brama posiadała. Z okazji tej rocznicy podsumowujemy trochę to, co o niej wiemy w ogóle, bo często o niej mówimy, była, nie była i ona jest żywa wśród mieszkańców, jest taką żywą legendą, natomiast no po prostu jej nie ma, prawda? A jednak ciągle o niej mówimy. I to jest taki fenomen tego miejsca, bo to jest jedyny taki obiekt, o którym mówi się, mimo że go tak naprawdę nie ma. Miejsce wyjątkowe, które też związane jest z znanymi z XVIII wieku właścicielami Siedlec, z rodziną Czartoryskich. Rodzina Czartoryskich przez 4 pokolenia, czyli ponad 200 lat była właścicielami Siedlec i oczywiście inwestowali tutaj swoje środki. Na początku głównie jako taka letnia rezydencja, a później z czasem już zaczynała przybierać na znaczeniu. Wobec tego Czartoryscy zaczęli tutaj fundować dużo bardziej znaczące budynki i obiekty, bo chcieli podnieść rangę miasta, którego byli właścicielami. To było oczywiście też podniesienie rangi własnego rodu, ale też oczywiście wpływało, to przekładało się na to, że zmieniało się i zwiększało się znaczenie miasta. I to podnoszenie rangi oczywiście zaczęło się od budowy, od fundacji kościoła. Kościoła świętego Stanisława od roku 1740. Natomiast później do tego obiektu dołączyła plebania, budowana od roku 1768, a jeszcze w międzyczasie w środku rynku, czyli w sercu ówczesnych Siedlec, zaczęto budowę ratusza. Ratusza, który my dziś znamy pod nazwą Ratusz pod Jackiem. I kolejnym obiektem, który dołączył do tych, które przetrwały do naszych czasów, które możemy sobie tak chronologicznie uporządkować, była właśnie brama dzwonnica. I powstając w tym konkretnym miejscu, ona zamknęła pięknie kompozycyjnie cały rynek. Bo mamy na środku kościół, po jednej stronie plebanie, a po drugiej dla równowagi dobudowano właśnie bramę, symboliczną bramę miejską prowadzącą do miasta. I tu bardzo ważna rzecz, nie prowadzącą do prywatnej rezydencji, czyli to nie była brama prowadząca do Pałacu Ogińskich, do całego zespołu pałacowo-parkowego, który dzisiaj mamy tuż obok, tylko właśnie do miasta. To też był bardzo piękny symbol, że Czartoryscy taką piękną bramę wybudowali w rynku dla mieszkańców, żeby ona sygnowała niejako miasto, żeby stała się jego symbolem. Obok ratusza, który już wówczas stał się symbolem, bo przecież figura Jacka na szczycie, figura oczywiście greckiego boga Atlasa, którą my potocznie nazywamy Jackiem, od samego początku stała się takim symbolem, bo ratusz, będąc wówczas najwyższym obiektem w mieście, z tak charakterystyczną figurą na szczycie, stał się po prostu znakiem drogowym i znakiem rozpoznawczym Siedlec. Każdy, kto się tu zbliżał, widział prawdopodobnie z daleka najpierw figurę właśnie naszego Jacka, którego pewnie z tego powodu zaczęto właśnie takim sympatycznym męskim imieniem nazywać i określać. Ale właśnie ktoś, kto się zbliżał do tej figury, do ratusza, wiedział, że zbliża się do Siedlec, stąd stał się naszym symbolem. A drugim takim właśnie symbolem i znakiem rozpoznawczym była brama dzwonnica. Dlatego, że była wybudowana w formie pięknego łuku triumfalnego. Łuku, który zazwyczaj budowano dla upamiętnienia ważnych wydarzeń albo osób, na ich cześć po prostu. I tego typu bramy przecież znamy z historii w różnych innych miastach, nie tylko Polski, ale i w ogóle Europy. Tak zwane bramy triumfalne. Taką bramę triumfalną postanowiono w takiej formie, w takim kształcie wybudować w Siedlcach. Ona oczywiście była bramą na cześć rodu Czartoryskich. To oni ją fundowali, oni za nią płacili. Wobec tego podpisali ją na szczycie. Brama była zwieńczona takim, oczywiście górna część bramy to była część przeznaczona na dzwony, a wyżej, powyżej, na samym szczycie znajdował się element dekoracyjny w postaci obelisku. I ten obelisk posiadał jakby umieszczone dwie litery C, zwrócone do siebie plecami i skrzyżowane ze sobą, czyli trochę do siebie, na siebie nachodzące. I to był monogram rodzinny, rodziny Czartoryskich. Tą bramę, jej budowę rozpoczął Michał Fryderyk Czartoryski, ojciec naszej legendarnej właścicielki Siedlec, księżnej Aleksandry z Czartoryskich-Ogińskiej. I on, rozpoczynając tą budowę, a będąc jednocześnie osobą bardzo wpływową, on był twórcą takiej grupy politycznej, która przetrwała do naszych czasów pod nazwą Familia. Może trochę kojarzymy to ze szkoły, bo oni mieli bardzo duży wpływ i bardzo mocno dążyli w XVIII wieku. W tym właśnie przede wszystkim przywódca tego stronnictwa, Michał Fryderyk Czartoryski, do przeprowadzania reform w państwie. Oni starali się, chcieli mieć wpływ i bardzo często mieli na samego króla. Zresztą z ich rodu wywodził się ostatni znany nam król Polski, Stanisław August Poniatowski, który był synem siostry Michała Fryderyka Czartoryskiego, więc to są naprawdę bardzo ogromne wpływy na samym szczycie władzy i ogromny wpływ nie tylko na jakby w ogóle zasoby finansowe i zarządzanie nimi, bo Czartoryscy byli właścicielami bardzo wielu majątków i to już nie była szlachta, to była magnateria, czyli dużo majętniejsi właściciele. Oni mogli sobie pozwolić na tego typu symbole, które podkreślały ich znaczenie, ich rangę, ale tak jak wspomniałam, podkreślały też rangę miasta, w którym tego typu symbole fundowali. Bo jak brama pojawiła się w krajobrazie miasta, to zmieniła trochę środek ciężkości. Zdjęła ten środek ciężkości z ratusza i przeniosła go też na skraj rynku. Brama, według zachowanych jakichś tam relacji z XIX wieku, czy takich wspomnień o niej, wrażeń, była na tyle monumentalna i na tyle wręcz nawet przytłaczająca całe otoczenie rynku, że po prostu dominowała w rynku. Nam dzisiaj jest ciężko sobie to wyobrazić, natomiast brama miała prawdopodobnie około 10 metrów szerokości, czyli cała szerokość dzisiejszej ulicy Piłsudskiego wraz z przejściami dla pieszych po prawej, po lewej stronie i taką samą wysokość do góry. I ona naprawdę w tym skraju rynku dominowała. Taką ciekawostką związaną z bramą i w ogóle z jej umiejscowieniem jest też miejsce, w którym ona się znajduje. Bo dzisiaj, kiedy mówimy o odbudowie bramy, to bardzo często krzyczymy: nie, tylko nie w tym miejscu. Jak będzie wyglądał ruch? Jak będziemy jeździć samochodami, autobusami? Jak karetki dostaną się do szpitala, prawda? Oczywiście w tamtym okresie nie było ani szpitala w tym miejscu, ani oczywiście też karetek. Ale też to miejsce to było koniec miasta Siedlce. Dokładnie w tym miejscu przebiegała granica ówczesnych Siedlec. Mieszkańców było około 1000, oczywiście zaokrąglam, bo w różnych okresach podaje się różne cyfry, ale z chwilą śmierci księżnej Aleksandry około 1200 osób, mniej więcej. Więc to nie jest 75 tysięcy, które mamy dzisiaj, plus wszyscy przyjeżdżający do pracy, do szkoły, którzy w Siedlcach nie mieszkają, a jednak przyjeżdżają tu codziennie. I tak naprawdę to się robi ponad 100 tysięcy ciągłego ruchu mieszkańców każdego dnia, więc jest to przede wszystkim inna skala. Stąd oczywiście rozumiem te głosy. Być może trzeba byłoby bramę dostosować do czasów, które mamy dzisiaj. To jest oczywiście cały czas otwarte pytanie. Natomiast wtedy, kiedy powstawała w tamtym miejscu, również chodziło o symbol zaznaczenia granic miasta między miastem a wsią, bo właśnie kiedy, idąc ulicą Piłsudskiego, wchodziło się w dzisiejszą ulicę Starowiejską, wychodziło się z miasta Siedlce, wchodziło się do tak zwanej Starej Wsi. To były pierwsze Siedlce, ta Stara Wieś, rozlokowana wzdłuż dzisiejszej ulicy Starowiejskiej, to była pierwsza wieś, Sedlicze, różnie się to zapisywało na mapach. Pierwsza wieś, o której pierwszą wzmiankę mamy z 1441 roku. To była wieś tak zwana jednoulicówka, jedna ulica, domy po jednej i po drugiej stronie drogi. I tak to się zaczęło. I pierwsza parafia świętego Stanisława i Najświętszej Maryi Panny, bo były dwa wezwania na początku, która powstaje w roku 1532, również nie powstaje w mieście, którego wówczas nie ma, tylko przy ulicy Starowiejskiej, mniej więcej w miejscu, gdzie dzisiaj mamy kaplicę księżnej Aleksandry Ogińskiej. Tam był pierwszy drewniany kościół, być może drugi i trzeci, tego dokładnie nie wiemy. Wiemy, że w czasach księżnej prawdopodobnie coś jeszcze mogło tam istnieć. Stąd księżna to miejsce wybrała na budowę kaplicy, nie inaczej. Natomiast ta Stara Wieś pozostała wsią bardzo długo, bo do początku XX wieku, dopiero bodajże w latach 30. została włączona, chociaż nie, akurat ta część najbliżej miasta na początku, na samym początku XX wieku została dołączona. Kolejne partie i kolejne ulice Starej Wsi, jak na przykład ulica Janowska, która też była częścią Starej Wsi, one zostały dołączone troszeczkę później, czyli właśnie lata 20-30. I tak się Siedlce powiększały w kierunku wschodnim, dołączając kolejne sąsiednie wsie. Natomiast w czasach księżnej i w czasach Michała Fryderyka Czartoryskiego to było symboliczne oddzielenie, gdzie jest miasto, gdzie jest wieś. Oczywiście mieszkańcy Starej Wsi zasilali skutecznie nowe Siedlce, czyli nowe Siedlce, które powstały w 1547 roku, już tak oficjalnie, oficjalnym aktem, razem z okazałym rynkiem do handlu, do targowania się. I potem w XVIII wieku, kiedy Czartoryscy zaczynają dobudowywać właśnie te wszystkie obiekty, które na szczęście nie zostały zniszczone w czasie żadnej z wojen, to wszystko zaczyna nabierać sensu, zaczyna przybierać takiego harmonijnego kształtu. Ta brama to też symboliczne połączenie miasta z częścią dworsko-parkową, z dworem. Dwory najczęściej lokowano gdzieś w pobliżu miast, dwory, czyli siedziby właścicieli miast czy wsi okolicznych, i one były gdzieś zazwyczaj w pobliżu. Ta siedlecka brama, która łączyła wieś i miasto, łączyła też tą część dworską, bo chociażby w czasach księżnej Aleksandry pierwsza ulica, ta najbliższa bramy, to dzisiejsza ulica Kościuszki, prawda? Tuż po powstaniu bramy w latach 80. XVIII wieku księżna nakazuje ją wytyczyć, żeby połączyć dwór z miastem. I powstaje ulica wówczas Pałacowa. My potem oczywiście zmieniamy jej miejsce, imię w roku 1917 na imię generała Tadeusza Kościuszki. Natomiast wcześniej cały czas to jest ulica Pałacowa. Bezpośrednio przy bramie wchodziło się do miasta i można było iść na rynek, albo można było skręcić do dworu. To było takie piękne, symboliczne, trójstronne połączenie. Wieś, miasto, dwór. Dzisiaj tego nie widzimy, bo nawet się nad tym nie zastanawiamy, ale mamy jakieś takie jeszcze poszlaki w nazwach, w krajobrazie, że możemy to pięknie połączyć. Dlatego brama w tym miejscu, a nie w innym. Właśnie dlatego.
9: Bo właśnie tak sobie myślałam, że kiedyś to brama to jednak była brama wjazdowa do miasta, a teraz ona jest w centrum miasta, więc to po prostu jako, raczej jako obiekt historyczny po prostu już powstanie.
8: Mm-hmm, tak, no mam nadzieję, że w jakimś stopniu zrobimy chociaż zarys, bo powiem szczerze, ja jako przewodnik, który mówi o siedleckiej bramie dzwonnicy, ja robię świetny efekt wow na przyjeżdżających gościach czy turystach w grupach z innych miast, kiedy pokazuję zdjęcie i pokazuję te przybudówki i ludzie mówią: ojej, ale to była piękna brama. I jeżeli my ją będziemy mieli wybudowaną, to pewnie stracę ten efekt wow tak zwany, bo ona już będzie.
9: A powiedz może więcej o tym zdjęciu. Czy chodzi o jedno zdjęcie, czy brama miała więcej zdjęć?
8: Zdjęć jest kilka. Tak naprawdę mamy sporo zdjęć bramy zachowanych do naszych czasów, bo wynalazek fotografii, chociaż nie jest zbyt starym wynalazkiem, no to jednak koniec XIX wieku, początek XX już był coraz popularniejszy. I bardzo dużo mamy zdjęć bramy dzwonnicy, chociażby z okresu I wojny światowej, rok 1915, dzięki siedleckiemu fotografowi Adolfowi Ganiewskiemu, przechowywane w Siedleckim Muzeum Regionalnym, ale też mamy prywatne kolekcje, prywatne zbiory. Ludzie często dzielą się, czy nawet jak coś wstawię w jakimś wpisie na Facebooku na mojej stronie, ludzie się dzielą w komentarzach zdjęciami, które na przykład wykonał pradziadek i mają je gdzieś w rodzinnych kolekcjach, więc tych zdjęć, jakbyśmy je zaczęli zbierać, no nie wiem, nigdy ich nie policzyłam, bo cały czas właśnie ktoś coś udostępnia, gdzie na przykład fragment widać tylko bramę w tle, albo ktoś szedł na spacerze ulicą Piłsudskiego w niedzielę, zostało mu zrobione zdjęcie i ono jest sobie gdzieś w rodzinnym archiwum i nagle ktoś: ojej, tam z tyłu jest właśnie ta brama albo jej pozostałości. I naprawdę tych zdjęć przybywa, tych skarbów. Myślę, że to są setki, naprawdę. To nie jest tak, że mamy tylko jedno zdjęcie bramy. Mamy ich dużo więcej i mamy ją z różnych stron. I od strony ulicy Piłsudskiego, i od strony starowiejskiej sfotografowaną, więc mamy naprawdę kapitalną dokumentację do tego, żeby ją odtworzyć wiernie w oryginale. Ale tak naprawdę, no też moim zdaniem taka ilość zdjęć pokazuje, jak ważny był to obiekt, bo ludzie lubili zdjęcia bramie. Ja myślę, że my mamy tych historycznych zdjęć bramy więcej niż chociażby ratusza czy kościoła świętego Stanisława czy kaplicy księżnej Ogińskiej. Naprawdę. I to też o czym świadczy, że brama była ważna, była takim punktem, z którego coś się dla wielu Siedlczan zaczynało, że była miejscem spotkań. I to też jest bardzo ważny aspekt, o którym warto powiedzieć trochę szerzej w historii bramy, bo począwszy od roku 1916, kiedy mamy w zasadzie chyba pierwszą taką odnotowaną uroczystość związaną z bramą, dokładnie 3 maja 1916 roku, czyli 110 lat temu, Rada Miejska podejmuje uchwałę, w której postanawia odrestaurować, odnowić Siedlecką Bramę Dzwonnicę, bo pewnie już o to się prosiła, ale też jednocześnie w tej uchwale postanawia nadać tej bramie imię Bramy Księżnej Ogińskiej. I stąd też potem, w późniejszych latach, panuje takie przekonanie, że to w ogóle była Brama Księżnej Ogińskiej, którą ona wybudowała, a tymczasem ona była osobą, która dokończyła budowę bramy, bo jej ojciec umiera w trakcie budowy bramy, Michał Fryderyk Czartoryski, który zaczyna jej budowę i funduje ją w 1773 roku, umiera w 1775, wtedy księżna przejmuje zarząd nad Siedlcami. I to jest prawdopodobnie pierwszy obiekt, którego budowę kończy. Jeszcze podejrzewa się, że plebania mogła być w budowie i też być może księżna musiała dokończyć jej budowę. Pewnie też trwały prace przy ratuszu, mogły jeszcze trwać, chociaż oddanie do użytku było w roku 1773 ratusza. To podejrzewa się, że właśnie brama była tą, którą Aleksandra dokończyła. Ona już stała, gotowa, tylko była jeszcze nieotynkowana według rachunków klucza siedleckiego tak zwanego i księżna to zrobiła, otynkowała bramę, zrobiła te ostatnie wykończenia. To też taki może być, można wydaje mi się śmiało powiedzieć, że to był jeden z pierwszych obiektów, które księżna w Siedlcach dokończyła i w jakimś stopniu przyłożyła się do fundacji. Może też stąd pomysł na to, żeby była to brama księżnej Ogińskiej, ten pomysł z roku 1916. Inne uroczystości to chociażby rok 1922, też spotkanie przed bramą w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się przystanek i zatoczka autobusowa przy ulicy Piłsudskiego. Mamy tam uroczystość poświęcenia sztandaru 22. Pułku Piechoty, ofiarowanego prawdopodobnie przez samego Józefa Piłsudskiego, bo na zdjęciach z tej uroczystości, oprócz biskupa Henryka Przydzieckiego, który dokonuje tego poświęcenia, mamy także Józefa Piłsudskiego, który stoi tuż za biskupem, mniej więcej właśnie w okolicy tego przystanku. Tak sobie to mniej więcej lokalizuję, kiedy patrzę na te zdjęcia. I to jest niesamowite, że sam marszałek Józef Piłsudski, którego ulicę mamy, nadaliśmy ją chyba w 1935 roku, jeśli dobrze pamiętam, albo może wcześniej troszeczkę, on tam był, stał przy tej ulicy, która dzisiaj nosi jego imię. Oczywiście to nie była jedyna wizyta, ale z tej wizyty mamy zdjęcie, że te uroczystości odbywały się na tym placu przed bramą obok kościoła. Więc wspaniała uroczystość. Były też inne uroczystości związane z tym, że sama brama służyła jako miejsce upamiętnienia, bo chociażby w roku, który był związany z rocznicą Powstania Styczniowego, w północny filar bramy, czyli ten znajdujący się bliżej pałacu, jakbyśmy stali sobie na ulicy Piłsudskiego i patrzyli w stronę kościoła Stanisława i właśnie pozostałości bramy, to filar, który dzisiaj nie istnieje, bo to były filary, które były jakby wmurowane centralnie, przechodziły przez te pasy, po których dzisiaj jeździmy autem, to w ten północny filar, czyli właśnie bliżej pałacu, wmurowana była tablica, która upamiętniała księdza Stanisława Brzuskę. I to też była taka ważna tablica, bo według podań, legendy i też nie wiadomo czy prawdziwych, bo nie mamy na to potwierdzenia, ksiądz Brzuska był prawdopodobnie albo przebywał w areszcie takim tymczasowym, który znajdował się w tym filarze bramy po tej stronie, albo po prostu się tam ukrywał. Są dwie wersje. Ja słyszałam dwie, nie wiem, która jest prawdziwa i nie wiem, czy którakolwiek jest prawdziwa, ale to jest też piękno tej bramy, bo no, nie bez przyczyny tą tablicę tam wmurowano, a ufundowali ją tak zwani strzelcy podlascy, którzy prawdopodobnie pamiętali jeszcze czasy Powstania Styczniowego, bo cała uroczystość odbyła się w dwudziestoleciu międzywojennym. A jeszcze inną uroczystością był rok 1928, w którym w drugi filar bramy, znajdujący się bliżej kościoła, też oczywiście ten filar nie istnieje, była wmurowana tablica upamiętniająca Orlęta Lwowskie i było to w 10. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Czyli mamy bardzo ważne wydarzenia patriotyczne, które jakby mieszkańcy Siedlec tam organizowali. Tam je kumulowali, włącznie z fundowaniem tablic, które były umieszczone na bramie. I też trzecia rzecz, bo mamy pierwszą łącznik wsi, bramy wsi, dworu i miasta, uroczystości patriotyczne, ale także miejsce spotkań po prostu siedlczan dla odpoczynku. Brama w dwudziestoleciu międzywojennym była słynnym siedleckim deptakiem, jednym ze skrajów tego deptaka, bo tak naprawdę mieszkańcy zaczynali swój spacer właśnie od dzwonnicy i szli, spacerowali w stronę tak zwanej bożnicy, a tą bożnicą była synagoga, czyli świątynia żydowska, wybudowana w latach 1856-1876, mniej więcej w miejscu, gdzie mamy dzisiaj taki niebieski wieżowiec delegatury Urzędu Województwa Mazowieckiego, Urzędu Marszałkowskiego. I czyli tak w połowie ulic między ulicą Bohaterów Getta a Berka Joselowicza. Bożnica, naprzeciwko bożnicy, w zasadzie przed nią, bo ona była skierowana tak bokiem do ulicy Piłsudskiego, a przodem do ulicy Bohaterów Getta dzisiejszej. Wtedy w zasadzie przodem do ulicy tak zwany Stary Rynek. Ona dzisiaj nie istnieje, ale mamy jej takie nieznaczne pozostałości. To jest przejście między starostwem powiatowym, budynkiem starostwa powiatowego, a tego urzędu. I przed tą bożnicą znajdował się skwer niepodległości z pomnikiem niepodległości poświęconym marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. I do tego miejsca siedlczanie spacerowali, często zawracali, wracali w stronę dzwonnicy i oprócz spacerów po pięknym siedleckim parku spacerowali także właśnie piękną ulicą Piłsudskiego na siedleckim Starym Rynku. I tym punktem spotkań bardzo często była brama dzwonnica. Dzisiaj jak się gdzieś umawiamy, no to wymieniamy sobie miejsce. Za mojej młodości takim miejscem był sklep Chemia przy dawnej ulicy Sokołowskiej. Zburzony, rozebrany, niedawno zresztą. Ale jak się umawialiśmy, to umawialiśmy się pod Chemią. I spotykaliśmy się pod Chemią.
9: Tak, też pamiętam jeszcze takie przy Chemii, pod Chemią. Tak.
8: Tak jest, dokładnie. A wówczas spotykano się pod bramą. Jak się gdzieś człowiek umawiał, żeby gdzieś wyjść, umawiał się pod bramą. I to było takie miejsce też spotkań mieszkańców, więc naprawdę świetne miejsce, żeby pomyśleć w ogóle o tym, żeby to był może kiedyś w przyszłości siedlecki deptak. I nie mówię, że teraz, nie mówię, że już. Rzucam hasło i wyjaśniam dlaczego. Ale nie mówię, że musi być tam deptak. Naprawdę. Miasto jest dla nas, a nie my dla miasta, więc oczywiście twórzmy je, kształtujmy je tak, żeby nam też dobrze służyło. Ale symbole mamy w tamtym miejscu piękne i ja powiem szczerze, uważam, że to miejsce było sercem Siedlec, nie ratusz. Ratusz był miejscem handlowym, tam były sklepy, tam się działo, tam się targowano. W budynku dzisiejszej Biblioteki Miejskiej, czyli w tak zwanym Odwachu, wówczas Odwachu, a reszcie był także Dom Miar i Wag. Tam ważono towary, sprawdzano, czy nikt nikogo nie oszukał na tym siedleckim rynku, ale sercem była brama, sercem spotkań, sercem takim miejscem symbolicznym i też z innego względu było to też serce. Tam się znajdowały dzwony przykościelne. Dzwony przykościelne w tamtych czasach to był po prostu taki zegar miejski. Dzwonił na ważne wydarzenia. Dzwonił określając pory dnia, rano, wieczorem, zazwyczaj przed mszą, poranną, wieczorną. Wyznaczał rytm. Te dzwony tak naprawdę to był też punkt informacji, która jest godzina, że dzieje się coś ważnego w mieście, że dzieje się coś uroczystego w mieście. Zobaczcie Państwo, ile rzeczy można wymienić jednym tchem. Ja te wszystkie ciekawostki pogrupowałam sobie w 25, ale tak naprawdę ich jest więcej niż 25. I nie wiem, czy już wymieniłam wszystkie 25, ale naprawdę zachęcam do tego, żebyśmy popatrzyli na to miejsce właśnie tak historycznie. Na to, że tak naprawdę nasi gdzieś przodkowie, jeżeli mieszkali w Siedlcach, bo nie wszyscy musimy pochodzić z Siedlec i mieć stąd rodziny, że oni tędy spacerowali, oni tutaj żyli, oni żyli tą bramą właśnie, między innymi.
9: I jak mówisz o tym spacerowaniu, to tak sobie myślę, że ten deptak to by się jednak w Siedlcach przydał.
8: Powiem szczerze, że jest to, znaczy dzisiaj jest to coś rzeczywiście, co ja oczywiście jako przewodnik całym sercem bardzo bym chciała, żebyśmy mieli takie miejsce, bo myślę, że ta część miasta też by odżyła dzięki temu. Tylko czy stać nas na ten krok tego ciężaru przeniesienia ruchu w inne miejsce, czy stać nas na to organizacyjnie? Coś trzeba byłoby dać w zamian, prawda?
9: To tak też z miejscami parkingowymi ciężko wtedy.
8: Tak, dokładnie, dokładnie. To też nie jest wcale takie proste. Mamy dzisiaj taki symboliczny deptak. Przecież ulica Pałacowa, Kościuszki. Mimo, że chodnik, ona nie jest zamknięta, nie jest wyłączona z ruchu. Plac przed Pałacem Ogińskich, park. To jest dzisiaj miejsce takie deptakowe nasze. Mamy blisko. Ja myślę, że to jest bardzo dobry substytut, natomiast warto też, żebyśmy pamiętali po prostu o tej historii, którą mamy w tamtym rejonie. Nie zawsze przychylnie się też trochę o tym miejscu wypowiadamy, ale chyba z racji tego, że martwimy się po prostu, jakby to miało być wszystko zorganizowane. Powiem Państwu, że jeszcze a propos takich ciekawostek, którą miałam pominąć z premedytacją, ale przy tej okazji powiem, że jakby taka ostra, surowa ocena w ogóle odbudowy Siedleckiej Bramy Dzwonnicy, myślę, że spotkałaby się z przychylnością samego Bolesława Prusa. Dlatego, że on podróżując jako korespondent kuriera, pisał takie kartki z podróży i one są też wydane pod taką nazwą jako kartki z podróży do różnych miejscowości pozawarszawskich, do których podróżował Bolesław Prus i pisał stamtąd różne relacje. I on napisał, tutaj pozwolę sobie przeczytać, napisał taką oto informację o naszej Siedleckiej Bramie Dzwonnicy. Jest tu także duża dzwonnica koloru cytrynowego. Zastanawiam się, że to jest prawdziwy kolor. Formą przypominająca bramę triumfalno-wjazdową, która posiada własność wprowadzania w błąd osoby nieznające miasta, a przybywające do niego od strony Rogatki Warszawskiej. Brama ta, a raczej dzwonnica, jest zanadto wydatną, aby nie miała zaabsorbować całej uwagi podróżnika, który zajęty nią wyłącznie, nie patrzy ani na prawo, ani na lewo i sądzi, że miasto zaczyna się dopiero za nią. Smutne rozczarowanie. Dość bowiem stanąć przy cytrynowym budynku, aby przekonać się, że poza nim nie ma nic, a przed nim niewiele. Ironicznie trochę, prawda? Ja natomiast myślę, że rzeczywiście Bolesław Prus nie rozglądał się zbyt dobrze, będąc wtedy w Siedlcach. Natomiast trzeba pamiętać, że on tutaj podróżował, pisał to, kiedy był już w wieku dorosłym i całe te jego kartki z podróży są utrzymane w takim ironicznym stylu. Nawet popełnił jakiś taki drobny wierszyk o Siedlcach, po czym pod spodem dał gwiazdkę, że nazwę Siedlce można zastąpić każdą dowolną nazwą innej miejscowości i miasta w ówczesnym Królestwie Polskim. Więc tak naprawdę nie wiem, czy on się za dobrze rozglądał po prostu. Zastanawia mnie tylko najbardziej właśnie ten kolor, czy on rzeczywiście był cytrynowy, czy troszeczkę go nam Bolesław Prus przejaskrawił.
2: SK Siedlce News.
10: Za mikrofonem Monika Półbratek. Czas na magazyn Siedleckiej Eski. Założenie przedsiębiorstwa społecznego może być odpowiedzią zarówno na potrzeby zmian w życiu zawodowym, jak również na potrzebę wprowadzenia zmian na lepsze we własnym mieście i regionie. Udowadniają to lokalni przedsiębiorcy społeczni z Siedlec i okolic. Dziś porozmawiamy o takim właśnie sposobie na życie i zarobkowanie.
2: SK Siedlce.
11: Katarzyna Stanisławowska, doradca kluczowy w Siedleckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej.
9: Czym ogólnie ośrodek się zajmuje?
11: Siedlecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zajmuje się wsparciem organizacji pozarządowych w kilku aspektach. Jest to między innymi doradztwo z zakresu tego, jak organizacja powinna działać zgodnie z prawem, jak się rozwijać, to znaczy pozyskiwać środki na działania, pozyskiwać wolontariuszy, a także ekonomizować się, czyli rozwijać się w kierunku prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudniania osób ze specjalnymi potrzebami. Do współpracy zapraszamy kilka typów klientów. Są to między innymi osoby, które w chciałyby zacząć działać społecznie w sposób taki zorganizowany poprzez prowadzenie organizacji pozarządowej. W tym zakresie jesteśmy w stanie pomóc w rejestracji organizacji, w tym, żeby nauczyć po prostu, jak taka organizacja powinna działać. Drugi typ osób, klientów, których zapraszamy, to są już istniejące, zarejestrowane organizacje pozarządowe, takie jak stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich między innymi. Dla tej grupy klientów możemy zaoferować szkolenia, doradztwo, także typowo branżowe, specjalistyczne. Jest trzeci typ klientów i są to organizacje, które już prowadzą działalność gospodarczą. Są to między innymi spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów, a także mogą być stowarzyszenia i fundacje, które również prowadzą działalność gospodarczą. Tej grupie klientów możemy zaoferować dotacje celowe na tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także takie comiesięczne wsparcie pomostowe przez okres do 6 miesięcy. Organizacje prowadzące działalność gospodarczą, którą wspieramy, prowadzą biznes po to, żeby mieć środki na realizowanie działań reintegracyjnych, zawodowych i społecznych. Dlatego zyski wygenerowane w ramach prowadzonej działalności są przeznaczone na wsparcie tych pracowników i rozwój tych przedsiębiorstw.
9: Kto może się odnaleźć w tego rodzaju działalności?
11: Właśnie niestety ze względu na nomenklaturę ustawodawcy, a także wytycznych, w jakich działamy w ramach projektu Siedleckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, posługujemy się stwierdzeniem, że jest to program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. I któż to właściwie jest? Są to między innymi osoby, które nie odnalazły się na otwartym rynku pracy, a także takie, które jeszcze na ten rynek pracy nie wyszły albo zaraz wyjdą. No, mogą być to osoby, które długo nie mogą znaleźć pracy na takim rynku komercyjnym, osoby z niepełnosprawnością, a także osoby młode bądź mamy po długotrwałym macierzyńskim, tak, nie mogą również odnaleźć się na tym rynku pracy, znaleźć zatrudnienia. I właśnie dla takich osób są dedykowane działania ekonomii społecznej, które są takim miejscem pracy wspieranym, troszeczkę wspieranym, ponieważ odnajdują tam wsparcie w zakresie takich aspektów społecznych, tak? Jest dużo zrozumienia dla pracownika.
9: Dlaczego warto zająć się tego rodzaju działalnością?
11: Dlatego, że poprzez biznes, poprzez naszą pracę możemy też wspierać po prostu ludzi. Czyli nie zajmujemy się stricte generowaniem zysku, tylko też tym, żeby wspierać tych pracowników, wspierać ich w rozwoju, wspierać ich w tym, żeby wreszcie odnaleźli się na tym rynku pracy. I docelowa taka ścieżka powinna być taka, że przedsiębiorstwa społeczne są tylko przystankiem w tym wyjściu na otwarty rynek pracy. I do tego też tych pracowników zachęcamy.
9: Czyli tak naprawdę nie da się tu zarobić fortuny, ale można się z tego utrzymać i jednocześnie też taką wartością dodaną jest to, że pomagamy po prostu innym ludziom.
11: Tak, można znaleźć stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, czyli mamy takie, że tak powiem, solidne podstawy funkcjonowania. No ale także ważny aspekt jest tutaj ten nastawiony na rozwój tego pracownika, czyli są to szkolenia, jest to doradztwo takie w ogólnym funkcjonowaniu, w życiu społecznym.
9: Czy w Siedlcach istnieje dużo takich przedsiębiorstw społecznych? Jakie na przykład istnieją i jak funkcjonują?
11: Wspieramy około aktualnie 8 przedsiębiorstw społecznych z Siedlec i okolic, bo terenem w ogóle działania Siedleckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jest nie tylko miasto Siedlce i powiat siedlecki, ale także powiaty węgrowski, sokołowski, garwoliński i łosicki. Działalność prowadzą między innymi Fundacja Leny Grochowskiej, prowadząc warsztat To My. Zajmują się produkcją wyrobów ceramicznych, a także posiadają właściwie już kilka lokalizacji, bo także w powiecie węgrowskim Włochowie, tam znajduje się między innymi zakład cukierniczy. Jest to spółdzielnia socjalna Zioła Siedleckie, która słynie z produkcji pierników korzennych, a także suszy ziołowych. Jest to Fundacja Aleksander, która zajmuje się wsparciem edukacji dzieci ze szkoły podstawowej i z przedszkola. Jest to Spółdzielnia Inwalidów HEGOS, która w Sokołowie między innymi kiedyś słynęła z produkcji opakowań kartonowych, tekturowych, a teraz jest to między innymi obsługa firm w zakresie magazynowania, konfekcjonowania produktów. Jest to spółdzielnia socjalna Węgrowianka z siedzibą w Węgrowie. Tam zajmują się usługami opieki właściwie nad zrewitalizowanym parkiem miejskim. Prowadzą także kawiarnię i taki punkt konferencyjny. Jest to spółdzielnia, siedlecka spółdzielnia socjalna Caritas, która zajmuje się głównie usługami opiekuńczymi. Mamy także spółdzielnie socjalne założone przez osoby prawne, czyli na przykład gminę i powiat. Przykładem tak założonej spółdzielni była spółdzielnia socjalna w Wodyniach, która zajmuje się świadczeniem usług komunalnych, a także opiekuńczych dla osób właśnie z tamtego terenu. Kolejnym z typów organizacji, jakie mogą znaleźć u nas wsparcie, są to podmioty na co dzień zajmujące się wsparciem osób m.in. z niepełnosprawnością i są to takie typy organizacji jak Zakład Aktywności Zawodowej, który znajduje się w Siedlcach. Są to warsztaty terapii zajęciowej, które są zlokalizowane na terenie wymienionych wcześniej powiatów. W przypadku tych podmiotów wachlarz działań również mamy bardzo szeroki, ponieważ warsztaty terapii zajęciowej zajmują się produkcją głównie rękodzieła, tak, ale też takich produktów użytkowych, jak na przykład koszulki z nadrukiem takie dedykowane. Także firma, która chciałaby wesprzeć organizację poprzez zakup na przykład jakichś gadżetów promocyjnych, może u nas znaleźć także informacje na temat tych podmiotów, które konkretne gadżety czy rodzaje usług promocyjnych wykonują. Zakład Aktywności Zawodowej również posiada szeroki wachlarz usług. Są to między innymi, właściwie głównie zajmuje się żywieniem placówek oświatowych, czyli szkół i przedszkoli, ale także przeciętny Kowalski może zajrzeć na stołówkę i taki obiad sobie na co dzień zakupić, czy też zjeść na miejscu. I taką usługą, która jest też tam realizowana, to są masaże. Prowadzą gabinet rehabilitacji i odnowy biologicznej.
9: Czyli te poziomy działalności są tak naprawdę bardzo różnorodne.
11: Bardzo różnorodne. Katalog działania jest szeroki i stale się rozwija. Dzięki temu, że przedsiębiorcy społeczni korzystają m.in. z dotacji wsparcia naszego ośrodka, mogą rozwijać swoją działalność, wprowadzać nowe usługi, no i przede wszystkim zakupować sprzęt niezbędny do tego, żeby tego usługi świadczyć. To, co dobrze by było jeszcze, żeby wybrzmiało z naszej rozmowy, to jest to, że w ramach naszego projektu nie możemy wspierać jednoosobowych działalności gospodarczych, dlatego że przedsiębiorstwo społeczne jest tworzone przez minimum 3 do 5 osób, tak na początek, żeby można było to uznać za przedsiębiorstwo społeczne. Taka organizacja musi uzyskać wpis u wojewody i spełnić wymagania do bycia przedsiębiorstwem społecznym, czyli zatrudniać odpowiednią ilość oraz osoby z pewnego katalogu, zapewnić w swoim dokumencie stanowiącym, czyli na przykład w statucie, takie zabezpieczenia, które gwarantują to, że właśnie między innymi ten zysk będzie przeznaczany na działalność statutową organizacji, że pracownicy zatrudnieni w tej organizacji będą mieli jakiś wpływ na poziom zarządzania, to znaczy na kierunki, które takie przedsiębiorstwo będzie realizowało w przyszłości.
9: Później takie spółdzielnie też na pewno mogą liczyć na wsparcie.
11: Oczywiście. Myślę, że to jest dużym atutem naszego projektu, że my nie jesteśmy tylko do momentu założenia i przekazania dotacji, tylko tak naprawdę te przedsiębiorstwa mają wsparcie, że tak powiem, w latach nieograniczone i mogą na bieżąco zgłaszać się do nas z jakimiś trudnościami w działalności, z pomysłami, które mają, bo część z przedsiębiorców stoi przed różnego typu wyzwaniami. Czasami jest to dostosowanie miejsca pracy, czasami są to rzeczy związane z tą sferą marketingową i promocyjną przedsiębiorstwa, a a czasami, jak w przypadku ziół siedleckich, Spółdzielni Socjalnej Zioła Siedleckie, jest to możliwość dystrybuowania swoich produktów za granicę, czyli już są to tematy związane z eksportem na tereny Unii Europejskiej. Pamiętajcie Państwo, że jesteśmy tutaj dla organizacji pozarządowych, dla stowarzyszeń, dla fundacji, dla kół gospodyń, dla spółdzielni socjalnych i tak naprawdę, jeżeli coś w naszej rozmowie nie padło, bądź jeśli chodzi o tą ofertę dedykowaną, można do nas się zgłaszać tak naprawdę z każdą sprawą dotyczącą rozwoju albo trudności w prowadzeniu organizacji. Wtedy my będziemy starali się jak najbardziej elastycznie dostosować nasze wsparcie, żeby było jak najbardziej przydatne organizacjom.
2: SK Siedlce.
12: Nazywam się Alicja Zasuwik, jestem prezesem Spółdzielni Socjalnej Zioła Siedleckie w Siedlcach.
9: Jak to się stało, że założyła Pani spółdzielnię i czy mogłaby Pani opowiedzieć, w jaki sposób ona funkcjonuje? Bo z tego, co słyszałam, pracują w niej osoby głuche.
12: Tak, więc spółdzielnia socjalna powstała w 2015 roku. Takim motywem do założenia tej spółdzielni były moje doświadczenia zawodowe, bo 42 lata pracowałam z osobami niesłyszącymi. Obserwowałam w Polskim Związku Głuchych, czyli w organizacji, która jest jednym z założycieli Spółdzielni Socjalnej Zioła Siedleckie. Więc obserwując tutaj te problemy osób niesłyszących ze znalezieniem pracy, wpadliśmy na taki pomysł, że stworzymy im miejsca pracy, zakładając spółdzielnię socjalną. Dobrze znaliśmy środowisko osób niesłyszących. Wiemy, że osoby te mają takie zdolności manualne. Świat postrzegają wzrokowo bardziej. Więc tutaj wykorzystaliśmy ich, te zdolności manualne, jak również zdolności artystyczne i powołaliśmy, utworzyliśmy tą spółdzielnię socjalną. I na początku przygotowywaliśmy się do tego 2 lata, korzystając z programów PEPRON, taki mieliśmy program Praca bez barier, więc tutaj przeszkoliliśmy z zakresu dekorowania ciasteczek. Potem przeszkoliliśmy też z zakresu obsługi chawciarki komputerowej i wyruszyliśmy na założenie tej spółdzielni. Także na początku korzystaliśmy ze wsparcia Siedleckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Dostaliśmy takie wsparcie na 20 tysięcy złotych na jedną osobę, czyli w sumie na założenie firmy mieliśmy tylko 100 tysięcy złotych, więc tutaj od samego początku była to jednak wielka praca społeczników, rodzin naszych, które po prostu wspierały założenie tej spółdzielni i tak gospodarczymi sposobami zbudowaliśmy suszarnię ziół, jak również na górze korzystając z tego wsparcia finansowego OWES-u dla stanowiska pracy, zakupiliśmy niezbędny, taki najbardziej potrzebny sprzęt do produkcji ciasteczek piernikowych.
9: Ile osób w ogóle pracuje w spółdzielni?
12: Zatrudniliśmy na początku 5 osób, bo to było wsparcie na 5 stanowisk, z tym, że wymiar etatu tych osób był bardzo śmieszny. Na początku one pracowały na 1/6, później na 1/4 etatu i tak stopniowo dochodziliśmy do zwiększenia wymiaru czasu pracy tych osób i tak naprawdę trzymaliśmy te 5 stanowisk do dnia dzisiejszego, zatrudniając jeszcze dodatkowo nowe osoby i w tej chwili mamy 8 pracowników plus księgowy.
9: W jaki sposób taka spółdzielnia działa? Bo z tego, co zrozumiałam, to pieniądze, które są zarobione z tego, co zostanie sprzedane, idą w zasadzie na utrzymanie samej spółdzielni.
12: To znaczy tak to jest, że działa właśnie w oparciu o te pieniądze. Głównie źródłem finansowania tej spółdzielni są właśnie pieniądze wypracowane przez tych naszych pracowników. No, troszeczkę sytuacja się poprawiła, ponieważ Departament Ekonomii Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, to znaczy ministerstwa, tak naprawdę to Ministerstwa Pracy, Polityki Społecznej, uruchomił takie środki, gdzie otrzymaliśmy wsparcie do zatrudnionych osób w spółdzielni. Działaliśmy już 7 lat, 8, kiedy otrzymaliśmy takie trochę pokaźniejsze wsparcie finansowe ze źródeł publicznych. No, oprócz tego też dostaliśmy środki z KPO, wybudowaliśmy potężne ogniwa fotowoltaiczne o mocy 23 kW, które po prostu no, pozwalają nam na znaczne oszczędności energii elektrycznej. No, jest to takie troszeczkę już nowoczesne ogniwo z baterią magazynującą, stąd powstają no, jakieś oszczędności w kosztach energii elektrycznej. Więc

0: i pierniki.
1: Te nasze pierniczki to są wspaniałe wyroby smakowe na bazie naturalnych składników, więc sprzedawaliśmy na początku na tym rynku lokalnym, prawda? Więc biorąc też udział w różnych wystawach, targach, jarmarkach. Także no też produkujemy takie ciasteczka, które logo firmy rysujemy, malujemy lukrem, więc tutaj no troszeczkę też wspomagają nas przedsiębiorcy, zamawiając takie ciasteczko z logiem jako taki gadżet reklamowy. I no w sumie to się rozszerzyło, niemniej no obserwuje się też, że coraz ludzie zaczynają wprowadzać do swoich diet coraz mniej cukru, więc te ciasteczka lukrowane, piękne, ładne, ale no niestety ten luker jest robiony na bazie cukru, więc tutaj próbujemy się przestawić na produkcję różnych innych ciasteczek, takich bardziej dietetycznych, na przykład ciasteczek owsianych, maślanych, ciasteczek bezglutenowych, wegetariańskich i tak dalej, żeby po prostu no, dotrzeć do takich osób też ze szczególnymi potrzebami, prawda, klientów, którzy no, mają jakieś tam problemy dietetyczne albo nie chcą po prostu spożywać cukru.
2: Czyli też staracie się być na czasie.
1: Tak, no, to znaczy no, tak naprawdę staramy się być na czasie, bo nie tylko te ciasteczka tutaj no są dla nas takim ważnym kierunkiem działalności, ale również i powrót do tych ziołowych tradycji, co jest misją naszej spółdzielni. To ma służyć jak gdyby aktywizacji zawodowej, społecznej, nie tylko tych naszych osób niepełnosprawnych, ale również lokalnego społeczeństwa, czyli no, szeroko rozpowszechniamy akcję zbieractwa ziół, powrót do takich naturalnych metod leczenia, do picia herbatek ziołowych. Tak naprawdę możemy zaoferować całą gamę roślin, które stworzyła natura i po prostu one służą zdrowiu. Nie musimy wtedy no, sięgać po tabletki. Poza tym no, rynek ziół się bardzo rozwinął. Ostro wkraczają do farmacji, do produkcji kosmetyków i tak dalej, więc to no, widzimy w tym też jakąś szansę na rozwój tej spółdzielni, bo w sumie to ten powrót ziół bardzo obserwujemy na każdym kroku. Także nawet jakieś dania w restauracjach są podawane z ziołowymi dodatkami, więc tutaj jest szansa na to, żeby po prostu się rozwinąć. No niemniej to wymaga dużych nakładów. Na razie to my jesteśmy tak jak gdyby podwykonawcami większych firm i te susze ziołowe, które tam wytwarzamy, to sprzedajemy do dużych firm. I tak naprawdę no, dążymy do tego, żeby stworzyć jakieś własne produkty, sprzedawać, no ale to wszystko wymaga nakładów inwestycyjnych, środków finansowych na dystrybucję, opakowania i tak dalej, a te rzeczy są niestety bardzo drogie. Stąd no, tutaj troszkę jesteśmy za biedni, żeby ruszyć dalej. Ale nad tym cały czas pracujemy, myślimy, co zrobić, żeby zarobić też więcej na tych ziołach i stworzyć własny produkt, taki z własną marką i sprzedawać go wtedy właśnie. No, tutaj też no, trzeba powiedzieć, że nie tylko tutaj lokalny rynek się nami interesuje, ale również no, zgłasza się dużo firm z Polski, które są zainteresowane zakupem tych suszy ziołowych. Niemniej dalej no, jestem utwierdzona w takim przekonaniu, że najlepiej się wychodzi, jeżeli się to zrobi, samemu sprzeda i stworzy własny produkt, przetworzy się po prostu te zioła, żeby to sprzedać.
2: W takim razie musimy teraz powiedzieć, skąd spółdzielnia właściwie pozyskuje zioła.
1: Więc to właśnie tutaj, jak mówiłam, ta nasza działalność tego przedsiębiorstwa społecznego to polega też na włączaniu w to naszą działalność lokalnego społeczeństwa. No i tutaj mamy całą rzeszę zbieraczy,

0: dostarczają zioła do naszego punktu skupu. Są to osoby, najczęściej emeryci, renciści, osoby o niższych dochodach, z jakimiś tam problemami finansowymi. No też młodzież, studenci, którzy chcą sobie tam dorobić, zarobić na przykład w wakacje na zbieractwie ziół. No i tutaj to jest właśnie ta grupa, która tak jak gdyby została włączona w działalność tego przedsiębiorstwa. I mamy takie obustronne korzyści. No, spółdzielnia ma surowiec do suszenia, natomiast osoby znacznie poprawiają swój budżet domowy poprzez to zbieractwo ziół ze stanów naturalnych. Natomiast te stany naturalne, trzeba się troszeczkę potrudzić, żeby zebrać ten surowiec, ale są osoby, które wyruszają gdzieś tam do lasów, do miejsca, gdzie można zebrać te zioła, i ta ich dniówka nawet wynosi 200-300 zł. Dziennie można zarobić na pokrzywie na przykład, która wszędzie rośnie w lasach i można to zebrać. Natomiast bardzo też zachęcamy działkowców, rolników do uprawy ziół na swoich działkach. I bardzo takim cennym surowcem są na przykład kwiaty malwy, kwiaty ślazu, nagietka, czy tam jakiś tam rumianek, który ręcznie można zebrać. Także to są takie rośliny, które wymagają troszeczkę nakładu pracy, ale nie potrzeba aż tak wysokich areałów ziemi, bo można przeliczyć sobie, że w rodzinie mamy 5 osób i każda ta osoba jest w stanie zebrać te na obszarze 5 arów te kwiaty, to przeliczyć na zamiary i po prostu można sobie w jakimś przydomowym ogródku, działce te rośliny uprawiać, zasiać i dostarczać te kwiaty do punktu skupu.
1: Czyli każda osoba, która chciałaby sprzedać takie zioła, bo posiada albo chce zbierać, to może się do Was zgłaszać?
0: Jak najbardziej można wykorzystać jakieś swoje działeczki i sobie tam wsiać i dostarczać to. I też na przykład na własnym doświadczeniu wiem, że moje córki studentki to latem zbierały nagietek i potrafimy zarobić takie spore pieniądze na tym, w jaki sposób nawet mieć to dla siebie, te pieniążki, na swoje wydatki, prawda?
1: A czy spółdzielnia próbuje także sprzedaży ziół i pierników w internecie?
0: Prowadzimy sklep internetowy. Akurat pierniki to mają tam szeroki asortyment, bo na różne okazje, czy to wesele, czy ślub, czy podziękowania urodzinowe, imieninowe, ślubne, różne, tam są mamy w tym sklepie internetowym. Robimy to też na zapotrzebowanie klienta. Każde logo jesteśmy w stanie namalować, wyrysować. To samo dedykację wypisać, napisać. Także tutaj akurat częściowo sprzedajemy też w sklepie internetowym susze ziołowe. To są takie jednorodne herbatki raczej. Jak pokrzywa, to pokrzywa. Nie sporządzamy mieszanek ziołowych. Po prostu brak nam fachowców w tej dziedzinie, żeby to mieszać w odpowiedniej proporcji te zioła. Ale te podstawowe posiadamy w swojej ofercie.
1: Dlaczego w ogóle postanowiła się Pani zająć akurat ziołami i piernikami? Skąd taki pomysł?
0: Miałam takie osobiste zainteresowania. Bardzo też lubiłam jeszcze kiedyś rysować, malować te ciasteczka. Zresztą mam w rodzinie rodziny uzdolnione artystycznie. Ojciec to bardzo dużo rzeźbił, brat też. Także tutaj to takie było rozwinięcie tych artystycznych, zainteresowanie tymi sprawami artystycznymi. Oprócz tego to pamiętam, moja babcia zbierała zioła i był pan skupu w Siedlcach. I ona tego naprawdę zbierała bardzo dużo i jako taka wiejska gospodyni domowa potrafiła też ten swój budżet w ten sposób wzmocnić. I to miałam w pamięci, że no, zbierała tych ziół bardzo dużo. Kiedy ten jej dom drewniaczek był już rozbierany, to na strychu było mnóstwo tych ziół takich posuszonych. I tak wpadłam na pomysł, że jeżeli jest taki trend w kierunku właśnie ziół, to może wykorzystać i zająć się zbieractwem tych roślin.
1: Spółdzielnia pomaga tak naprawdę bardzo wielu osobom w różny sposób. A czy dla pani to jest praca, czy bardziej takie powołanie, albo po prostu coś, co pani lubi robić?
0: Powiem tak, że no to jest takie trochę powołanie, no bo dlatego, że no byłam związana z tym środowiskiem. I w jakiś sposób no, chcieliśmy tu zaangażować te osoby niepełnosprawne do pracy w roli pracowników, ale również no, w roli zbieraczy. To jest takie no, jak gdyby powołanie, że chcieliśmy im pomóc, prawda, w zatrudnieniu. No, bardzo to jest ważne, bo osoby niesłyszące, te migające, to miały poważne problemy ze znalezieniem pracy ze względu na utrudnienia komunikacyjne. Posługują się niestety językiem migowym. No i tutaj stworzyliśmy takie miejsca pracy, gdzie ten tłumacz jest na stałe. Potrafię im wytłumaczyć polecenie, jak również pomagamy im w rozwiązywaniu no, różnych problemów życiowych, nie tylko tego zatrudnienia, prawda? Natomiast praca też jest częściowo, tylko że ta nasza praca zarządu jest naprawdę opłacana za symboliczne pieniądze i to jest no, ciężka praca. Muszę powiedzieć, że ciężka i bardzo odpowiedzialna praca. Trzeba włożyć dużo trudu, żeby taką spółdzielnię poprowadzić, zarządzać nią, sprzedać i to w sumie robi kilka osób. Nie ma działów handlowych, marketingowych, jeszcze innych, więc tu naprawdę trzeba bardzo dużo pracy włożyć, żeby poprowadzić taką spółdzielnię.
1: Ale warto.
0: Warto, dlatego, no, że w sumie no, szczytne cele się realizuje, prawda? Ale trzeba się też zastanowić, czy znajdą się następcy, którzy zechcą po prostu wziąć taki ciężar na siebie i to dalej kontynuować.
1: SK Siedlce News. Monika Półbratek, czas na magazyn lokalny. A w nim wracamy do tematu, który gościł już latem na antenie radia SK. Przypominamy go na prośbę mieszkańców. Nie asfaltownia, tak przyroda. To hasło z koszulek, które na sierpniową sesję Rady Gminy Siedlce włożyli niektórzy mieszkańcy Wołyniec Kolonii. Chcieli wyrazić swój sprzeciw wobec planowanej budowy w ich miejscowości wytwórni mas bitumicznych. Na sesji radni głosowali nad projektem uchwały Sejmiku Mazowsza, który miał wyłączyć działki pod asfaltownię z siedlecko-węgrowskiego obszaru chronionego. Kilkudziesięciu mieszkańców pojawiło się zarówno na obradach komisji, jak i na sesji. Udało mi się z nimi porozmawiać przed głosowaniem i tuż po nim. Dlaczego w ogóle państwo sprzeciwiają się budowie asfaltowni?
2: Ta inwestycja powstała około 5 lat, ten pan twierdzi, a my dowiedzieliśmy się miesiąc temu i tam żeśmy zrobili sobie działkę rekreacyjną obok tej inwestycji, co on ma w tej chwili, bo w tej chwili ma tam inną inwestycję i obok tej inwestycji ma to drugo stawić. I właśnie rekreacyjną działkę, ja tam warzywa uprawiam. Mamy tam zwierzęta, a ja jestem po dwóch operacjach i mam, bo muszę mieć zdrowe powietrze, no bo żeby tam, bo tutaj gdzie mieszkam we wsi, to jeżdżą samochody tego zanieczyszczone, a tam jest tak zdrowo, bo jest las, dużo zieleni i właśnie tam zrobiliśmy sobie te warzywa, żeby tam ja najwięcej przebywam tam, bo jestem na emeryturze. Oddycham tym powietrzem i dzieci, i wnuki przyjeżdżają i bawią się, i w piłkę grają. I teraz ta inwestycja została pusta. Ja dopiero się dowiedziałam miesiąc temu i jestem szokowana tym wszystkim.
1: Co taka inwestycja by zmieniła? Co ona oznacza?
3: Gołębiewski Jan. No to po prostu piekło. Ja
2: po tych informacjach, które uzyskaliśmy, że Grzegorz, bo ja jestem z nim po imieniu, panie redaktor, ja mu dużo pomagałem, on to wcale nie zaprzecza i tak dalej, bo należy do ludzi, którzy łączą ludzi, pomagają i tak dalej, nie? Ja mam w Sielcach dużo znajomych, przyjaciół, bo też przedsiębiorstwo prowadzę. Byłem kierownikiem gazownictwa bezprzewodowego, panie redaktor, w którym czasie się czekało 10-11 lat na butlę z kuchenką, na wymianę gazu 2-3 miesiące. A ja ludziom pomagałem, no bo z natury taki jestem, z wójtem jestem też w dobrych relacjach i tak dalej. Opinię zasiągnąłem w tych dwóch firmach, w rejonie dróg publicznych i w Mikście. Jest trzecia firma jeszcze w Miedznie, która to produkuje i tak dalej. Przychodzi 30-40 wagonów i te wagony trzeba rozładować i to by szło ulicami miasta, Składowo lub 3 Maja, Artyleryjsko, Domanisko i tak dalej. Sierce są zakorkowane, to chyba każdy wie, mieszkaniec i tak dalej, jak u nas się jeździ. To nie jest zakład pierwszej potrzeby, że to musi być, bo te dwa zakłady, które są koło Sabni, to jest Mikstu i ten rejon dróg publicznych, są w stanie wytworzyć tyle asfaltu, że to na 100% na potrzeby. Także to nie ma takiego parcia, że to musi być. Jeszcze co ja zapamiętam to na całe życie. Kilka lat temu rozmawiałem z Grzegorzem, u niego w firmie. On stwierdził, mówi, Janek, ja jak to pobuduję, to ja rejon dróg publicznych wykończę. To już mnie dało dużo do zrozumienia, no jak przedsiębiorstwa myślę o wykończeniu tej firmy i tak dalej, no to potroi produkcję i wtedy on przejmie, a ja mam informację, że w Wołynie, w Wołominie jest taka otaczarnia i w Osiecku. Już są interwencje do ochrony środowiska do Mińska, tam pracownicy jeżdżą i tak dalej. I to nie jest tak, że to wszystko, ta produkcja cementu, asfaltu odbywa się, oj, tak wszystko bezinteresownie. Tam jest ścieżka rowerowa przewidziana i ona przerwana była na jakiś czas, no bo tam była radna, to zablokowała, bo drzewo trzeba było wyciąć i tak dalej, ale w Przyworach 2,5 km już ta ścieżka jest. Teraz starosta nam robi ścieżkę rowerową z Rakowca do Wołyńca i koło Grzegorza po lewej stronie będzie ta ścieżka rowerowa szła. Tam dużo przyjeżdża rodzin z dziećmi i tak dalej, bo tam to wszystko prowadzi przez lasy. Z panem leśniczym rozmawiałem, że po kilku latach to ten las zacznie obumierać, no bo taka jest chemia i tak dalej, nie? Tam jest gniazdo bociana czarnego, pomnik przyrody, dąb ma około 300 lat, on jest zarejestrowany w ochronie środowiska w Warszawie, mam pod którym numerem i tak dalej w 2023 roku i my nie jesteśmy przeciwko inwestycji, zresztą przed chwilą rozmawialiśmy z nim, że może gdzieś mu pomożemy, działkę nawet znajdziemy, żeby to wszyscy mieszkańcy byli zadowoleni, bo tam działki zaraz, jak to mówię, o 50%, panie redaktor, co najmniej pójdą w dół, to nie ma tak, że to wszyscy będą zadowoleni. I my bronimy tego środowiska, które najważniejsze jest dla nas. No, bronimy i będziemy bronić dalej. No teraz ciąg dalszy nastąpi o 13, no ale moim zdaniem radni już zagłosowali za tym, ci sami będą głosować na sesji, no to...
1: Czyli radni ogólnie byli za?
2: Tak, ogólnie byli za. Dwóch się wstrzymało bodajże tylko, a 12 czy 13 było za. A teraz sesja to zadecyduje, no i mamy nadzieję, czekamy to cierpliwie. No.
3: Nasze nieruchomości też stracą wartość, działki, nasze domy. U nas dzieci nasze, młode pokolenia nie będą chcieli się tutaj budować.
4: Dzień dobry, Janusz Wiśniewski, jestem radnym Rady Gminy Siedlce z okręgu tych trzech miejscowości, Wołyńce, Wołyńce Kolonia, Rakowiec.
1: Jest pan przeciwny budowie asfaltowni w Wołyńcach?
4: Zdanie mieszkańców zostało wyrażone na spotkaniu 5 sierpnia, kiedy zebrani mieszkańcy wyrazili swą dezaprobatę co do tego projektu. Oczywiście wcześniej zapoznając się z informacjami, które mógł przedstawić i przedstawił inwestor. Także chodziło o to, żeby na tym spotkaniu właśnie nasi mieszkańcy zostali poinformowani z pierwszej ręki co do danego przedsięwzięcia. Natomiast przedmiotem naszego dzisiejszego tutaj spotkania komisji i sesji rady jest co innego. Jest rozpatrywanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego, która zakłada zdjęcie ochrony tych wskazanych działek, które są przedmiotem tego projektu, tego przedsięwzięcia, z ochrony w kontekście właśnie tego oddziaływania potencjalnego i intensywnego wpływu na środowisko. I o to chodzi, że my jako radni tutaj, my jako mieszkańcy, i też staraliśmy się przekonać i póki co przekonaliśmy już radnych do poparcia takiego projektu uchwały, w którym jako Rada Gminy Siedlce nie uzgadniamy tego projektu, czyli tak de facto, tak po ludzku mówiąc, nie wyrażamy zgody na zdjęcie tej ochrony z działek, które są przedmiotem tego projektu. Trochę zawile, ale naprawdę temat jest trochę nieco zawiły. Koleżanki i koledzy, opiniując projekt uchwały, który został przygotowany, poparli ten wniosek, a więc ufam, że również poprą ten projekt uchwały na sesji, która za chwilę się rozpocznie i również będzie on, to poparcie będzie pozytywne w ten sposób, że poprą uchwałę, która odmawia uzgodnienia tego projektu z Sejmiku Województwa Mazowieckiego, czyli nasza Rada Gminy Siedlce nie wyrazi zgody na zdjęcie tej ochrony z tych działek, które są przedmiotem inwestycji. Ufam, że my wyrażamy się w tym dokumencie, wyrażamy się co do zdjęcia bądź niezdjęcia tej ochrony. My jesteśmy za ochroną. To, że inwestor może realizować, on ma wolną wolę, może realizować różne działalności, byleby były zgodne z przepisami, czyli między innymi z tym warunkiem, żeby nie było tej uciążliwości na środowisko, tego wpływu. No i to jego decyzja, że tak powiem.
1: W głosowaniu podczas sesji radni byli jednomyślni. Sprawdziłam, co na to mieszkańcy.
5: Panie redaktor, no dziękujemy radnym, że nas reprezentowali, wsparli w słusznej sprawie, bo tego nie da się inaczej powiedzieć. Także serdecznie im dziękujemy za odpowiedzialność. Pani redaktor również.
6: W dwóch słowach, co pani czują teraz? No radość oczywiście, my jesteśmy bardzo szczęśliwi, no i jeszcze batalia przed nami, ale poddamy radę.
7: Jan Jurzyk, Wołyńce, emerytowany naczelnik Centralnego Biura Śledczego. Bardzo dziękujemy radnym, wszystkim, szczególnie panu Krzysztofowi Walo, Leszkowi, którzy przyjechali do nas, mieliśmy spotkanie, gdzie było omówione te wszystkie. Natomiast z niepokojem obserwuję to, co się dzieje, że to jeszcze nie jest skończona walka. To dopiero wygrana jest bitwa, mała bitwa. Przed nami jeszcze droga odwoławcza przez inwestora i zastanawiam się jedno, proszę Państwa. Miałem tego nie mówić, ale powiem. Co dzieje się w Sejmiku Mazowieckim? Dlaczego bez jakichkolwiek dokumentów, tak jak ja wstępnie zrozumiałem, być może ja się mylę, podejmuje się projekt uchwały? Przecież pan inwestor powiedział, że dopiero w maju on sporządził raport. Czyli bez raportu, bez zapoznania się o tym wszystkim, gdzieś już ktoś nad czymś pracował? To dla mnie jest bardzo ciekawe. Pan inwestor opłacił, zapłacił, a w raporcie nie ma nic o decyzji o bocianie. Nie ma nic po oddziaływaniu wód i kanalizacji, gdzie nie będzie zbierana deszczówka, bo nie ma kanalizacji. Jest tylko studnia głębinowa, gdzie może każdy obywatel pobierać 5 metrów sześciennych wody, a tam ma być rocznie pobieranych, jeżeli by powstała ta inwestycja, to jest 12 tysięcy metrów. Myślę, że nawet już teraz pan inwestor będzie zmuszony, z uwagi na to, że tam już jest zakład, szybciutko opracować projekt, przeciągnąć wodociąg, a nasze wodociągi ucieszą się z takiego pana, który dołączy. Ja myślę, że to tyle. Nie chciałbym się już mocno rozciągać nad tym, co mówiłem na spotkaniu, bo to jeszcze jest dużo, dużo przed nami.
1: Czyli nie przekonują Pana argumenty, które inwestor wcześniej wykładał, że na przykład z komina będzie leciała tylko para wodna?
7: Proszę Panią, na pewno nie, bo proszę sobie tylko podjechać pod jakąś, nie wiem, być może w tej chwili mówimy o nowoczesnej otaczarni i wytwórni asfaltu i betonu, ale przecież jeżeli jest beton czy asfalt i go się ładuje na samochody, prawda? Czy co, wtedy nie będzie czuć tego smrodu? Nieprawda. Czuć będzie. Pytanie, jak zawieje wiatr. A obok przepiękny las. Tam ludzie przyjeżdżają na grzyby. Tam ludzie spotykają się. Jeżdżą rowerami. Jak rozmawiałem z leśnikami, po około 10 latach tego lasu by nie było. Myślę, walczmy i szanujmy o przyrodę. Jeżeli mówię, z całym szacunkiem, ja rozumiem, że inwestor, są jego pieniądze, pozyskał środki z Unii Europejskiej, ale można na wiele i albo niech znajdzie sobie działkę w dzielnicy przemysłowej. Chociaż muszę powiedzieć Państwu, że nawet po tej komisji rozmawiałem z inwestorem, i który mi się skarżył, że nie może nigdzie znaleźć działki. Ja obiecałem, że dołożę starań osobiście, żeby mu pomóc. To nie jest tak, że my jesteśmy niebo na nie, ale nie w tym miejscu.
1: A jeszcze może tak, jakby pan mógł jeszcze tak podsumować tak w skrócie, co ta dzisiejsza decyzja Rady oznacza, bo powiedział pan na wstępie, że to jeszcze nie koniec batalii.
7: Tak, to nie koniec walki, proszę państwa. Inwestor ma jeszcze możliwość odwołania się do wojewody, zaskarżyć tę uchwałę i pytanie, co, jaką decyzję podejmie wojewoda.
1: Niewykluczone, że do tematu asfaltowni będziemy jeszcze wracać na antenie Eski, a tymczasem zmieniamy temat.
8: Eska Siedlce.
1: Teraz ważne ogłoszenie. Ognisko wścieklizny wykryto w powiecie łosickim. Zakażonego chorobą lisa znaleziono w gminie Sarnaki. Zgodnie z zarządzeniem powiatowego lekarza weterynarii w Łosicach, teren powiatu jest teraz obszarem zagrożonym wścieklizną. Urzędnicy i lekarze apelują o ostrożność na terenach łąkowych, polnych i leśnych, a także o zabezpieczenie w domach i na prywatnych posesjach zwierząt domowych, zwłaszcza psów i kotów. Ale nie tylko. Mówi Anna Duras, zastępca mazowieckiego wojewódzkiego lekarza weterynarii.
9: Wścieklizna jest również niebezpieczna dla zwierząt hodowlanych i w tym rozporządzeniu również jest nakaz utrzymywania zwierząt hodowlanych pod kontrolą w zamknięciach w ogrodzonych pomieszczeniach czy posesjach. Będą kontrole przeprowadzane przez powiatowego lekarza weterynarii czy jego pracowników.
1: Wścieklizna jest bardzo poważną chorobą i zdecydowanie nie można lekceważyć takiego zagrożenia.
9: Tak, z tego względu, że wścieklizna jest chorobą zakaźną powodującą śmierć człowieka. Nie ma lekarstwa na nią w początkowej fazie, jeżeli zgłosimy się do lekarza medycyny pierwszego kontaktu, później on skieruje do zakaźnika. Wtedy jest seria szczepień bądź też podania zgodnie z schematem surowicy odpornościowej i szczepionki. Ale to na etapie, kiedy zaatakowany jest wirusem układ obwodowy, nie ośrodkowy, bo jeżeli już dojdzie do zakażenia w ośrodkowym, jest to po prostu tylko jeden kierunek, tak naprawdę śmierć człowieka.
8: Eska Siedlce.
1: Księżna Józefa Aleksandra z Czartoryskich Ogniska wybudowała w mieście wiele nowych budowli, które do dzisiaj stoją i są rozpoznawalne, stanowią taką wizytówkę miasta, ale też wiele budynków, które były tu już wcześniej postawione przez jej przodków Czartoryskich, rozbudowała i upiększyła. Dzisiaj więcej na ten temat opowie nam przewodnik PTTK Dariusz Piwowarczyk.
10: Tak, wiele budynków, głównie w tej części starego rynku w Siedlcach, zostały wybudowane przez Kazimierza Czartoryskiego lub też Michała Fryderyka. I między innymi możemy tutaj mówić o kościele świętego Stanisława, który często przez Siedlczan jest nazywany Starym Kościołem. Powstał on w 1740 roku i ten kościół powstał w stylu barokowym, jako taka budowla trzynawowa w typie bazylikowym, barokowym. Natomiast został on przebudowany przez księżną Aleksandrę Ogińską. Ona do tego celu wynajęła Stanisława Zawadzkiego, czyli tego samego architekta, który budował dla niej pałac. Stanisław Zawadzki przebudował fasadę tego kościoła. Podzielił ją na takie dwie kondygnacje, wizualnie one są czytelne cały czas, czyli taki portyk oparty na czterech kolumnach, który podpiera balkon. Ten balkon jest doświetlony, i to już ta druga kondygnacja jest doświetlony takim dużym oknem balkonowym, a na szczycie tego kościoła umieścił tablicę z krzyż i tajemnicę z dziesięciorga przykazań. I tak przebudował Stanisław Zawadzki ten kościół, już po budowie kaplicy Świętego Krzyża. Stanisław Zawadzki przebudował również wnętrze, na przykład warto zwrócić uwagę na ołtarz tego kościoła Świętego Stanisława i jego podobieństwo architektoniczne do tej fasady głównej. Widać, że to jest dzieło jednego architekta. Wewnątrz jest również barokowo-klasycystyczna chrzcielnica, na której możemy się dopatrzeć inicjałów księżnej Aleksandry Ogińskiej. Jest również ambona po drugiej stronie naprzeciw chrzcielnicy. Też bardzo ciekawa. Także cała ta część wnętrza została przebudowana przez również Stanisława Zawadzkiego. Warto też popatrzeć na obrazy, które się znajdują w tym kościele, bo część z nich pochodzi z czasów księżnej Aleksandry Ogińskiej. Na przykład obrazy Szymona Czechowicza, które są na po bokach naw bocznych. Takie cztery duże obrazy i tam jest przedstawiony święty Jan Nepomucen, Jezus ukrzyżowany, święty Stanisław Skrzesza Piotrowina po prawej stronie i święta Anna nauczająca Maryję. Także warto sobie ten kościół bardziej dokładnie też obejrzeć, bo też jest bardzo, bardzo ciekawy. Była tam brama dzwonnica, czyli brama, która jest nazywana bramą księżnej Aleksandry Ogińskiej. Ta brama nie przetrwała do dzisiejszych czasów. Została zburzona w 1941 roku przez Niemców podczas okupacji niemieckiej, ponieważ nie można było tą drogą przejechać ciężkim sprzętem, a ta brama faktycznie światło drogi przesłaniała, ponieważ była ona taka trójarkadowa. I ta droga przez to stała przejezdna była węższa. Była to bardzo ciekawa i bardzo ważna dla miasta budowla, do dzisiaj pamiętana przez Siedlczan przede wszystkim. Pozostały z niej takie dwa budynki gospodarcze, które przylegały do tej bramy. One zostały w niedawnym czasie odnowione. Również są różne pomysły, plany, żeby tą bramę odbudować. W każdym bądź razie brama jest dla Siedlczan, dla miasta bardzo istotna i to był jeden z tych budynków, budowli, która stała po lewej stronie od kościoła Świętego Stanisława, natomiast po prawej stronie stoi do dzisiaj plebania kościoła Świętego Stanisława, która dzisiaj jest może trochę przesłonięta i tak z ulicy bardzo niewidoczna. Kiedyś to wyglądało to otoczenie zupełnie inaczej, ona była u wylotu ulicy dzisiejszej Pułaskiego, dawniej zwanej Piękną. Był ten budynek plebanii dużo bardziej widoczny. Wiemy, że w 1781, kiedy to trwała przebudowa pałacu księżnej Aleksandry, Aleksandra mieszkała w tym budynku plebanii, zajmowała tam jakieś pomieszczenia. Pewnie tam spotykała się z architektami, czy też miała inne, prowadziła tam swoje życie codzienne z tego budynku. Zresztą mówi się też, że gdzieś są zapisy w starszych przewodnikach, czy w każdym bądź razie podaje się często taką informację, że niektórzy przypuszczali dawniej, że ten budynek plebanii był pierwszym pałacem czartoryskich w Siedlcach. To nie jest prawdą, bo budynek powstał w latach 60. i 70. XVIII wieku, czyli tuż przed wprowadzeniem się do Siedlec księżnej Aleksandry Ogińskiej. Ale no, może za tym jakby takie przypuszczenie może wzięło się stąd, że w pamięci mieszczan zostało to, że przez pewien czas pełnił on pewnie funkcje pałacowe, skoro mieszkała tam księżna Aleksandra Ogińska, więc może tak się o tym mówiło, ale też mogły to sugerować stosunkowo grube mury i proporcji do nich mniejsze okna. Natomiast budynek powstał chwilę przed tym, zanim księżna Aleksandra Ogińska przeprowadziła się do Siedlec, pewnie z fundacji jej ojca Michała Fryderyka Czartoryskiego.
1: Kolejnym takim dość ważnym budynkiem w mieście, który jest zresztą bardzo charakterystyczny i bardzo okazały, jest siedlecki ratusz, którego wygląd też księżna nieco zmieniła.
10: Tak, ratusz w Siedlcach został wybudowany przez ojca księżnej Aleksandry Ogińskiej, Michała Fryderyka Czartoryskiego. Jego budowa trwała około 10 lat i trwała w latach 60. i na początku lat 70. XVIII wieku, czyli jeszcze chwilę przed tym, zanim księżna Aleksandra przeprowadziła się do Siedlec. Jest to ratusz dość okazały, stosunkowo duży jak na ratusz w mieście prywatnym, jakim były Siedlce. Przecież takie główne decyzje zapadały na dworze księżnej Aleksandry Ogińskiej. Natomiast ratusz, ta jego skala wynika z tego, że on miał być takim ratuszem reprezentacyjnym, który miał pokazywać, że wjeżdża się do miasta, które jest jakieś ważne, że ktoś tutaj ważny jest właścicielem tego miasta. No i druga rzecz, ten ratusz pełni nie tylko funkcje administracyjne, ale również handlowe. I znajdowały się tutaj kramy handlowe. Można powiedzieć, że to była taka dawniejsza galeria handlowa, dawniejszy takie centrum. Zresztą znajdował się na środku rynku, który też taką funkcję przecież pierwotnie pełnił. No i księżna Aleksandra Ogińska, jak prowadziła się do Siedlec, to kramów mieściło się w ratuszu 12. Natomiast tutaj się przejawił zmysł taki inwestycyjny księżnej Aleksandry Ogińskiej. Zresztą lubię ją nazywać, dawniej częściej to robiłem, księżna Aleksandrę Ogińską jako takiego pierwszego dewelopera w Siedlcach. I ona rozbudowała ratusz o te skrzydła poprzeczne, bo ratusz pierwotnie miał taką prostszą bryłę. Ona dobudowała takie skrzydła poprzeczne, przez co zwiększyła liczbę kramów do 31 z 12 i sprzedała te kramy Żydom na wieczyste użytkowanie i tam była prowadzona przez tych Żydów sprzedaż. Na szczycie mamy Jacka, z którym związane są różne siedleckie legendy, które mówią na przykład o tym, że z Jackiem, czyli jej kamerdynerem, miałyby ją łączyć jakieś bliższe relacje, co pewnie nie jest prawdą. Po pierwsze, ten atlas, ta figura atlasa była już wybudowana, zanim się księżna Aleksandra do Siedlec na stałe przeprowadziła, a po drugie, byłby to bardzo duży mezalianz, no bo taka wielka magnatka, ona jakby, no to było w tamtym czasie niedopuszczalne i trudne byłoby to też do zaakceptowania przez ludzi, przez szlachtę, przez innych magnatów. Inna legenda wiąże się z tym, że Jacek miałby to być kowal, który mieszkał na piaskach starowiejskich, czyli niedaleko, za Siedlcami. Miałby to być siłacz po prostu. On podobno świeżo zahartowaną podkowę potrafił złamać w rękach, a byka, chwyciwszy za rogi, skręcając mu łeb, potrafił powalić na gościniec. I pewnego razu księżna Aleksandra Ogińska przejeżdżała swoją karocą przez piaski starowiejskie i zepsuło się koło odwozu. I wezwany do tego był Jacek, ten kowal, który tam mieszkał w okolicy. I Jacek naprawił szybko koło, ujął oś wozu jedną ręką, uniósł ten wóz, nasadził koło i tak tym zaimponował księżnej Aleksandrze, że postanowiła go zatrudnić na swoim dworze do różnego rodzaju prac. Między innymi Jacek brał udział w odbudowie wieży ratuszowej, która spłonęła wcześniej w pożarze. I tam wykonywał różnego rodzaju prace stolarskie, ciesielskie i pewnego razu pokłócił się na szczycie tej wieży z majstrem murarskim. A ponieważ był bardzo porywczy, no to podczas tej sprzeczki zepchnął majstra z wieży. Majster spadł, nie przeżył niestety tego upadku. No i mieszczanie siedleccy domagali się surowego ukarania Jacka. Mimo że był ulubieńcem księżnej Aleksandry, no to przecież musi ponieść karę za taką, za takie przestępstwo, morderstwo w zasadzie, mimo że może nie było to celowe. No i księżna nie miała zbyt dużego wyboru i musiała wygnać Jacka z miasta, a na jego pamiątkę według tej legendy postawiła sobie tą figurę Atlasa, Jacka, co pewnie właśnie jest legendą chociażby z tego powodu, że ta figura już stała, zanim się księżna Aleksandra do Siedlec przeprowadziła. A sama nazwa Jacek wzięła się zapewne stąd, że pierwotnie figura była nazywana Atlasem. Często zdrabnia się Atlas, Atlasek. Też język polski ma taką tendencję do zmiękczania, do takiego nadawania litery J przed, na przykład jak Antek, Jantek, Adam, Jadam, no to ten Atlasek, Jatlasek, od tego już blisko do Jatlacek i skrócowo Jacek. Sam ratusz jest w stylu takim barokowo-klasycystycznym i ma pewne cechy też rokokowe, jak na przykład ta wieża taka pnąca się w górę. Ta działalność fundacyjna Aleksandry Ogińskiej była taka dwutorowa, ponieważ część budynków ona budowała od zera i tutaj mówimy o pałacu Aleksandry Ogińskiej, który pewnie ze starego pałacu posiada tylko piwnicę jeszcze. Mówimy tutaj o parku, zwłaszcza tym krajobrazowym w stylu angielskim, i kolumna toskańska powstała w całości w czasach Aleksandry Ogińskiej. Księżna Aleksandra Ogińska ufundowała też kaplicę Świętego Krzyża, w której została pochowana. Natomiast w innych obiektach, które zostały wybudowane przez jej przodków, bo mamy to, też tą część rynku, na rynku zostały wybudowane, czyli ta cała pierzeja wschodnia, czyli kościół Świętego Stanisława, który powstał prawdopodobnie za jej dziadka Kazimierza Czartoryskiego i fundowany przez niego i przez Izabelę Czartoryską. Mamy bramę, dzwonnicę, która już dzisiaj nie istnieje, ale w świadomości siedlczan cały czas jest istotna, która wybudowana została jeszcze w czasach ojca Aleksandry, Michała Fryderyka. No i mamy plebanię, która również została wybudowana w czasach ojca Aleksandry Ogińskiej. No i tak samo ratusz, czyli takie najbardziej reprezentacyjne budynki wybudowane lub fundowane zostały przez rodzinę Czartoryskich. Także do dzisiaj one zdobią miasto i stanowią o jego atrakcyjności turystycznej, dają dużo uroku i takiej atrakcyjności dla turystów odwiedzających miasto, bo jednak są to bardzo reprezentacyjne, okazałe budynki. No i dosyć oryginalne, bardzo oryginalne w kształcie, bo jak raz zobaczy ratusz Jacek, no to się na pewno go zapamięta i na pewno się wyróżnia wśród innych.
8: SK Siedlce News.
11: Monika Półbratek, czas na magazyn radia SK Siedlce. Za nami pierwsze konkretne działania Rady Miasta w sprawie tak zwanej karty siedlczanina. Na sesji pod koniec sierpnia radni przyjęli projekt siedleckiej karty mieszkańca. Co to oznacza i z czego wynika tak długi okres oczekiwania na wprowadzenie tego udogodnienia, będącego obietnicą wyborczą prezydenta Siedlec Tomasza Chapunowicza, wyjaśnia Dariusz Cegiełkowski, prezes Agencji Rozwoju Miasta Siedlce.
12: Tak jak pani redaktor powiedziała, radni przyjęli program, tak, karty siedlczanina, no to w zasadzie umożliwia wprost wdrażanie tego programu, ponieważ od strony technicznej my w zasadzie jesteśmy gotowi. Na poprzedniej, jeszcze na wcześniejszej komisji, to była wtedy komisja chyba gospodarki miejskiej, rozmawialiśmy z powodu problemów technicznych, nie mogliśmy w taki sposób zaprezentować projektu, w jaki chcieliśmy. Natomiast wtedy zobowiązaliśmy się do tego, że radni dostaną taką wersję testową aplikacji. Test przyczyn niezależnych od nas możliwe to było jedyne na systemy z Android, ponieważ iOS ma trochę inne obwarowania. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły techniczne. No i radni, ci, którzy zgłosili taką chęć, dostali możliwość przetestowania tej aplikacji. Wiem, że część z nich się tam zalogowała. W tej chwili nie powiem, ile to było osób, bo nie pamiętam po prostu. Więc jak gdyby ten projekt jest już gotowy. No, na poprzedniej Komisji Spraw Społecznych i Sportu tam pojawiały się już takie konkretne pytania odnośnie samych benefitów, probitów. Ja też powiedziałem, że my jako Agencja Rozwoju Miasta Siedlce odpowiadamy za tą stronę techniczną, natomiast to, co się znajdzie w projekcie, to tak naprawdę już nie od nas zależy. Oczywiście pewne rozwiązania przewidywaliśmy i karta mieszkańca, aplikacja w zasadzie umożliwi dostęp do tych podstawowych usług, czyli obsługę strefy płatnego parkowania, komunikacji miejskiej, będzie się można zidentyfikować jako mieszkaniec w bibliotece po to, żeby wypożyczyć książkę. Oczywiście to będzie zintegrowane również z siedlecką kartą sportową po to, żeby docelowo te wszystkie nośniki, które gdzieś tam w tej chwili funkcjonują, zastąpiła jedna karta mieszkańca. Oczywiście to będzie proces, tak? Bo nie da się tego zrobić tak po prostu nacisnąć przycisk, że jedno nie działa, drugie zaczyna działać, więc w jakimś tam perspektywie czasowej, ale takie są założenia. To też już wielokrotnie mówiliśmy, że jest to zaleta właśnie tego, że to my jesteśmy autorem tego projektu i to my dostosowujemy się do tego, co zastaliśmy, a nie na odwrót, tak? Bo tego typu projektów w Polsce jest bardzo dużo, jest dużo firm wyspecjalizowanych w tym działaniu, natomiast to troszeczkę inaczej wygląda, tak? Bo firmy mają jakiś produkt, oferują, i albo go bierzecie, albo nie, gdzieś trzeba dopasowywać. Wiele było pytań, dlaczego tak długo, dlaczego to się tak ciągnęło, właśnie dlatego, że chcieliśmy, żeby ta karta docelowo była takim podstawowym narzędziem i komunikacji urzędu z mieszkańcami. To są chociażby te wiadomości PUSH, które będą mogły, nie wiem, chociażby przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, tak, informować dane grupy odbiorców o tym, że na przykład jest awaria. Dzisiaj zdarza się awaria, tak, podchodzimy do kranu, on jest, mówiąc kolokwialnie, suchy i nie wiemy, co się dzieje, tak. Musi mieć Facebooka. Z Facebookiem to też już nie bywa, bo tam jest tak dużo informacji, że one giną gdzieś w tym gąszczu. Tutaj na przykład, jeżeli ktoś przy zakładaniu konta określi się, że jego interesują wydarzenia kulturalne, a sportowe nie, tak, to będzie dostawał powiadomienia, będzie miał możliwość, tak, dostawania powiadomień tylko tych, które go interesują. Oczywiście to będzie można sobie dowolnie zmieniać i konfigurować. My też zakładamy, że ten projekt będzie cały czas się rozwijał, tak? I tak jak powiedziałem, ten czas wdrożenia pewnie będzie dosyć długi, dlatego że podejrzewam, że z każdą chwilą, kiedy będzie przybywał uczestników, będą się pojawiały jakieś sugestie. To też nie będzie w ten sposób, że wszystko, przepraszam znowu za kolokwializm, na przyknięcie palca da się zrobić. Natomiast pewne rzeczy będziemy mogli brać pod uwagę i sukcesywnie wprowadzać. Od początku było takie założenie, że będą takie trzy możliwości dostępu, tak, do tej aplikacji będzie sobie mógł zainstalować każdy. Nawet turysta, który przyjedzie tutaj na dwa dni po to, żeby nie zastanawiać się, w jaki sposób kupi bilet albo jak opłaci strefę płatnego parkowania, to sobie zarejestruje się, tak, jako użytkownik i będzie mógł z tych podstawowych usług korzystać. Pewna grupa usług będzie skierowana już do osób, które, załóżmy, są mieszkańcami Siedlec. Ja nie chcę za dużo mówić o tych usługach, bo tego jeszcze nie wiem, natomiast tak zakładamy, tak, że dla tych mieszkańców, którzy będą, wykażą, że mieszkają w mieście, za pomocą różnych, bo my jesteśmy zintegrowani z obywatelem. Ci, którzy mają meldunek na stałe, będą niejako z automatu zweryfikowani jako mieszkańcy. Będzie też grupa osób, która płaci podatki w Siedlcach nie mieszka, ale na tej podstawie zidentyfikuje się jako mieszkaniec miasta, więc ta karta mieszkańca, ten produkt właśnie to umożliwia. W tej chwili tak, zostały te sprawy formalne, właśnie wprowadzenie, przyjęcie programu. Myślę, że za chwilę, bo to już są prace bardzo zaawansowane, regulamin karty, po to ta uchwała. i my w zasadzie będziemy gotowi do tego, żeby już można było umieszczać na platformach, czyli odpowiednio sklep Play i App Store, ten produkt. No oczywiście on będzie musiał podlegać weryfikacji przez te sklepy. I znowu w przypadku Androida to troszeczkę szybciej, iOS trochę dłużej trwa ta weryfikacja, ale to są kilkudniowe, że tak się wyrażę. Oczywiście znowu są sprawdzane wszystkie zabezpieczenia, poziomy bezpieczeństwa. Nam też na tym bardzo zależy, no bo to jeżeli coś miałoby wyjść, to niech wyjdzie na tym etapie. No i będziemy mogli ruszać z projektem. To tak naprawdę, co się znajdzie w tej karcie, jeśli chodzi o te benefity, profity, no to też pewnie będzie jakiś proces, no bo niektóre z tych rozwiązań na pewno będą rodziły skutki finansowe. Pewne rzeczy pewnie będą musiały być uwzględnione w budżecie, więc no to są działania, które też wymagają z kolei innych, wcześniejszych działań. Dlatego trudno jest podać taką konkretną datę, że to będzie, nie wiem, za 2 tygodnie lub za miesiąc. My technicznie, bo to może jest istotne, tak naprawdę jesteśmy gotowi. Jak będziemy mieć regulamin, to możemy to umieszczać w sklepach, tak? W tej chwili no też skupiliśmy się na tych podstawowych usługach po to, żeby wreszcie ruszyć z tym projektem. Być może chcieliśmy też za dużo na raz i jak się okazało, no wszyscy tej karty oczekują, więc stwierdziliśmy, że produkt jest na tyle gotowy, że te podstawowe funkcjonalności są, a resztę można będzie sukcesywnie dokładać. Przewidzieliśmy w aplikacji moduł dla każdej ze spółek. Nie każda miejska spółka będzie miała takie same potrzeby, bo no tutaj znowu posłużę się przykładem chociażby Pewiku, tak? No, on ma odbiorców indywidualnych, do których to taka podstawowa informacja powinna docierać szybko. No inną spółką jest przedsiębiorstwo energetyczne, tak? Które nie ma odbiorców indywidualnych. No, pewne rzeczy są komunikowane do zarządców spółdzielni, ale być może pojawią się obszary, tak, komunikacji, które będą chciały wykorzystywać. My to przewidzieliśmy, tak? Więc dzisiaj pewnie będzie tego mniej po uruchomieniu programu, natomiast docelowo w miarę potrzeb będziemy mogli to uwzględniać. Wykorzystaliśmy to, co na przykład oferuje STBS swoim lokatorom. To się nazywa chyba kartoteka mieszkańców. Z tym jesteśmy zintegrowani. Na ile ludzie będą chcieli z tego korzystać, no to trudno mi powiedzieć, no bo dzisiaj też nie wszyscy jeszcze elektronicznie korzystają z tej kartoteki. Być może będzie im wygodniej robić to w ramach tego, co mają, nie będą chcieli robić za pośrednictwem naszej aplikacji, naszej strony, ale będą mieli taką możliwość.
8: SK Siedlce.
11: Siedlecka Caritas poszukuje wolontariuszy. Za chwilę usłyszymy o tym więcej.
13: Beata Prokurat, koordynator Centrum Wolontariatu Caritas w Diecezji Siedleckiej. Centrum Wolontariatu poszukuje wolontariuszy przez cały rok. Potrzebujemy osób chętnych do pomocy drugiemu człowiekowi, niezależnie od pory roku. Także cały rok zapraszamy wszystkich chętnych, zarówno młodzież, studentów, ale również osoby pracujące, bo takie w swoim gronie też mamy, oraz seniorów.
1: Ta pomoc wolontariacka może być bardzo różna. Jaka na przykład?
13: Tak, no nasze działania są naprawdę szerokie, ponieważ pomagamy zarówno dzieciom, na przykład na świetlicach naszych Caritas, ale również pomagamy w wiosce dziecięcej. Mamy współpracę z różnymi organizacjami. Pomagamy osobom starszym w Domu Pomocy Społecznej nad Stawami. Pomagamy tutaj starszym osobom, dostarczamy zakupy, po prostu rozmawiamy z nimi, tak? Bo często osoby starsze po prostu potrzebują, żeby z nimi pobyć, nawet wypić tą herbatę przysłowiową, ale także dostarczamy ciepłe posiłki osobom, które no, nie dadzą rady same tutaj po prostu się pofatygować.
1: Co można zyskać dzięki takiej pracy wolontariackiej, oprócz samej świadomości, że się komuś pomogło?
13: No, należy zacząć od tego, że przede wszystkim wolontariat Caritas opiera się na misji chrześcijańskiej, tak? Więc tutaj priorytetem dla nas jest pomoc drugiemu człowiekowi, niezależnie właśnie i od statusu, od religii. Co można zyskać? Jeżeli chodzi o młodych ludzi, to na przykład przyjaźnie, tak, relacje. Jeżeli chodzi o osoby już dojrzałe, starsze, to też relacje. Często nasi wolontariusze przyjaźnią się ze sobą, tak, utrzymują kontakty. Staramy się w miarę możliwości organizować jakieś spotkania integracyjne, wyjazdy. Nie zawsze się to udaje, ale cały czas staramy się do tego dążyć. No i oprócz tego satysfakcję przede wszystkim, że pomagamy drugiemu człowiekowi, często pogubionemu, często słabszemu, takiemu, który po prostu sam sobie w życiu nie radzi.
1: Czy wolontariusze mogą liczyć na jakieś, nie wiem, szkolenia na przykład?
13: W miarę możliwości staramy się zapewniać takie szkolenia. Tutaj, jeżeli zgłasza się do nas osoba, to właśnie wypełnia taki kwestionariusz i tam zaznacza właśnie chęć udziału w takich szkoleniach. Mogą to być szkolenia typowo medyczne, mieliśmy szkolenia z pierwszej pomocy. Były też do tej pory szkolenia z animatorem kultury, czyli na przykład jak przygotowywać balony, czy malować buźki, tego typu sprawy. Także są różnego rodzaju szkolenia. Czasem mamy szkolenia z psychologiem, także staramy się tak coś organizować.
1: Jakie w ogóle jest to zainteresowanie wolontariatem? Czy tych wolontariuszy z roku na rok przybywa, ubywa? Jak to wygląda?
13: Można powiedzieć, że ta liczba jest stała, bo około 100 porozumień mamy podpisane co rok, bo na każdy rok podpisujemy nowe porozumienie i porozumienie jest podpisywane do końca roku kalendarzowego. Natomiast zmieniają się ludzie, tak? Bo często na przykład ktoś idzie na studia, dalej do, po prostu uczy się, ktoś zmienia pracę lub wyjeżdża, zmienia się jego sytuacja w życiu, ale ogólnie jest to tak około 100 osób i są to ludzie, tak jak już wspomniałam wcześniej, w różnym wieku. Zarówno młodzi, których serdecznie zapraszamy, bo tych jak naprawdę jest niewiele. Więcej osób w wolontariacie jest w wieku średnim, czyli pracujących, i osób starszych.
1: Może powiedzmy więcej o tych sposobach pomocy, bo na pewno widziałam często wolontariuszy przy zbiórkach żywności. A gdzie jeszcze mogą pomagać?
13: Tak, właśnie na ogół ludziom wolontariat kojarzy się ze zbiórkami do puszek lub ze zbiórkami żywności, tak? To są też nasze takie podstawowe, że tak powiem, akcje, ale to nie tylko na tym polega wolontariat. Tak jak już wspomniałam, są to różne działania, chodzimy do osób starszych, pomagamy dzieciom w nauce, jest też możliwość pomocy osobom chorym w szpitalach, w hospicjum, jeżeli ktoś widzi taką dla siebie przestrzeń. No i cóż jeszcze, mamy śniadania dobroci, czyli pomagamy osobom w kryzysie bezdomności lub takim, które po prostu nie mogą sobie przyrządzić same posiłku. Nasi wolontariusze też przy tych akcjach pomagają. No, tych akcji jest naprawdę wiele. Są to działania akcyjne, które są właśnie od czasu do czasu, a są takie, które są po prostu systemowe, tak, które są cykliczne, tak jak dostarczenie ciepłych posiłków czy robienie zakupów, to cyklicznie nasi wolontariusze to robią.
1: Zapomniałam wspomnieć, że znajdujemy się teraz w Centrum Wolontariatu. Może powiedzmy dokładnie, gdzie ono się znajduje. Co muszą zrobić takie osoby, które chciałyby zostać wolontariuszem?
13: Żeby zostać wolontariuszem, to przede wszystkim trzeba zgłosić się do Centrum Wolontariatu, które znajduje się przy ulicy Biskupa Świerskiego 57, tuż obok katedry, wejście B. Najlepiej przyjść osobiście, porozmawiać, aczkolwiek zdarza się, że ktoś najpierw dzwoni, pisze maile, taka forma też jak najbardziej, przez Messengera się też kontaktują ludzie, także odsyłamy do naszej strony internetowej, tam podane są namiary, numer telefonu, mail oraz link do naszego Facebooka. Serdecznie zachęcamy wszystkich do wstąpienia w szeregi wolontariatu. Jeżeli ktoś ma odrobinę czasu, tego czasu nie musi mieć naprawdę wiele, bo nasza działalność jest w różnych godzinach i w weekendy, i w dni powszednie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Nie ma na co czekać, tylko trzeba działać.
8: SK Siedlce.
11: Kilka różnych zapowiedzi. Na początek przenosimy się do regionu. W pierwszej kolejności zapowiedź imprezy zaplanowanej na niedzielę 13 września na Zamku w Liwie. Mówi dyrektor Muzeum Zbrojowni Eliza Czapska.
14: Zapraszamy na koncert poświęcony Bonie Sforzie d'Aragona, królowej Polski. W tym roku obchodzimy 500-lecie inkorporacji Mazowsza do korony. Na tronie polskim wraz z Zygmuntem I Starym zasiadała wówczas królowa Bona, która po jego śmierci władała Mazowszem i miała duży wkład w proces inkorporacji Mazowsza do korony i w sam rozwój Mazowsza. O godzinie 18 w niedzielę, 13 września, przybędzie do nas muzyk z miejscowości Bari, skąd przybyła do Polski, do Krakowa, królowa Bona. I matka Izabela d'Aragońska władała księstwem Bari, a Bona po 9 latach władania Mazowszem wróciła do zamku w Bari, by tam rok później umrzeć. Właśnie w Bari znajduje się nagrobek królowej Bony i mówi się, że jest to być może jedyny nagrobek świecki na ołtarzach, że jest to jedyna osoba świecka, której nagrobek znajduje się na ołtarzach. Nagrobek fundowała jej córka Anna Jagiellonka. Z Bari przybędzie do nas Giuseppe Bassi, wybitny kontrabasista, który zagra z maestro Kubą Stankiewiczem, wybitnym pianistą jazzowym, dziekanem Wydziału Jazzowego na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Będą grać utwory polsko-włoskie, włoszczyzna, niektóre żartobliwie będą nazywać. Otworzymy wtedy też wystawę z Archiwum Państwowego w Krakowie Bona Sforza, Królowa Polski. Wystawa planszowa, na której będą pokazane dokumenty, jakie w Archiwum Narodowym w Krakowie są składowane i poświęcone królowej Bonie. Serdecznie zapraszamy na ten wyjątkowy wieczór 13 września o

0: dzieło całego życia. To jest niemalże 1000 obiektów, wśród nich bagnety, ale też szable, zdjęcia, broń biała z różnych epok. I dzięki temu darowi, bo przekazał to wszystko bezpłatnie, nasze muzeum Zamek w Liwie jest obecnie posiadaczem największej kolekcji bagnetów w Polsce. No i pan jednej z największych w Europie według tutaj no, znawców tematu, między innymi pana Macieja Pruszyńskiego, więc tutaj jeden poziom wieży zamkowej prezentuje kolekcję, część kolekcji policji, bo to jest 1/3 pana Krzysztofa Szczegłowa.
1: SK Siedlce.
2: W weekend 19 i 20 września na Stadionie Miejskim w Sokołowie Podlaskim odbędzie się druga edycja biegu charytatywnego pod hasłem Biegiem po lepsze jutro. 24 godziny, jeden cel w rytmie AED. O szczegółach opowie nam organizator wydarzenia.
3: Nazywam się Jakub Uftal i wspólnie z bratem jestem założycielem Fundacji Biegiem po lepsze jutro. Właściwie wszystko zaczęło się od żartu. I to dosłownie. Od żartu 1-kwietniowego. W zeszłym roku właśnie 1 kwietnia pojawił się taki trochę szalony pomysł. A może zrobimy coś, żeby zebrać pieniądze na wóz dla środowiskowego domu samopomocy w Sokołowie Podlaskim. Mnie i mojemu bratu ten pomysł bardzo się spodobał. I zamiast się z niego pośmiać i o nim zapomnieć, zaczęliśmy się zastanawiać. Właściwie dlaczego nie? Może naprawdę da się to zrobić? No i zaczęliśmy działać. Były spotkania, rozmowy z Radą Miasta, która bardzo entuzjastycznie do tego podeszła. Zaczęli dołączać kolejni ludzie, sponsorzy, wolontariusze. I tak powstała pierwsza edycja Biegiem po lepsze jutro. Chyba sami byliśmy trochę zaskoczeni tym, jak duże zrobiło się z tego wydarzenie. W zeszłym roku wystartowało prawie 400 osób. Razem zrobiliśmy ponad 6000 kilometrów. A przede wszystkim udało nam się zebrać około 160 tysięcy złotych. To był wkład własny potrzebny do zakupu busa dla środowiskowego domu samopomocy. Pozostałą część finansuje PFRON, a sam samochód kosztuje około 500 000 złotych. Bus jest już zamówiony i czekamy na jego dostarczenie. Czyli coś, co zaczęło się 1 kwietnia od żartu i takiego, a może spróbujemy, skończyło się naprawdę konkretnym efektem. I po tym wszystkim stwierdziliśmy, że nie możemy poprzestać na jednej edycji. Dlatego 19 i 20 września znowu spotykamy się na Stadionie Miejskim w Sokołowie Podlaskim. Tym razem pod hasłem 24 godziny, jeden cel w rytmie AED. Długo zastanawialiśmy się nad celem drugiej edycji. Zależało nam przede wszystkim na tym, żeby zrobić coś, co będzie służyło nie jednej instytucji czy jednej grupie, ale właściwie nam wszystkim. I tak pojawił się pomysł zakupu defibrylatorów AED. Chcemy, żeby urządzenia trafiły do całego powiatu sokołowskiego. Każda gmina, miasto i starostwo dostaną co najmniej po jednym AED. To są urządzenia, które najlepiej byłoby nigdy nie musieć używać. Ale jeżeli dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia, liczą się minuty. Dostęp do defibrylatora może mieć wtedy ogromne znaczenie. Dlatego chcemy, żeby tych urządzeń było w naszym otoczeniu po prostu więcej. A sam bieg jest trochę nietypowy, bo trwa pełne 24 godziny. Zaczynamy w sobotę 19 września o 10 rano i kończymy dokładnie dobę później. I najważniejsze, naprawdę nie trzeba być biegaczem, żeby wziąć w nim udział. Można przyjść na stadion o dowolnej porze, bo biuro zawodów działa przez całą dobę. Można przebiec kilometr, 5 czy 10. Ale można też po prostu przejść kilka okrążeń. Można zejść z trasy, odpocząć i później wrócić. Nie chodzi o tempo, chodzi o kilometry, bo każdy z nich przekłada się na pomoc. W zeszłym roku jeden ze sponsorów na początku zadeklarował złotówkę za każdy kilometr przebiegnięty przez uczestników. Ale kiedy zobaczył, co się dzieje na stadionie i jak dużo osób się angażuje, w trakcie biegu zmienił swoją deklarację. Powiedział: złotówka nie za kilometr, ale za każde okrążenie, czyli za każde 400 metrów. I chyba właśnie takie sytuacje najlepiej pokazują atmosferę tego wydarzenia. Ludzie zaczynają się nawzajem mobilizować. Ktoś robi jeszcze jedno okrążenie, ktoś wraca po kilku godzinach, ktoś przyprowadza znajomych. I przestaje być ważne, kto zrobił 5 km, a kto 50. Ważne jest to, że ile zrobiliśmy wszyscy razem. Biegniemy również przez całą noc. Wtedy

0: Ten trochę się wycisza, bo oczywiście chcemy uszanować ciszę nocną i naszych sąsiadów. Ale szykujemy też pewną niespodziankę. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pojawi się nocne bieganie w słuchawkach. Coś w rodzaju biegowego siren disco. Na stadionie będzie cicho, ale uczestnicy będą mogli biec w rytmie muzyki. Chcemy też, żeby było to wydarzenie dla całych rodzin. W niedzielę odbędą się biegi dla dzieci, będą dodatkowe atrakcje. Będzie można przyjść, pokibicować, spotkać się ze znajomymi albo po prostu zrobić z nami kilka okrążeń. A jeżeli ktoś nie może być 19 i 20 września w Sokołowie, może nas wesprzeć poprzez zbiórkę na siempomaga.pl. Bardzo się cieszymy, że patronat nad tegoroczną edycją objęła pani burmistrz miasta Sokołów Podlaski, pani Iwona Kumbik. To dla nas ważne, bo od początku zależało nam, żeby było to wydarzenie, które łączy lokalną społeczność i angażuje całe miasto, a w tym roku właściwie cały powiat. Formalnie wydarzenie organizuje Fundacja Biegiem po Lepsze Jutro, którą założyliśmy razem z bratem. Ale tak naprawdę stoi za tym dużo większa grupa ludzi. Organizatorzy, wolontariusze, partnerzy i sponsorzy. Bez nich nie dałoby się tego zrobić. Zeszły rok pokazał, że jeżeli dużo osób zrobi nawet coś małego, razem możemy osiągnąć naprawdę duży efekt. Dlatego zapraszamy 19 i 20 września na Stadion Miejski w Sokołowie Podlaskim. Nie trzeba przebiec 50 km. Można zrobić jedno okrążenie, można 5. Można przyjść z dziećmi wieczorem, a nawet w środku nocy. Bo w tym biegu nie chodzi o to, kto będzie pierwszy. Chodzi o to, ile uda nam się zrobić razem. W zeszłym roku z tych wspólnych kilometrów powstał bus. W tym roku chcemy, żeby zostały po nich defibrylatory AED w całym powiecie sokołowskim. 19 września o 10 rano ruszamy. A już teraz zapraszamy wszystkich na nasz profil Biegiem po Lepsze Jutro na Facebooku. Tam na bieżąco będziemy publikować wszelkie informacje o wydarzeniu, zapisach, atrakcjach i kolejnych partnerach naszej akcji. Dołączcie do nas na Facebooku, a przede wszystkim dołączcie do nas na stadionie. I dołóżcie swoje okrążenie do naszego wspólnego celu. Pozdrawiam.
1: SK Siedlce.
2: Na zakończenie magazynu jeszcze jedna zapowiedź, tym razem dotycząca wydarzenia, które 19 września odbędzie się w Siedlcach. Organizują je harcerze.
3: Podharcmistrz Aleksander Panasiuk, chłopiec ZHP Podlasie w Siedlcach.
4: Nowa gra terenowa proponowana przez harcerzy.
3: Tak jest. W imieniu Chówca zapraszamy wszystkich mieszkańców Siedlec i okolic do udziału w rodzinnej grze terenowej 19 września w sobotę o godzinie 15. Gra, którą chcielibyśmy zachęcić do udziału wszystkich w naszej okolicy. Rodziny z dziećmi, dziadków z wnukami, pary, małżeństwa, żebyście spróbowali razem z nami wziąć udział w harcerskiej przygodzie, spróbować czegoś nowego, no i razem z harcerzami przejść ulicami Siedlec, odkrywając pewne zagadki i dążąc do zdobycia skarbu.
4: Czy ta gra będzie dostępna tylko 19 września, czy będzie można również później zagrać?
3: Gra co zasady będzie dostępna tylko tego dnia, ponieważ jest to gra na żywo, gra terenowa, organizowana przez nas Chówiec. I to będzie gra, która ma za zadanie trochę zintegrować naszą społeczność harcerską i nieharcerską z mieszkańcami miasta. No a przede wszystkim zachęcić Państwa do udziału później po grze na skwerze Konstantego Domagały pod Ratuszem Jackiem w harcerskim pikniku, harcerskim festynie, podczas którego zaprezentujemy siedleckie harcerstwo i mam nadzieję zachęcimy Państwa do dołączenia do Związku Harcerstwa Polskiego.
4: To powiedz, dlaczego warto?
3: Cóż, mogę zdradzić tyle, że gra ma tytuł Ulicami Siedlec przez wieki historii. Będzie to gra oparta o nie tylko meandry siedleckich uliczek, ale meandry historii Siedlec i okolic. Myślę, że warto się zagłębić w tą tematykę, a przede wszystkim będzie to możliwość spróbowania dla każdego z nas swoich sił w harcerskim wyzwaniu, w prawdziwie harcerskiej grze terenowej z zadaniami, zagadkami, pewnymi wyzwaniami, które trzeba będzie wykonać, a cała gra będzie zmierzała do odkrycia kombinacji do dwóch kudek, które będą strzegły harcerskiego skarbu.
4: Czy ten skarb będzie do zabrania?
3: Drużyna, która będzie pierwsza, będzie mogła oczywiście spróbować swoich sił w otwarciu zabezpieczeń i zdobyciu tego, co będzie skrywała nasza skrzynia skarbów.
4: Jak wygląda procedura zgłoszeń? Gdzie można się zgłaszać i jak długo?
3: Na grę zapraszamy 19 września. Zaczynamy o godzinie 15 spod Szkoły Podstawowej nr 3 w Siedlcach. Gra potrwa około 2 godzin i kończymy właśnie harcerskim piknikiem na skwerze Domagały pod naszym ratuszem Jackiem. Natomiast, żeby wziąć udział w grze, trzeba zgłosić przynajmniej dwuosobowy patrol. Nie ma znaczenia wiek patrolu, nie ma znaczenia ilość osób, 2, 4, 5 osób. Zapraszamy wszystkich chętnych. Zgłoszenia zbieramy przez adres naszego chówca mailowy siedlce@zhp.pl. Można wysłać maila, zgłosić swój udział. A wszystkie informacje dotyczące gry oraz regulaminu wydarzenia, szczegółów zgłoszeń znajdą Państwo na naszej stronie internetowej siedlce.zhp.pl oraz na Facebooku naszego chówca.
4: We wrześniu można również dołączać do harcerstwa. Na pewno werbujecie teraz.
3: Tak, gra ma na celu właśnie zachęcić naszą siedlecką młodzież, nasze dzieciaki do dołączenia do harcerstwa. No i po to też będzie później ten piknik. My jako chówiec prowadzimy właśnie we wrześniu nabór do naszych gromad zuchowych, drużyn harcerskich, które we wrześniu organizują zbiórki naborowe, spotkania dla chętnych. Można przyjść, można zobaczyć, jak drużyny działają, poznać wszystkich naszych harcerzy, naszych instruktorów, no i znaleźć właśnie drużynę dla siebie.
4: Warto dodać, że gra odbywa się również w ramach zlotu harcerskiego, który także będzie się odbywał właśnie w ten wrześniowy weekend.
3: Tak, gra jest elementem programu, który będzie się odbywał na zlocie naszego chówca. Zlocie tak zwanym harcerskim starcie, czyli spotkaniu wszystkich drużyn harcerzy naszego chówca z terenu całego naszego działania. Wszyscy spotkamy się na cały weekend, no i razem z naszymi harcerzami i zuchami będziemy uczestniczyć w takim dużym harcerskim wydarzeniu przez cały harcerski weekend w Siedlcach. Oczywiście wszystkich chętnych, którzy chcieliby pobyć chwilę z harcerzami i zobaczyć, jak działa siedleckie harcerstwo, zapraszamy również na sam piknik, który odbędzie się w okolicach godziny 17 na skwerze pod siedleckim ratuszem Jackiem, skwerze Konstantego Domagały. Będą tam stanowiska naszego chówca, naszych drużyn, gromad zuchowych. Będzie możliwość zobaczyć harcerstwo na żywo, pogadać z naszymi instruktorami, a także wziąć udział w grach i zabawach przygotowanych dla dzieciaków.
5: Matam łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring Mabel, za którym stoi Age. Teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tej piosenki z udziałem Maty. To aktualnie największy hit w Polsce i numer jeden gorącej dwudziestki. Artyści nawiązali współpracę w czasie wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy wykonali razem Ring Mabel i postanowili, że nagrają tę wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza, jeszcze przed premierą, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ring Mabel z Matą zagram Wam już w tej godzinie. W tym kawałku czuć zbliżającą się jesień. Kuba i Kuba wydali nowy hit. Ten duet przez całe lato bujał nas hitem Stygnie. Lato, który jak sami stwierdzili pachnie jak truskawki. A teraz przychodzą do nas z kawałkiem Chłopaki. Jaki zapach ma ten numer?
6: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy. I jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
5: Nowy numer Kuby i Kuby od samej premiery gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Głosujcie na niego w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. A tymczasem MJ Deli na szczycie, kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce rap dwudziestki. Tak zdecydowaliście głosując na sk.pl. MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do artystów takich jak Sobel, The Kid LAROI czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B. Jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt rap 20, a całe notowanie rapowej listy czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie rap 20 w każdy poniedziałek po 23. Zapraszam, tym razem moim gościem będzie AG. A już w przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żeganiu. W piątek na scenie pojawią się Kasba Łagana i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. 9:02. To jest niedziela. Można powiedzieć, że ten dzień się rozkręca, co? Co robicie? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mati Fuczyło, cześć! There's nothing holding me back, Shawn Mendes.

Tak brzmi, jest 17 minut po 9, to Toby Romeo i Fly High. Słuchajcie, wczoraj wieczorem nasza biegaczka wygrała wielkie zawody, takie, które były rozgrywane po raz pierwszy w historii i Klaudia Kazimierska postanowiła, że ona to pokaże, jak się to robi wszystkim innym i przebiegła 1500 metrów bardzo, bardzo, bardzo, bardzo szybko, w najszybszym w tym roku czasie na świecie i zgarnęła za to, uwaga, 150 tysięcy dolarów. Dla Klaudii oczywiście ogromne gratulacje, ale ja mam w głowie od razu coś innego. 150 tysięcy dolarów to jest ponad 500 000 złotych. Co wy byście zrobili, gdyby akurat tak się zdarzyło, że na przykład wygraliście taki bieg i taki wielki przelew wpadł wam na konto? Przyjmuję tylko najbardziej odjechane pomysły. Wysyłajcie głosówki na jaskowym Messengerze. Mam nagrody. Nie jest to 500 000, ale też fajne. Co szalonego kupilibyście sobie za 500 000? Czekam na głosówki.

0: Ten hit już znamy i kochamy, prawda? Duke Dimo, Ocean Drive w Radiu SK, 27 minut po 9. To teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To teraz zagram wam jedną z najgorętszych premier ostatnich dni. Znacie ten hit, nazywa się Ring Mobile, nagrał go H, no i w ostatnim czasie jest bardzo popularne. To w końcu między innymi numer 1 gorącej 20 w ostatni piątek, ale teraz... Wydarzyło się coś ciekawego i Mata dograł swoją zwrotkę do tego kawałka i tak powstał polski remix Ring My Bell. H i Mata. Gramy!

0: Legendarny zespół i legendarny kawałek Linkin Park i Burn It Down. A to jest Eskaj, 26 minut przed 10. Dzisiaj szukam waszych pomysłów na to, jak wydalibyście 500 000. A co? I dostałem kilka propozycji, ale Agata zdecydowanie najbardziej mnie zaskoczyła.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Ja statusiem jadę na wycieczkę starą T3 i marzy nam się za 500 000 fajna działka w Kuwejcie. Pozdrawiamy serdecznie.
0: No taką działkę to też bym przyjął, tylko pytanie, co potem z nią zrobić? No w Kuwejcie dzisiaj 40 stopni, to można ewentualnie położyć się i opalać, no bo na więcej to już nie zostanie. Radio SK. Ale więcej hitów mam, Zalia, zaraz.
2: Reklama. Duda! Pyszny kurczak,
3: dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z białka, cukru, brak,
4: Duda, Duda Day. Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
3: I świeże owoce też mam. Już od poniedziałku pyszne polskie śliwki aż 50% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 5,99.
4: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
9: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś.

0: Nie wybieraj tylko studiów. Wybierz swoją przyszłość. Akademia Bialska imienia Jana Pawła II to praktyczne kształcenie, nowoczesna baza, doświadczenie zdobywane już podczas studiów i realne możliwości rozwoju. Tutaj zdobywasz wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które przygotują cię na kolejne wyzwania. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na www.akademiabialska.pl.
1: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50 na 50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
2: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
3: I świeże wędliny też mam. Teraz prosto z lady. Szynka dębowa aż 60% taniej. Tylko złoty 99 za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
2: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
4: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny, idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
7: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Chłopaki w Radiu SK, 7 minut przed 10. Ja dzisiaj szukam waszych szalonych pomysłów na wydanie setek tysięcy złotych. Agata z tatą stwierdzili, że kupiliby działkę w Kuwejcie. Tata podobno jest w wielkim szoku, że usłyszał córkę w radiu, więc pozdrawiamy tatę Jurka. To naprawdę się wydarzyło, jakby co. Tymczasem Monika ma zupełnie inny pomysł na 0,5 miliona.
1: Cześć, SK.
0: No, cześć.
1: Gdybym miała coś kupić za 0,5 miliona takiego szalonego, zwariowanego, to byłyby najbardziej zwariowane wakacje w moim życiu. I na pewno niezapomniane. Także pozdrawiam serdecznie.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
4: Świeże warzywa też mam. Teraz polska papryka czerwona aż 57% taniej. Tylko 5,49 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 12,99.
3: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: Złap paragon i wygrywaj!
6: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
4: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
6: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na Twoje marzenia.
4: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród. Kupuj i sprawdzaj, czy udało Ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopas.pl.
6: Topas. Kupuj i wygrywaj.
7: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
8: Jesień też może być piękna. Nie wierzysz? To zajrzyj do Galerii Siedlce i się przekonaj. Już teraz aż 140 sklepów z radością zaprezentuje Ci najlepsze markowe produkty. Królować będą modne jesienne stylizacje. Do tego dojdą ceny, które polubisz, kolory, które właśnie trendują i produkty, które pozwolą Ci zrealizować fantazje, nie tylko odzieżowe. Zapraszamy 140 sklepów, wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na galeriasiedlce.pl.
9: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: Wszystko mam.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
2: Siedlce na czasie.
3: Magda Szewczuk, dzisiaj w Siedlcach sportowych emocji na pewno wam nie zabraknie. O 18 na stadionie przy ulicy Jana Pawła II w Siedlcach hit Ekstraligi Rugby. MKS Pogoń Aventa Siedlce zmierzy się z Ogniwem Sopot. Będzie to rewanż za ubiegłoroczny finał. Kto tym razem będzie lepszy? Mistrzowie Polski z Siedlec czy wicemistrzowie z Sopotu? Dowiemy się wieczorem. Zapowiedź meczu znajdziecie również w naszym portalu.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
4: Muzyką się żyje.
5: Legenda powróciła na scenę. Céline Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncerty w Paryżu. Stoję na scenie w mieście, które tak bardzo kocham. Dzięki waszemu wsparciu i miłości. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Céline Dion zaśpiewała swoje największe przeboje, a wśród nich słynne My Heart Will Go On. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowali wielkie karaoke na ulicach miasta. To nie koniec koncertów Céline Dion. Ona zapowiedziała w sumie aż 20 występów. Lady Gaga została mamą. Ta informacja obiegła cały świat. To po tym, jak paparazzi sfotografowali artystkę z dzieckiem na rękach i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała, że jej marzeniem jest zostać mamą. Teraz to marzenie się spełniło. Więcej przeczytacie na sk.pl. Lady Gaga to ikona światowego popu. Ma na koncie aż 16 nagród Grammy i jednego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy. W Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki. To m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. Livka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Artystka zapewnia, że ten kawałek tak szybko to się wam nie znudzi.
6: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
5: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Livki. Jak przyznała, chcę pokazać, że zamierzam eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. Nowy numer Livki czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Ale ja mam dla was inne propozycje. Hitowe. Hity na czasie. Somber, My Body Isn't Ready, Rose, Bruno Mars i Apety. A ja to Mati Fuczyło i minuta po dziesiątej. Dzień dobry.

To są niedzielne hity na czasie, to Florida i Kesha i Ride Round, 17 minut po 10. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że mamy wśród nas niezłą rakietę. W necie trafiłem na tekst o tym, że pani Krysia ma 84 lata, zdobyła już wszystkie szczyty korony gór Polski. I właśnie teraz, w wieku 84 lat, udało jej się zdobyć Rysy, czyli nasz najwyższy szczyt. To ja się teraz dwa razy zastanowię, zanim pojadę windą na drugie piętro.

0: To Temper City i ich Reverse Psychology, czyli najnowsza propozycja od tego zespołu. Bo wszystkie hity zaczynają się westy, ale słuchajcie, mamy niedzielę, 27 minut do godziny 11. Uważam, że niedziela jest jednym z najbardziej dzielących ludzi dni całego tygodnia. Co mam na myśli? No to, że jedni niedzielę uwielbiają, drudzy raczej nienawidzą. Albo bardzo nie lubią, no bo wyczuwają ten dzień, którego nazwy wypowiadać nie można. Ten, który zaczyna się na po, a kończy na niedziałek. Ale jak jest z wami? Rozwiążmy to raz na zawsze. Lubimy niedzielę? Nie lubimy? Głosujcie głosówkami na eskowym Messengerze. Razem ustalimy, czy ten dzień trzeba zastąpić w kalendarzu jakimś innym, czy można zostawić. Radio SK. Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze.
1: Reklama.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
6: Nie przegap hitów z gazetki. Teraz płyny do szyb Clean 500 ml, tylko 6,99 za sztukę przy zakupie dwóch.

0: wakacji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami, atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
1: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
4: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
3: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowia.edu.pl.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Teraz kawy Jakobs Krema i Kronat Gold 200 i 220 gramów z kartą klienta aż 36% taniej. Tylko 23,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 37,99.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dziękujemy, że właśnie w firmie Marker przygotowaliście wyprawkę szkolną. Dziękujemy za każdą wizytę, każde zakupy i przede wszystkim za Wasze zaufanie. A jeśli czegoś jeszcze zabraknie, pamiętajcie, Marker czeka na Was przez cały rok. Punkt sprzedaży Siedlce, ulica Magazynowa 8C i Sienkiewicza 29. Marker. Dziękujemy, że jesteście z nami.
9: I po reklamie.

Takie hity gramy także w piątki i w soboty, a raczej wieczory, bo to Armin van Buuren i Sasha Everlasting, a my mamy SK Live Remix w każdy wieczór. W każdy piątkowy wieczór i w każdą noc, z soboty na niedzielę, ale też przez całą dobę w aplikacji Radia SK. Słuchajcie, zapytałem o to, czy lubicie niedzielę. W końcu to jest taki dzień, który potrafi mocno podzielić. No i niektórzy go nie lubią, inni kochają. Ja, no, tak średnio bym powiedział, ale do

0: dostałem taką głosówkę.
1: Cześć, Jacka.
0: No cześć.
1: Pracuję i w niedzielę, i w poniedziałek. Jest jakaś różnica między tymi dniami? Tak. Wytłumaczcie mi bardzo proszę.
0: No, coś w tym jest. Jak się pracuje w niedzielę, to od razu różnica jakoś tak zanika, co? Ale uczniowie pewnie czują wizję poniedziałku.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosa, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
6: Teraz kawy Jakobs Krema i Kronat Gold 200 i 220 gramów z kartą klienta aż 36% taniej. Tylko 23,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 37,99.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: I świeże owoce też mam. Już od poniedziałku pyszne polskie śliwki aż 50% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 5,99.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: I świeże wędliny też mam. Teraz prosto z lady, szynka dębowa aż 60% taniej. Tylko złoty 99 za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Włączamy niskie ceny.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent znany z hitów takich jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Miałem okazję z nim porozmawiać na Ibizie, więc spodziewajcie się tego, że rozmowa, mój wywiad z Tiesto już niedługo będzie można usłyszeć w Radiu SK i zobaczyć w social mediach Heski. To jest pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku w stolicy zagrał m.in. zespół Black Eyed Peas czy Armin van Buuren. Julia Wieniawa podsumowuje swoją karierę i mówi, że to dopiero początek. Ta znana aktorka i piosenkarka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że robi swoje mimo kłód rzucanych pod nogi. Julia przyznała w rozmowie z Eską, że ten rok był dla niej przełomowy.
18: A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji i gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocelli. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
17: Teledysk do nowego hitu Julii Wieniawy już można znaleźć na YouTubie. Artystka zdradziła w naszym studiu, że teraz pracuje nad nową płytą, która stylem będzie przypominała lata 60. Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście. W rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. To nie jest zaskoczenie, bo Lewy wiele razy wspominał, że rap to dla niego ważny gatunek, na nim się wychował i po niego często sięga. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. Ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków Bedo Matyczy Reto. A my posłuchamy teraz Tame Impali, będzie Faruko, będzie Oscar Sims, Nelly Furtado, Fastboy i co, mogę tak wymieniać dalej. Mati Fuczyło, cześć, to jest SK. Ale na początek Dracula, minuta po 11.

15 minut po 11 to Fastboy Music Sounds. Tak brzmi niedziela ze Ską. A wiecie, że trzeba będzie mieć prawo jazdy na psa? To są hity na czasie, Mati Fuczyło, cześć, ale no już opowiadam. Słuchajcie, w Bremie w Niemczech są nowe zasady dotyczące psiaków właśnie. Jeżeli chcielibyście takiego przyjąć pierwszy raz pod swój dach, no to musicie zdać egzaminy, słuchajcie. Najpierw teoretyczny, potem praktyczny. Jak na prawku. Ciekawe, czy to też będzie można znaleźć w chipsach.

0: John Newman i Love Me Again. A pół godziny już do 12. Pytałem was dzisiaj o to, co wy zrobilibyście, gdyby na wasze konto wpadło 500 000. Były różne pomysły, na przykład działka w Kuwejcie. Ale słuchajcie, my w Esce z marzeniami lubimy pomagać w naszym popołudniowym programie. Usuńcie i korościela, możecie opowiadać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy. I nasza popołudniowa ekipa pomaga wam te marzenia spełniać. To co wy chcielibyście zrobić pierwszy raz? Piszcie w aplikacji Radia Eska za darmo. A Sonita i Korościel mogą zadzwonić właśnie do was. Tylko uważajcie, co tam piszecie, bo oni naprawdę są gotowi to zrobić ten pierwszy raz. Wasz pierwszy raz i spełnić marzenia.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
4: Nie przegap hitów z gazetki. Teraz płyny do szyb Clean 500 ml tylko 6,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A filet z Miruny, produkt mrożony, tylko 2,49 za 100 gramów.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Uwaga, uwaga! Podajemy komunikat. Teraz możesz już studiować na warszawskiej uczelni w Siedlcach. Siedleckie TWP połączyło siły z uczelnią Korczaka w Warszawie i powstał Instytut w Siedlcach. Studiując w Siedlcach kończysz warszawską uczelnię Korczaka. Nasze atuty: atrakcyjne, czesne, dostęp do stypendiów, ciekawe kierunki, pedagogika, praca socjalna, polityka społeczna i zarządzanie. Podnieś swoje kwalifikacje i zarabiaj więcej. TWP w Siedlcach już od 10 lat prowadzi studia podyplomowe na 40 kierunkach. TWP Sokołowska 37. www.twp.siedlce.pl.
7: Witaj, sushi żerco! Kochasz Yomayo Sushi, ale mieszkasz poza miastem? Świetna wiadomość! Teraz Yomayo dowozi aż do 45 km od Siedlec. Tak, twoje ulubione, świeże i pyszne Yomayo Sushi możesz zjeść w domu, na wsi, a nawet na działce. Zamów już teraz na sushi.siedlce.pl. Gwarantujemy niezawodną jakość, mega świeżość i smak, który uzależnia. Nie czekaj, zamów na sushi.siedlce.pl i delektuj się Yomayo Sushi także poza centrum.
8: Złap paragon i wygrywaj!
9: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
8: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
9: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na twoje marzenia.
8: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród. Kupuj i sprawdzaj, czy udało ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopas.pl.
9: Topas, kupuj i wygrywaj.
10: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
11: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
10: No, ci panowie z Media Expert.
11: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
12: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
13: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: To będzie ostatnia reklama. Jesień też może być piękna. Nie wierzysz? To zajrzyj do Galerii Siedlce i się przekonaj. Już teraz aż 140 sklepów z radością zaprezentuje ci najlepsze markowe produkty. Królować będą modne jesienne stylizacje. Do tego dojdą ceny, które polubisz, kolory, które właśnie trendują i produkty, które pozwolą ci zrealizować fantazje, nie tylko odzieżowe. Zapraszamy, 140 sklepów, wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na galeriasiedlce.pl.
15: I po reklamie.

To jest pierwszy kawałek, który wypuścił szerzej i od razu wylądował na pierwszym miejscu gorącej dwudziestki. Bo wszystkie hity zaczynają się w Estce. MJ Deli i Deli Supreme. Ten kawałek bardzo dobrze radzi sobie też w rap dwudziestce. Już jutro razem z wami sprawdzę, co i kto tym razem wyląduje na jej pierwszym miejscu. SK.pl, tam głosujecie. Zapraszam, jutro od 23:00 AG będzie moim gościem na żywo. Pogadamy, będzie można zadać pytanie. Ale zanim rap dwudziestka, to jeszcze niedzielne hity na czasie. Po 12:00 będzie klasyk King of Makassar.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach.

0: Warzywa też mam. Teraz polska papryka czerwona aż 57% taniej. Tylko 5,49 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 12,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50 na 50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
3: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24. To idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
4: Nie wybieraj tylko studiów. Wybierz swoją przyszłość. Akademia Bialska imienia Jana Pawła II to praktyczne kształcenie, nowoczesna baza, doświadczenie zdobywane już podczas studiów i realne możliwości rozwoju. Tutaj zdobywasz wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które przygotują cię na kolejne wyzwania. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na www.akademiabialska.pl.
5: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
6: Dziękujemy, że właśnie w firmie Marker przygotowaliście wyprawkę szkolną. Dziękujemy za każdą wizytę, każde zakupy i przede wszystkim za Wasze zaufanie. A jeśli czegoś jeszcze zabraknie, pamiętajcie, Marker czeka na Was przez cały rok. Punkt sprzedaży Siedlce, ulica Magazynowa 8C i Sienkiewicza 29. Marker. Dziękujemy, że jesteście z nami.
7: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichej Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: To będzie ostatnia reklama.

0: wszystko mam.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
2: Siedlce na czasie.
3: Magda Szewczuk, od kilku dni Mińsk Mazowiecki i region żyją festiwalem Himmelsbacha. Dzisiaj też zaplanowano całą masę atrakcji. Co będzie działo się wieczorem, mówi Agnieszka Boruta z Mińskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim.
4: Wieczorem finał muzyczny. O 19 w sali koncertowej Miejskiej Szkoły Artystycznej wystąpi Piotr Rogucki.
3: Dokładny program ostatniego dnia festiwalu Himmelsbacha w Mińsku Mazowieckim znajdziecie na siedlce.sk.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Starowiejska 21. www.sushipark.pl.
5: Muzyką się żyje.
6: Oskar Tymms zdradził swój ulubiony sposób na odpoczynek po sezonie koncertowym. O tym opowiedział w nowym wydaniu SK Story. To multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Zapytaliśmy Oskara, jak się regeneruje po intensywnym koncertowaniu.
7: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję. Tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
6: Całą rozmowę z Oskarem Tymmsem znajdziecie na SK-owym kanale na YouTubie i w magazynie SK Story, który możecie zgarnąć na naszej antenie. Ostatni dzień lata, czy ty masz? To hity ostatnich tygodni, a stoi za nimi Gibbs. Artysta niedawno był w SK-owym studiu i zdradził mi, że po latach pracy, a wręcz pracoholizmu, szuka teraz równowagi i poza muzycznych rozrywek.
7: Potrzebuję.
6: Aj, to nie to. Już.
8: Od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
6: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody. Ewentualnie idziesz wokół
8: tak, tych przeszkód. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa.
6: Gibbs był moim gościem w Rap 20. Nowe notowanie już jutro o 23:00. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie na wasze ulubione rapowe hity. Numerem 1 ostatniego notowania został kawałek Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Zresztą przed chwilą mieliśmy okazję go usłyszeć. Na miejscu drugim Kini Zimmer z numerem Ta Sama, a na trzecim to coś od White'a 2115. Przed nami trzeci dzień koncertów gwiazd w Wałbrzychu. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie Zalia, Zalewski i Various Manx. Wstęp na koncerty jest zupełnie darmowy. Ale za darmo można słuchać też hitów na czasie, które na niedzielę dla was przygotowałem. Będzie też Zalia, ale będzie też Keanu Silva, King of My Castle. To na początek. Minuta po 12:00. Mati Fuczyło. Cześć!

Niedziela, 15 minut po 12, a można poczuć się trochę jak w klubie, prawda? Na samochodowym fotelu i tak dalej. Axwell Bone, Whatever Turns You On, 16 minut po 12 to jest SK, ale jeżeli lubicie takie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy, z soboty na niedzielę gramy miksy od najlepszych DJ-ów na świecie. To m.in. Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, Bauza, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, jest też Alan Walker, bywa Kaigo, więc same fajne rzeczy. Jeżeli lubicie tych DJ-ów, jeżeli lubicie tych producentów, to słuchajcie. A jeżeli lubicie ich tak bardzo, że moglibyście słuchać ich 24/7, to pobierzcie aplikację Radia SK. Tam można słuchać, o właśnie, 24/7 i to za darmo. Radio SK. U nas Lady Gaga, How Bad Do You Want Me?

0: This Moment. Pitbull i Christina Aguilera. W Esce 27 minut przed 13. Słuchajcie, pewnie to wiecie, ale okazuje się, że dziki przejęły miasta. Mogliście widzieć zdjęcia, mogliście widzieć na żywo. Ja ostatnio natknąłem się na rodzinkę przy samych drzwiach prowadzących do mojego osiedla i musiałem urządzić sobie taki dłuższy spacer, potem jeszcze przeskakiwać przez bramę, no bo czułem się, jakbym włamywał się sam do siebie, naprawdę. Jest coraz więcej zdjęć i filmików pokazujących te spacerujące po miastach zwierzaki i to jest już ten moment, w którym ja zacząłem się zastanawiać, kto tam jest u siebie. One niedługo będą miały swoje miejsca parkingowe.
1: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 000 zł. Sprawdź dudaloteria.pl.

0: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: I świeże wędliny też mam. Teraz prosto z lady, szynka dębowa aż 60% taniej. Tylko złoty 99 za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na Ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: Take it slow, to Robin Schulz i Watermelon w Radiu SK, 7 minut przed 13. A tutaj wszedł do studia.
1: Ale żeś dobrze zagrał, aż twarz się śmieje.
0: Masz twarz się śmieje,
1: same się pogłaśniają.
0: Łukasz Zduńczyk, uśmiechnięty,
1: no witam,
0: piękny.
1: Witam.
0: Ale masz dużo tych zębów tutaj, jak pokazujesz.
1: Trochę krzywe są, bo aparatu nie noszę, ale są. Wszystkie.
0: Dobrze. Słuchaj, ja tutaj mam w kieszeni aparat fotograficzny, to ci mogę
1: to
0: dać.
1: Możesz, dawaj.
0: Możesz sobie ponosić, jak turyści, którzy sobie, wiesz, na szyi noszą. Łuki, co dla nas masz?
1: Sombra mam, o. My body isn't ready.
0: O!
1: Takie numery i to jest tylko początek. Dua Lipa też wpadnie. Same dobre towarzystwo, słuchajcie, na niedzielne popołudnie.
0: Fajne, no to w takim razie Łukasz zostaje z wami, a mi zostaje powiedzieć, że ja wychodzę.
1: I radio odpalaj, to będzie dobry wybór.
0: I wy też nie wyłączajcie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
3: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
4: Nie przegap hitów z gazetki. Teraz płyny do szyb Clean 500 ml tylko 6,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A filet z Mieruny

0: produkt mrożony, tylko 2,49 za 100 gramów.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
0: Złap paragon i wygrywaj!
3: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
0: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
3: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na Twoje marzenia.
0: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród. Kupuj i sprawdzaj, czy udało Ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopaz.pl.
3: Topaz. Kupuj i wygrywaj.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
5: Jesień też może być piękna. Nie wierzysz? To zajrzyj do Galerii Siedlce i się przekonaj. Już teraz aż 140 sklepów z radością zaprezentuje Ci najlepsze markowe produkty. Królować będą modne jesienne stylizacje. Do tego dojdą ceny, które polubisz, kolory, które właśnie trendują i produkty, które pozwolą Ci zrealizować fantazje, nie tylko odzieżowe. Zapraszamy, 140 sklepów, wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na galeriasiedlce.pl.
6: Zastanawiasz się, czy warto podjąć studia? Jedno jest pewne. Na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił. Zapisz się i rozpocznij swoją przygodę z Akademią Nauk Stosowanych Mazowia.
7: Oferujemy szeroki wybór kierunków, takich jak pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, budownictwo, finanse i rachunkowość oraz psychologia.
6: Rekrutacja wciąż trwa, więc teraz jest idealny czas, aby dołączyć do naszej społeczności akademickiej. Nie zwlekaj dłużej. Akademia Nauk Stosowanych Mazowia prowadzi rekrutację na studia. Szczegóły na www.mazowia.edu.pl.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Śniadanko do szkoły. Teraz chleb tostowy Oskroba 500 gramów, tylko 3,99. Plus ser topiony w plastrach Hochland 130 gramów, tylko 3,99 za sztukę. I mamy tosty idealne.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
9: Poleca Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Już od poniedziałku wszystkie jaja ściółkowe rozmiar M i L aż 50% taniej na drugie opakowanie. I jeszcze wszystkie bakalie Los Bacalios aż 50% taniej na drugi produkt. I to się opłaca.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz jednak udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncert w Paryżu. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się, tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe hity, a wśród nich słynne My Heart Will Go On, znane z Titanica. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowali ogromne karaoke na ulicach miasta. I to nie koniec koncertów Celine Dion, zapowiedziała w sumie aż 20 występów. A Julia Wieniawa zapowiada nowy rozdział w swojej karierze. Ta znana piosenkarka i aktorka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd, w którym śpiewa o sukcesach i dążeniu do celu mimo wielu przeciwności. W rozmowie z Eską zdradziła, że szykuje nową płytę i zupełnie nowy wizerunek.
14: Mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro, będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła. i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było.
13: Julia Wieniawa przyznała, że ten rok był dla niej przełomowy. Zagrała trasę koncertową, a niedawno miała też okazję wystąpić z legendarnym Andreą Bocellim na jednej scenie. W przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żaganiu. W piątek na scenie pojawi się Kas Bałagane i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. Punktualnie godzina 13, to jest Radio SK. Jak przejeżdżałem obok lasu, to widziałem masę zaparkowanych samochodów, więc coś czuję, że wiele osób plan ma dzisiaj taki: zjeść, odpocząć i pójść na grzyby. A SK w drodze na te grzyby będzie wam oczywiście grała najlepsze hity na czasie. Nie myślimy o dniu na P. To jest najważniejsza informacja. Łukasz Zduńczyk, cześć!

Nutrition McNeil w Radiu SK. Takie dobre starocie zawsze na czasie też dla was mamy. W Radiu SK jest różnorodnie, 16 minut po godzinie 13. Słuchajcie, dzisiaj znowu kibicujemy naszym siatkarzom, którzy grają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. Powiedzieć, że dobrze im idzie, to nic nie powiedzieć. No idą po prostu jak burza. Na razie wygrali 2 mecze, 3-0, 0 straconych setów z Izraelem i Portugalią, a dzisiaj o godzinie 18 zagrają z Macedonią Północną. No i oczywiście z całym szacunkiem do przeciwnika, no ale wiecie, no nasi siatkarze to są aktualni mistrzowie Europy. Dla nich ten mecz może być trochę jak taki trening po prostu, albo nawet i coś łatwiejszego. Oni sobie teraz tak na spokojnie zjedzą niedzielny obiad, odpoczną, potem pójdą podbijać piłkę z kolegami i wrócą do hotelu. Szykuje im się taka przyjemna niedziela w służbowej delegacji do Bułgarii.

0: to buja, gorąca nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to naprawdę szalony wyczyn, że aż się, słuchajcie, włos na głowie jeży. Dzisiaj rano wspinacz wszedł na najwyższy budynek w Unii Europejskiej. Wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. I to nie tak, że słuchajcie, on wszedł po schodach czy wjechał windą. Koleś wszedł po ścianach, po elewacji, bez jakichkolwiek zabezpieczeń, na sam szczyt Warsaw Tower, a na górze zatrzymała go policja. Słuchajcie, ale skoro to było w niedzielę rano po sobocie, to możemy się tylko domyślać, jak ten gość wpadł na pomysł. Pewnie wracał z kolegą z jakiejś imprezy i drugi mówi do niego: ty, ja cię nie podpuszczam, ale ty nie wejdziesz tam na górę. No to jak nie wejdę, patera. No i wszedł na sam szczyt, ale słuchajcie, skoro policjanci tam już na górze na niego czekali, to znaczy, że oni weszli szybciej od niego. Mamy wyszkolonych policjantów w narodzie. A tak w temacie tego, co mówiłem, za chwilę gram wam hit z najnowszej części Spidermana, Post Malone i Swae Lee po krótkiej przerwie.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
4: I świeże mięso też mam. Już od poniedziałku udziec i podudziec kurczaka z kartą klienta aż 41% taniej. Tylko 6,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 11,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Keira Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Dziękujemy, że właśnie w firmie Marker przygotowaliście wyprawkę szkolną. Dziękujemy za każdą wizytę, każde zakupy i przede wszystkim za wasze zaufanie. A jeśli czegoś jeszcze zabraknie, pamiętajcie, Marker czeka na was przez cały rok. Punkt sprzedaży Siedlce, ulica Magazynowa 8C i Sienkiewicza 29. Marker. Dziękujemy, że jesteście z nami.
11: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Nie przegap hitów z gazetki. Teraz płyny do szyb Clean 500 ml, tylko 6,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A filet z Mieruny, produkt mrożony, tylko 2,49 za 100 gramów.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
12: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.

muzyczne wspomnienia. W 2011 Sean Paul, a w 2026 francuski projekt Riviera. No tak wam właśnie gra Radio SK w niedzielne, luźne popołudnie. Za 5 minut będzie godzina 14. Mówiłem wcześniej, słuchajcie, że gość wszedł dzisiaj bez zabezpieczeń na sam szczyt Warsaw Tower, czyli najwyższego budynku w Unii Europejskiej. Zrobił to w niedzielę o 7.40. Czy on nie miał ciekawszych rzeczy do roboty, słuchajcie? Czy on nie mógł iść na grzyby po prostu? Sezon się podobno zaczął. No właśnie, zróbmy coś, żeby takie incydenty się nie powtórzyły. Co można zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem, jeśli ktoś się nudzi? Nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co można zrobić, żeby nie wchodzić na Warsaw Tower, tylko coś innego może zaproponujecie. Nagrajcie o tym głosówkę na eskowym Messengerze. Co zrobić z wolnym niedzielnym czasem? Śmiało się nagrywajcie, a u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Świeże warzywa też mam. Teraz polska papryka czerwona aż 57% taniej. Tylko 5,49 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 12,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Witaj, sushi żerco. Kochasz Yomayo Sushi, ale mieszkasz poza miastem? Świetna wiadomość. Teraz Yomayo dowozi aż do 45 km od Siedlec. Tak, twoje ulubione, świeże i pyszne Yomayo Sushi możesz zjeść w domu, na wsi, a nawet na działce. Zamów już teraz na sushi.siedlce.pl. Gwarantujemy niezawodną jakość, mega świeżość i smak, który uzależnia. Nie czekaj, zamów na sushi.siedlce.pl i delektuj się Yomayo Sushi także poza centrum.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Teraz kawy Jakobs Krema i Kronat Gold 200 i 220 gramów z kartą klienta aż 36% taniej. Tylko 23,99.

0: atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
7: Siedlce na czasie.
8: Magda Szewczuk. W ten weekend tysiące mieszkańców Siedlec i regionu odwiedzają tereny przy ulicy Jana Pawła II w Siedlcach, gdzie trwają Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym. Znajdziecie tam oczywiście bogatą ofertę maszyn rolniczych, tych nowoczesnych, ale również retro. Są stoiska z żywnością ekologiczną oraz coś dla działkowiczów i ogrodników. Jest też masa atrakcji dla najmłodszych. Program targów znajdziecie na siedlce.sk.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21, www.sushipark.pl.
9: Minęła 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Rosyjski dron uderzył w pociąg Kijów-Warszawa. Do zdarzenia doszło 2 km od polskiej granicy. W pociągu było 206 osób. Nikomu nic nie stało, a wśród pasażerów nie było Polaków. W nocy Rosjanie wystrzelili ponad 450 dronów. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie uruchomiono alerty RCB i syreny w 6 powiatach. Niebezpieczny wyczyn na Warsaw Tower w Warszawie. 26-letni Francuz bez zabezpieczeń wspiął się na dach najwyższego budynku w Polsce. Mężczyzna został zatrzymany i może usłyszeć zarzut wdarcia się do budynku. Warsaw Tower z iglicą ma 310 metrów i jest najwyższym budynkiem Unii Europejskiej. W Nowym Targu trwała Małopolska Tour, czyli Święto Rowerzystów. Dziś na trasy ruszyły całe rodziny. Najdłuższa z nich ma ponad 40 kilometrów.
10: Marek Kosicki. Jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
9: A dziś na linii startów ponad 1300 osób. Impreza trwa do 16.
11: No słuchajcie, jak niektórzy mają za dużo wolnego czasu w niedzielę, to szaleją i wchodzą na Warsaw Tower. Co zrobić z tym wolnym czasem? Emilka ma cudowny pomysł.
12: Proponuję znaleźć sobie żonę i ona zawsze ma fajne pomysły.
11: Najprostsze rozwiązania są najlepsze. Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: To jest nasz sposób na ładowanie baterii przed poniedziałkiem. Gramy właśnie takie energiczne numery. Kygo i Max Magnum w remiksie Robina Schulza. Ale uwaga, szukamy też sposobów na niedzielną nudę, bo pewien pan się nudził i bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. No i podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze sposoby, żeby się nie nudzić. Teraz Marta.
1: Cześć Eska, mając wolny czas w niedzielę, to na rybki, grzybki albo do mamusi na obiadek. My właśnie wracamy, jesteśmy w trasie 180 km do domu. Tak więc pozdrawiamy i trasa z Eską.
0: Więc tak, playlista na podróż masz w playlista na podróż masz w Radiu Eska. Jest pełniutka, tak samo jak pewnie słoiki od mamusi. Coś czuję, że Marta ma już obiad na jutro załatwiony. Jedziemy razem z Radiem Eska za chwilę Temper City, a później Ring My Bell w nowej wersji z udziałem Maty.

0: To Rita Ora. A teraz będzie dowód na to, że SK zawsze jest pierwsza z nowościami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Nowe numery. Gramy nie tylko od razu po premierze, ale często nawet przed premierą. I tak było właśnie z tym hitem. W wakacje wielkim hitem był H z numerem Ring My Bell. Ale uwaga, ten brytyjski raper spotkał się w Białymstoku na festiwalu z naszym polskim Matą i stwierdzili, że nagrają polską wersję tego hitu. I ten numer SK zagrała jako pierwsza we wszechświecie. Jeszcze przed premierą, w nocy z czwartku na piątek. Mamy dla was specjalny program. Wszystkie hity zaczynają się w SC, bo artyści często w nocy z czwartku na piątek wydają nowe numery i my gramy od razu w momencie premiery. Także odpalajcie SK w czwartki Unring My Bell z udziałem Maty. Gram wam już teraz.

0: Adele z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz powiem o naszej polskiej Adele. Uwaga, wszystko wskazuje na to, że Roxy Węgiel właśnie staje się światową gwiazdą. Wielki sukces polskiej artystki. Jak czytam na SK.pl, Roxy została właśnie twarzą globalnej kampanii luksusowej marki kosmetycznej. Reklamy z Roxy Węgiel będą leciały na całym świecie. Czyli słuchajcie, być może niedługo jak pojedziemy za granicę i powiemy Poland, to będziemy słyszeć, a Poland, Lewandowski, Szczęsny i Roxy. A słuchajcie, skoro to jest współpraca z marką kosmetyczną, to coś czuję, że u Roxy w łazience nowych kosmetyków nie zabraknie, a Kevin, mąż, na pewno nie będzie miał już miejsca na półce.
1: Autopromocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co?
2: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jesień też może być piękna. Nie wierzysz? To zajrzyj do Galerii Siedlce i się przekonaj. Już teraz aż 140 sklepów z radością zaprezentuje Ci najlepsze markowe produkty. Królować będą modne jesienne stylizacje. Do tego dojdą ceny, które polubisz, kolory, które właśnie trendują i produkty, które pozwolą Ci zrealizować fantazje, nie tylko odzieżowe. Zapraszamy, 140 sklepów, wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na galeriasiedlce.pl.
5: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
6: Pomyślałeś, że krewetka może poczuć miętę do papieru ryżowego? Że przegrzebek może zatracić się w boczku? Że tuńczyk może zatańczyć ze szparagiem? A że burak może zakochać się w truskawce? W Yomayo Sushi Bar wszystko jest możliwe. Nie musisz nam wierzyć na słowo, po prostu spróbuj odważnych połączeń smaków w naszych niebanalnych rolkach. Yomayo Sushi Bar, Siedlce, Formińskiego 1.
7: Nie wybieraj tylko studiów. Wybierz swoją przyszłość. Akademia Bialska imienia Jana Pawła II to praktyczne kształcenie, nowoczesna baza, doświadczenie zdobywane już podczas studiów i realne możliwości rozwoju. Tutaj zdobywasz wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które przygotują Cię na kolejne wyzwania. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na www.akademiabialska.pl.
8: Złap paragon i wygrywaj!
9: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
8: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
9: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na Twoje marzenia.
8: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród. Kupuj i sprawdzaj, czy udało Ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopas.pl.
9: Topas, kupuj i wygrywaj.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
12: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
11: To teraz jeszcze Ci szybkę wymienią, jak się zbije.
12: Ach, ci panowie z Media Expert.
11: Prawda?
13: Teraz w Media Expert Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: I po reklamie.

0: Przestrzegam, z każdym odsłuchaniem ten numer wchodzi do głowy coraz mocniej. Tove Lo, czyli artystka, którą doskonale znacie. To jest jej hicior. On też się kiedyś zaczął w Esce. A teraz na naszej antenie zaczyna się nowość od Tove Lo, a wy podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze wasze sposoby, żeby się nie nudzić w to niedzielne popołudnie. Kinga i jej córka nie zamierzają dzisiaj przeleżeć całego dnia.
1: Bo my właśnie wybieramy się gdzie? Bierzemy rolki i idziemy na skatepark.
0: Wow, aż zazdroszczę po prostu mężowi Kingi, bo on będzie miał teraz ciszę i spokój, wolną chatę.

Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki.

0: wysokich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
3: Śniadanko do szkoły. Teraz chleb tostowy Oskroba 500 gramów, tylko 3,99. Plus ser topiony w plastrach Hochland 130 gramów, tylko 3,99 za sztukę. I mamy tosty idealne.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Witaj. Tak, tak, do ciebie mówię. Nie oglądaj się. Twoja przyszłość zależy tylko od ciebie. Masz 18, 30, 50 lat? Na naukę nigdy nie jest za późno. Zaoczne liceum i szkoły policjalne TWP. Nie musisz mieć matury, by ukończyć administrację, PHP, opiekuna medycznego czy inny kierunek. Szkoły całkowicie bezpłatne. A może kurs maturalny, rolniczy, PHP? Skończ dobrą szkołę, zdaj maturę i egzaminy zawodowe. Z TWP zmienisz swoje życie, wykształcenie i przyszłe zarobki. TWP Siedlce Sokołowska 37. tvp.siedlce.pl.
2: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
3: I świeże owoce też mam. Już od poniedziałku pyszne polskie śliwki aż 50% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 5,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50 na 50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
6: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
2: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
3: I świeże wędliny też mam. Teraz prosto z lady. Szynka dębowa aż 60% taniej. Tylko złoty 99 za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
2: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
7: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
8: Poleca Radio SK.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Już od poniedziałku wszystkie jaja ściółkowe rozmiar M i L aż 50% taniej na drugie opakowanie. I jeszcze wszystkie bakalie Los Bacalios aż 50% taniej na drugi produkt. I to się opłaca.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Dziękujemy, że właśnie w firmie Marker przygotowaliście wyprawkę szkolną. Dziękujemy za każdą wizytę, każde zakupy i przede wszystkim za Wasze zaufanie. A jeśli czegoś jeszcze zabraknie, pamiętajcie, Marker czeka na Was przez cały rok. Punkt sprzedaży Siedlce, ulica Magazynowa 8C i Sienkiewicza 29. Marker. Dziękujemy, że jesteście z nami.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
12: I po reklamie.
13: Minęła 15, czas na SK News, Paulina Chorwatowska. Tragiczny wypadek pod Gerlachem. Nie żyje 36-letni Polak, który spadł z dużej wysokości w rejonie Batyżowieckiej Próby. O szczegółach Oskar Płatek.
14: Do akcji ratunkowej zaangażowano słowackie pogotowie lotnicze. Mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu był też drugi Polak, który po zdarzeniu nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny.
13: Ocalałego mężczyznę z gór zabrało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Policja szuka kierowcy, który uderzył w barierę na A1 i uciekł. Do zdarzenia doszło w nocy w Kujawsko-Pomorskiem w rejonie MOP-u Malankowo na trasie w kierunku Łodzi. Auto zostało odholowane, na miejscu nie ma utrudnień. Macedonia Północna kolejnym rywalem polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zagrają dziś o 18:00, a kibice nie mają wątpliwości, kto jest faworytem tego spotkania.
15: Nie może być inaczej, gładkie 3-0.
16: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
13: Polska ma na razie komplet zwycięstw, wcześniej pewnie ograła Portugalię i Izrael.
0: A ja mam nadzieję, że to niedzielne popołudnie mija wam właśnie tak, jak ta pani powiedziała.
16: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
0: Co się tłumaczy, to jest po prostu niedziela z hitami na czasie w Radiu SK. O dniu na P nie myślimy i jest przyjemne, przyjemne granie. Calvin Harris z Rihanną, już teraz Łukasz Zduńczyk, witajcie.
16: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.

Nowość na antenie Radio SK. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i ten też. Time Impala w Esce. 18 minut po godzinie 15. No i słuchajcie, świetna informacja sportowa. Mamy wielki sukces. Polka najlepsza na świecie. Rośnie nam światowa gwiazda lekkiej atletyki. Klaudia Kazimierska wygrała światowe zawody w biegu na 1,5 kilometra w Budapeszcie. Tam brały udział najlepsze zawodniczki świata. I nasza Klaudia była najlepsza. A i co najważniejsze dla niej, za ten występ, za to zwycięstwo zgarnęła 150 tysięcy dolarów. No trzeba przyznać, że ci organizatorzy potrafią zachęcić do robienia formy. Taka nagroda zachęca bardziej niż zbliżający się urlop albo wesele.

0: Saya Cruz z hitem Zawsze na czasie na antenie Radia SK, a tymczasem w Niemczech, słuchajcie, nadchodzi wielka cyfrowa rewolucja. Niesamowita nowość. Uwaga! Od stycznia przyszłego roku zacznie w Niemczech działać taka specjalna rządowa aplikacja, która, uwaga, będzie zawierała cyfrowy dowód osobisty. Taki nasz M-obywatel, którego mamy już od kilku lat. No, chyba sąsiedzi nam pozazdrościli. No dobrze, no niech się uczą od najlepszych, prawda? Może za kilka lat dowiedzą się, co to znaczy zrobić blika.
1: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z białka, cukru, brak, Duda, Duda Day.
3: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
4: Świeże warzywa też mam. Teraz polska papryka czerwona aż 57% taniej. Tylko 5,49 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 12,99.
3: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
5: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
12: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
13: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
14: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
15: Play.
16: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow!
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
19: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: W waszym domu widać kobiecą rękę?
22: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
23: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.

Tobi Romeo gra nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni na anteli Radia SK, ale wy możecie przeżyć razem z nami swój pierwszy raz. Codziennie po południu nasz nowy popołudniowy duet SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel, dają pieniądze na wasze pierwsze razy. Co byście chcieli zrobić po raz pierwszy? Może nauczyć się jeździć na nartach, na swoim własnym sprzęcie? Fajnie by było mieć swoje narty, swoje buty, kijki, kask i tak dalej, tylko że to trochę kosztuje. A Sońta z Korościelem jakoś kasę wykombinują, coś tam zagadają z szefem i wszystko będzie opłacone. Tylko najpierw się zgłoście za darmo do zabawy SK po raz pierwszy albo na sk.pl, albo w naszej SK-owej aplikacji na smartfony i słuchajcie Sońty i Korościela codziennie po południu tylko w Radiu SK.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.

0: tej edycji na parkiecie tańca z gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
1: Złap paragon i wygrywaj!
2: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
1: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
2: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na twoje marzenia.
1: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród. Kupuj i sprawdzaj, czy udało ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopas.pl.
2: Topas, kupuj i wygrywaj. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
1: I świeże owoce też mam. Już od poniedziałku pyszne polskie śliwki aż 50% taniej. Tylko

0: cena przed zastosowaniem obniżki 5,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jesień też może być piękna. Nie wierzysz? To zajrzyj do Galerii Siedlce i się przekonaj. Już teraz aż 140 sklepów z radością zaprezentuje Ci najlepsze markowe produkty. Królować będą modne jesienne stylizacje. Do tego dojdą ceny, które polubisz, kolory, które właśnie trendują i produkty, które pozwolą Ci zrealizować fantazje, nie tylko odzieżowe. Zapraszamy 140 sklepów, wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na galeriasiedlce.pl.
5: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
6: Siedlce na czasie.
7: Magda Szewczuk, dzisiaj w Siedlcach sportowych emocji na pewno Wam nie zabraknie. O 18 na stadionie przy ulicy Jana Pawła II w Siedlcach hit Ekstraligi Rugby. MKS Pogoń Aventa Siedlce zmierzy się z Ogniwem Sopot. Będzie to rewanż za ubiegłoroczny finał. Kto tym razem będzie lepszy? Mistrzowie Polski z Siedlec czy wicemistrzowie z Sopotu? Dowiemy się wieczorem. Zapowiedź meczu znajdziecie również w naszym portalu.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21 www.sushipark.pl.
8: Zbliża się 16. Paulina Horpatowska, to jest SK News. Pociąg Kijów-Warszawa był atakowany aż 3 razy. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę 2 km od polskiej granicy. Na pokładzie było ponad 200 osób. Nikt nie ucierpiał. Nasz pociąg jadący do Polski był trzykrotnie ewakuowany. Za trzecim razem, gdy uciekaliśmy na pole, w skład uderzył dron typu szachet. Byliśmy już wtedy daleko, bo biegliśmy bardzo szybko. Byłam z młodszą córką. Jestem w głębokim szoku. Powiedziała SC ukraińska piosenkarka Olga Paliakowa. A już za godzinę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa rządu i służb po nocnych rosyjskich atakach. Od wtorku strażnicy miejscy będą mieli nowe uprawnienia. Będą mogli karać mandatami za sprzedaż energetyków niepełnoletnim. Będą mogli także kontrolować używanie dmuchaw do sprzątania liści i przechodzenie przez przejazdy kolejowe. Rodzinna niedziela z Małopolska Tur w Nowym Targu. Były rodzinne wyścigi, atrakcje i wspólna zabawa.
9: Byliśmy już w zeszłym roku i w tym roku też na Pustyni Błędowskiej. Bardzo nam się podoba idea takich rajdów rodzinnych. Fajna atmosfera, ładne miejsce, dobrze przygotowana trasa.
8: A patronem imprezy było Radio SK.
10: My jesteśmy też patronem niedzielnego odpoczynku. Słuchajcie, już można wyjść z ukrycia. W kuchni już prawdopodobnie jest posprzątane po niedzielnym obiedzie. Punktualnie 16. Łukasz Zdończyk, witajcie. Ja Was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On dla nas na razie nie istnieje, to jest jeden z najprzyjemniejszych momentów tego tygodnia. Można leżeć do góry brzuchem, o, i gwizdać, jak on. Dawid Podsiadło już teraz w Radiu SK.

Sean Paul z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Ten numer dobrze wchodzi w drodze na grzyby. 16 minut po godzinie 16. No dzisiaj już można poczuć taki wstęp do jesieni, prawda? Prawie w całym kraju dzisiaj pochmurnie. Miejscami pada deszcz, maksymalnie 20 stopni. No i grzyby w lasach się pojawiły. Sezon trwa w najlepsze. I słuchajcie, to jest dobra informacja, bo się zbliża jesień. Niedługo będzie można z czystym sumieniem przesiedzieć cały weekend pod kocykiem. Niedługo pojawi się też zupa krem z dyni. To ten sezon, tak? To się zbliża. Różne przetwory grzybowe. A ja mam w to niedzielne popołudnie proste pytanie do was. Dlaczego jest wam dobrze? Może właśnie z grzybów wróciliście i jesteście wyluzowani? A może macie po prostu takiego lenia, że przez cały dzień z łóżka nie wychodzicie i nawet w sypialni nie pościeliliście? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego ta niedziela to jest dzień dobry? Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? A ja fajnie wam zagram Sombr już teraz.

0: nowość od Temper City. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Przed chwilą was zapytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Dlaczego ta niedziela to dzień dobry? Madzia wysłała kosz pełen grzybów, więc to chyba jest oczywista odpowiedź. Ale dostałem też wiadomość od chyba znajomego głosu. Słuchacz Michał na eskowym Messengerze.
1: Jest nam dobrze, bo wracamy już do domu po ciężkim weekendzie z Kasią. To znaczy nie to, że weekend był ciężki, bo Kasia, tylko po prostu mieliśmy bardzo ciężki weekend w pracy. Pozdrawiamy serdecznie Radio SK i prowadzącego.
0: Pozdrawiam. Kasia Węsierska i Michał Hanczak przez cały weekend szaleli razem z wami na imprezie rowerowej w Nowym Targu. A nie czekajcie, bo ja tu głosówkę uciąłem, tu jeszcze kawałek jest.
1: Proszę tego nie puszczać, nie życzymy sobie.
0: Ups, sorki. Nie słyszeliście tego jakby co? Dlaczego Kasia i Michał są tacy zmęczeni? Sporo się tam działo. Możecie to wszystko zobaczyć na eskowym Instagramie i obserwujcie przy okazji, bo ostatnio stuknęło nam 250 tysięcy obserwujących. No i nagrajcie też głosówkę na Messengerze Radio SK. Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? Alex Warren za chwilę w Radio SK. Radio
2: SK. Reklama. Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
9: Kawka się ceni.
10: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
11: Polecam. Cezary Pazura.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
18: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
19: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

to młoda rapowa gwiazda MJ Deli w Radio SK. To są niedzielne hity na czasie, a to jest niesamowite, słuchajcie, jak wiele zależy od naszego nosa. Uwaga, zapach świeżego prania zwiększa sprzedaż. Naukowcy przeprowadzili taki eksperyment. W sklepie z odzieżą używaną rozpylili zapach świeżego prania i się okazało, że gdy klienci czuli świeże pranie, to wtedy byli gotowi wydać więcej pieniędzy, bo myśleli, że wiecie, że te ubrania są nowsze, bardziej świeże i od razu chętniej je kupowali. Także uważajmy, nie dajmy się na to nabrać, na te zapachy, dlatego na następne zakupy polecam pójść w koszulce z wczoraj. Wtedy bilans zapachowy się wyrówna i nie przepłacimy.

0: Reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Kaufland jest fresh.
6: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Pan Rymbiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę.
15: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: I po reklamie.
7: Zbliża się 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Właśnie teraz powinna rozpoczynać się specjalna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk spotka się z szefami MON, MSWiA i służb w sprawie bezpieczeństwa Polski.
8: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania.
7: A tak mówił dziś szef polskiego MSZ Radosław Sikorski w Kijowie. Minister wystąpił na wspólnej konferencji z szefem Ukrainy. Dyplomacji Andrijem Sybichą. Mijają 2 lata od powodzi, która spustoszyła południe Polski, szczególnie Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta.
9: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze.
7: Według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Wiek i pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna Zopola zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia Korony Gór Polski.
10: No szacun dla tej pani, ona zawstydziła niejednego młodego, bo w większości przypadków jedyny zdobyty szczyt o własnych siłach to jest wjazd kolejką na Kasprowy. Zazdrościmy tym wszystkim, którzy teraz są w górach. Być może teraz jedziecie do karczmy na obiad. Smacznego wszystkim, ja wam dokładam hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i słuchajcie, nie dajemy się jesieni. Za chwilę bardzo wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak, a teraz Justin Bieber i Nicki Minaj. Minuta po 17:00.

Niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Dobrze brzmi. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. 17 minut po godzinie 17, a młodzi ludzie boją się tankować. To wyszło z badań w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, słuchajcie, że ponad 60% osób w wieku od 18 do 24 lat czuje niepokój, gdy tankuje swoją furę. Znaczy, słuchajcie, to jest już nieaktualne. Niepokój przy tankowaniu czuje teraz 100% społeczeństwa, niezależnie od wieku. Znaczy, nie, no dobra, przepraszam, jest jedna grupa osób, która nawet się cieszy przy tankowaniu. To są te osoby, które z uśmiechem na ustach przy kasie mówią tak: tak, mam aplikację na fakturę, poproszę, i z pamięci recytują NIP szefa.

0: Ina w Radiu SK, to są hity na czasie w niedzielne popołudnie. No i słuchajcie, mamy bojowe zadanie, trochę pokibicować naszym. Dzisiaj polscy siatkarze o godzinie 18 zagrają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy, tym razem z Macedonią Północną. No i dobrze nam idzie, krótko mówiąc, słuchajcie, bo wygraliśmy 2 mecze, 0 straconych setów, idziemy jak burza. No i Polska, to przypominam, to jest drużyna numer 1 w światowym rankingu, a Macedonia Północna, no z całym szacunkiem, nie jest zbyt wymagającym przeciwnikiem, więc powinno pójść łatwo, ale nie zaszkodzi kibicować. A poza tym, słuchajcie, to miło popatrzeć, jak polska reprezentacja dobrze gra na Euro, prawda? Że gra coś więcej niż tylko mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor, bo to nie zawsze jest takie oczywiste. Radio
1: SK. Reklama.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Świeże warzywa też mam. Teraz polska papryka czerwona aż 57% taniej. Tylko 5,49 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 12,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupę.

0: pyszne polskie śliwki aż 50% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 5,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Nie wybieraj tylko studiów. Wybierz swoją przyszłość. Akademia Bialska imienia Jana Pawła II to praktyczne kształcenie, nowoczesna baza, doświadczenie zdobywane już podczas studiów i realne możliwości rozwoju. Tutaj zdobywasz wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które przygotują cię na kolejne wyzwania. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na www.akademiabialska.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
3: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: To będzie ostatnia reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Już od poniedziałku wszystkie jaja ściółkowe rozmiar M i L aż 50% taniej na drugie opakowanie. I jeszcze wszystkie bakalie Los Bagalios aż 50% taniej na drugi produkt. I to się opłaca.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: I po reklamie.
1: Eska.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
16: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
17: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
18: Play. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
19: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
18: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
21: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
22: Ty, ale akcja!
21: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
22: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
21: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
23: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
26: I świeże wędliny też mam. Teraz prosto z lady, szynka dębowa, aż 60% taniej. Tylko złoty 99 za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
25: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
27: I po reklamie.
28: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
29: Siedlce na czasie.
30: Magda Szewczuk, od kilku dni Mińsk Mazowiecki i region żyją festiwalem Himmelsbacha. Dzisiaj też zaplanowano całą masę atrakcji. Co będzie działo się wieczorem, mówi Agnieszka Boruta z Mińskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim.
31: Wieczorem finał muzyczny. O 19 w sali koncertowej Miejskiej Szkoły Artystycznej wystąpi Piotr Rogucki.
30: Dokładny program ostatniego dnia festiwalu Himmelsbacha w Mińsku Mazowieckim znajdziecie na siedlce.sk.pl.
28: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21.

0: www.sushipark.pl.
1: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Donald Tusk ostrzega przed rosyjską eskalacją. Premier podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa nie wykluczył, że działania Rosji mogą dotknąć także Polski. Jak mówił, najbliższe tygodnie i miesiące mogą przynieść kolejne ataki. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy samochód radomskiej drogówki w lipcu uległ wypadkowi. Policja chce przywrócić auto do służby, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
2: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby.
1: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Auto wcześniej skonfiskowano kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Trwa jedno z najciekawszych spotkań 8. kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa podejmuje Widzew Łódź. Legia walczy o utrzymanie w czołówce, a Widzew po raz pierwszy gra pod wodzą nowego trenera. W tym momencie jest 1-1. A na siatkarskie boisko właśnie wychodzą biało-czerwoni. W eliminacjach Mistrzostw Europy Polacy grają dziś z Macedonią Północną.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
4: Śniadanko do szkoły. Teraz chleb tostowy Oskroba 500 gramów, tylko 3,99. Plus ser topiony w plastrach Hochland 130 gramów, tylko 3,99 za sztukę. I mamy tosty idealne.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze?
7: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
3: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
4: I świeże owoce też mam. Już od poniedziałku pyszne polskie śliwki aż 50% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 5,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Uhuhu, jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
10: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl. Cześć, tu Octoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Octoplast lub sprawdź szczegóły na octoplast.com.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: To będzie ostatnia reklama.
3: Kupuję

0: Radio SK.
1: Reklama.
2: Złap paragon i wygrywaj!
3: Już jest nowa loteria w sklepach Topaz. Teraz w akcji paragon pełen nagród. Kilkanaście tysięcy nagród ukrytych na paragonach. Rób zakupy, sprawdzaj paragony i wygrywaj.
2: Kupuj produkty partnerów loterii za minimum 20 zł lub rób dowolne zakupy za minimum 50 zł i włącz się do zabawy.
3: Graj o więcej, rejestrując swoje kody na loteriatopaz.pl. Codziennie do wygrania 1000 zł na zakupy, a na finał aż 100 tysięcy zł na twoje marzenia.
2: Włącz się do loterii Paragon pełen nagród, kupuj i sprawdzaj, czy udało ci się wygrać. Więcej na www.loteriatopaz.pl.
3: Topaz, kupuj i wygrywaj.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w kredycie Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska.
10: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl. Cześć, tu Octoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Octoplast lub sprawdź szczegóły na octoplast.com.pl.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
11: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport.

0: miliard powodów do szczęścia. Technologia MG Hybrid Plus to odkrycie hybrydy na nowo. To więcej mocy, więcej jazdy w trybie elektrycznym i większa pojemność baterii. MG Hybrid Plus. Teraz w leasingu od 101% lub kredycie 50 na 50. RRSO 0%. Zapraszamy do salonu MG Iron Cars w Siedlcach przy ulicy Targowej 20.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
3: Nie przegap hitów z gazetki. Teraz płyny do szyb Clean 500 ml, tylko 6,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A filet z Miruny, produkt mrożony, tylko 2,49 za 100 gramów.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: I po reklamie.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
2: Świeże warzywa też mam. Teraz polska papryka czerwona aż 57% taniej. Tylko 5,49 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 12,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Teraz kawy Jakob Krema i Kronat Gold 200 i 220 gramów z kartą klienta aż 36% taniej. Tylko 23,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 37,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
10: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Już od poniedziałku wszystkie jaja ściółkowe rozmiar M i L aż 50% taniej na drugie opakowanie. I jeszcze wszystkie bakalie Los Bagalios aż 50% taniej na drugi produkt. I to się opłaca.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
13: I po reklamie.

0: 11 99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: I świeże wędliny też mam. Teraz prosto z lady, szynka dębowa aż 60% taniej. Tylko złoty 99 za 100 gramów. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: I świeże owoce też mam. Już od poniedziałku pyszne polskie śliwki aż 50% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 5,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie.

0: Deska Siedlce News.
1: Monika Półbratek, czas na magazyn Radia SK Siedlce. Za nami pierwsze konkretne działania Rady Miasta w sprawie tzw. karty siedlczanina. Na sesji pod koniec sierpnia radni przyjęli projekt siedleckiej karty mieszkańca. Co to oznacza i z czego wynika tak długi okres oczekiwania na wprowadzenie tego udogodnienia, będącego obietnicą wyborczą prezydenta Siedlec Tomasza Chapunowicza, wyjaśnia Dariusz Cegiełkowski, prezes Agencji Rozwoju Miasta Siedlce.
2: Tak jak pani redaktor powiedziała, radni przyjęli program, tak, karty siedlczanina, no to w zasadzie umożliwia wprost wdrażanie tego programu, ponieważ od strony technicznej my w zasadzie jesteśmy gotowi. Na poprzedniej, jeszcze na wcześniejszej komisji, to była wtedy komisja chyba gospodarki miejskiej, rozmawialiśmy z powodu problemów technicznych, nie mogliśmy w taki sposób zaprezentować projektu, w jaki chcieliśmy. Natomiast wtedy zobowiązaliśmy się do tego, że radni dostaną taką wersję testową aplikacji. Test przyczyn niezależnych od nas możliwe to było jedyne na system z Android, ponieważ iOS ma trochę inne obwarowania. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły techniczne. No i radni, ci, którzy zgłosili taką chęć, dostali możliwość przetestowania tej aplikacji. Wiem, że część z nich się tam zalogowała. W tej chwili nie powiem, ile to było osób, bo nie pamiętam po prostu. Więc jak gdyby ten projekt jest już gotowy. No, na poprzedniej komisji spraw społecznych i sportu no tam pojawiały się już takie konkretne pytania odnośnie samych benefitów, profitów. Ja też powiedziałem, że no, my jako Agencja Rozwoju Miasta Siedlca odpowiadamy za tą stronę techniczną, natomiast to, co się znajdzie w projekcie, to tak naprawdę już nie od nas zależy. My oczywiście pewne rozwiązania przewidywaliśmy i karta mieszkańca, aplikacja w zasadzie, umożliwi dostęp do tych podstawowych usług, czyli obsługę strefy płatnego parkowania, komunikacji miejskiej, będzie się można zidentyfikować jako mieszkaniec w bibliotece po to, żeby wypożyczyć książkę. Oczywiście to będzie zintegrowane również z siedlecką kartą sportową, po to, żeby docelowo te wszystkie nośniki, które gdzieś tam w tej chwili funkcjonują, zastąpiła jedna karta mieszkańca. Oczywiście to będzie proces, tak? Bo nie da się tego zrobić tak po prostu nacisnąć przycisk, że jedno nie działa, drugie zaczyna działać, więc w jakimś tam perspektywie czasowej, no ale takie są założenia. No, to też już wielokrotnie mówiliśmy, że jest to zaleta właśnie tego, że to my jesteśmy autorem tego projektu i to my dostosowujemy się do tego, co zastaliśmy, a nie na odwrót, tak? Bo tego typu projektów w Polsce jest bardzo dużo, jest dużo firm wyspecjalizowanych w tym działaniu, natomiast to troszeczkę inaczej wygląda, tak? Bo firmy mają jakiś produkt, oferują, no i albo go bierzecie, albo nie, no gdzieś się trzeba dopasowywać. No, wiele było pytań, dlaczego tak długo, dlaczego to się tak ciągnęło, a no właśnie dlatego, że chcieliśmy, żeby ta karta no, docelowo była takim podstawowym narzędziem i komunikacji urzędu z mieszkańcami, to są chociażby te wiadomości PUSH, które będą mogły, nie wiem, chociażby przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, tak, informować dane grupy odbiorców o tym, że na przykład jest awaria. Dzisiaj zdarza się awaria, tak, podchodzimy do kranu, on jest, mówiąc kolokwialnie, suchy i nie wiemy, co się dzieje, tak. Musi mieć Facebooka. No z Facebookiem to też już nie bywa, bo tam jest tak dużo informacji, że one giną gdzieś w tym gąszczu. No tutaj na przykład, jeżeli ktoś przy zakładaniu konta określi się, że jego interesują wydarzenia kulturalne, a sportowe nie, tak, to będzie dostawał powiadomienia, będzie miał możliwość, tak, dostawania powiadomień tylko tych, które go interesują. Oczywiście to będzie można sobie dowolnie zmieniać i konfigurować. No my też zakładamy, że ten projekt będzie cały czas się rozwijał, tak? I tak jak powiedziałem, ten czas wdrożenia pewnie będzie dosyć długi, dlatego że podejrzewam, że z każdą chwilą, kiedy będzie przybywało uczestników, będą się pojawiały jakieś sugestie. To też nie będzie w ten sposób, że no wszystko, przepraszam znowu za kolokwializm, na przyknięcie palca da się zrobić. Natomiast pewne rzeczy będziemy mogli brać pod uwagę i sukcesywnie wprowadzać. Od początku było takie założenie, że będą takie trzy możliwości dostępu, tak, do tej aplikacji będzie sobie mógł zainstalować każdy. Nawet turysta, który przyjedzie tutaj na dwa dni po to, żeby nie zastanawiać się, w jaki sposób kupi bilet albo jak opłaci strefę płatnego parkowania, to sobie zarejestruje się, tak, jako użytkownik i będzie mógł z tych podstawowych usług korzystać. Pewna grupa usług będzie skierowana już do osób, które załóżmy to są mieszkańcami Siedlec. Ja nie chcę za dużo mówić o tych usługach, no bo tego jeszcze nie wiem, natomiast tak zakładamy, tak, że dla tych mieszkańców, którzy będą, wykażą, że mieszkają w mieście, za pomocą różnych, bo my jesteśmy zintegrowani z obywatelem. Ci, którzy mają meldunek na stałe, będą niejako z automatu zweryfikowani jako mieszkańcy. No będzie też grupa osób, która płaci podatki w Siedlcach nie mieszka, ale na tej podstawie zidentyfikuje się jako mieszkaniec miasta, więc no ta karta mieszkańca, ten produkt właśnie to umożliwia. W tej chwili tak, no zostały te sprawy formalne, właśnie no wprowadzenie, przyjęcie programu. Myślę, że za chwilę, bo to już są prace bardzo zaawansowane, regulamin karty, no po to ta uchwała. I my w zasadzie będziemy gotowi do tego, żeby już można było umieszczać na platformach, czyli odpowiednio sklep Play i App Store, ten produkt. No oczywiście on będzie musiał podlegać weryfikacji przez te sklepy. I znowu, w przypadku Androida to troszeczkę szybciej, iOS trochę dłużej trwa ta weryfikacja, ale to są kilkudniowe, że tak się wyrażę. Oczywiście no, są sprawdzane wszystkie zabezpieczenia, poziomy bezpieczeństwa. Nam też na tym bardzo zależy, no bo to jeżeli coś miałoby być, to niech wyjdzie na tym etapie. No i będziemy mogli ruszać z projektem. To tak naprawdę, co się znajdzie w tej karcie, jeśli chodzi o te benefity, profity, no to też pewnie będzie jakiś proces, no bo niektóre z tych rozwiązań na pewno będą rodziły skutki finansowe. Pewne rzeczy pewnie będą musiały być uwzględnione w budżecie, więc no to są działania, które też wymagają z kolei innych, wcześniejszych działań. Dlatego trudno jest podać taką konkretną datę, że to będzie, nie wiem, za dwa tygodnie lub za miesiąc. My technicznie, bo to może jest istotne, tak naprawdę jesteśmy gotowi. Jak będziemy mieć regulamin, to możemy to umieszczać w sklepach, tak? W tej chwili no też skupiliśmy się na tych podstawowych usługach po to, żeby wreszcie ruszyć z tym projektem. Być może chcieliśmy też za dużo na raz i jak się okazało, no wszyscy tej karty oczekują, więc stwierdziliśmy, że produkt jest na tyle gotowy, że te podstawowe funkcjonalności są, a resztę można będzie sukcesywnie dokładać. Przewidzieliśmy w aplikacji moduł dla każdej ze spółek. Nie każda miejska spółka będzie miała takie same potrzeby, bo no tutaj znowu posłużę się przykładem chociażby PEWiKu, tak? No, ma odbiorców indywidualnych, do których to taka podstawowa informacja powinna docierać szybko. No inną spółką jest przedsiębiorstwo energetyczne, tak, które nie ma odbiorców indywidualnych. No, pewne rzeczy są komunikowane do zarządców spółdzielni, ale być może pojawią się obszary, tak, komunikacji, które będą chciały wykorzystywać. My to przewidzieliśmy, tak, więc dzisiaj pewnie będzie tego mniej po uruchomieniu programu, natomiast docelowo w miarę potrzeb będziemy mogli to uwzględniać. Wykorzystaliśmy to, co na przykład oferuje STBS swoim lokatorom. To się nazywa chyba kartoteka mieszkańców. Z tym jesteśmy zintegrowani. Na ile ludzie będą chcieli z tego korzystać, no to trudno mi powiedzieć, no bo dzisiaj też nie wszyscy jeszcze elektronicznie korzystają z tej kartoteki. Być może będzie im wygodniej robić to w ramach tego, co mają, nie będą chcieli robić za pośrednictwem naszej aplikacji, naszej strony, ale będą mieli taką możliwość.
0: SK Siedlce.
1: Siedlecka Caritas poszukuje wolontariuszy. Za chwilę usłyszymy o tym więcej.
3: Beata Prokurat, koordynator Centrum Wolontariatu Caritas w Diecezji Siedleckiej. Centrum Wolontariatu poszukuje wolontariuszy przez cały rok. Potrzebujemy osób chętnych do pomocy drugiemu człowiekowi, niezależnie od pory roku, Także cały rok zapraszamy wszystkich chętnych, zarówno młodzież, studentów, ale również osoby pracujące.

0: dzięki osobom, które no, nie dadzą rady same tutaj po prostu się pofatygować.
1: Co można zyskać dzięki takiej pracy wolontariackiej, oprócz samej świadomości, że się komuś pomogło?
0: Przede wszystkim wolontariat Caritas opiera się na misji chrześcijańskiej, tak? Więc priorytetem dla nas jest pomoc drugiemu człowiekowi, niezależnie właśnie i od statusu, od religii. Co można zyskać? Jeżeli chodzi o młodych ludzi, to na przykład przyjaźnie, tak? Relacje. Jeżeli chodzi o osoby już dojrzałe, starsze, to też relacje. Często nasi wolontariusze przyjaźnią się ze sobą, tak? Utrzymują kontakty. Staramy się w miarę możliwości organizować jakieś spotkania integracyjne, wyjazdy. Nie zawsze się to udaje, ale cały czas staramy się do tego dążyć. No i oprócz tego satysfakcję przede wszystkim, że pomagamy drugiemu człowiekowi, często pogubionemu, często słabszemu, takiemu, który po prostu sam sobie w życiu nie radzi.
1: Czy wolontariusze mogą liczyć na jakieś, nie wiem, szkolenia na przykład?
0: W miarę możliwości staramy się zapewniać takie szkolenia. Tutaj, jeżeli zgłasza się do nas osoba, to właśnie wypełnia taki kwestionariusz i tam zaznacza właśnie chęć udziału w takich szkoleniach. Mogą to być szkolenia typowo medyczne, mieliśmy szkolenia z pierwszej pomocy. Były też do tej pory szkolenia z animatorem kultury, czyli na przykład jak przygotowywać balony, czy malować buźki, tego typu sprawy. Także są różnego rodzaju szkolenia. Czasem mamy szkolenia z psychologiem, także staramy się tak coś organizować.
1: Jakie w ogóle jest zainteresowanie wolontariatem? Czy tych wolontariuszy z roku na rok przybywa, ubywa? Jak to wygląda?
0: Można powiedzieć, że ta liczba jest stała, bo około 100 porozumień mamy podpisane co rok, bo na każdy rok podpisujemy nowe porozumienie i porozumienie jest podpisywane do końca roku kalendarzowego. Natomiast zmieniają się ludzie, tak? Bo często na przykład ktoś idzie na studia dalej, po prostu uczy się, ktoś zmienia pracę lub wyjeżdża, zmienia się jego sytuacja w życiu, ale ogólnie jest to tak około 100 osób. Są to ludzie, tak jak już wspomniałam wcześniej, w różnym wieku. Zarówno młodsi, których serdecznie zapraszamy, bo tych jak naprawdę jest niewiele. Więcej osób w wolontariacie jest w wieku średnim, czyli pracujących i osób starszych.
1: Może powiedzmy więcej o tych sposobach pomocy, bo na pewno widziałam często wolontariuszy przy zbiórkach żywności. A gdzie jeszcze mogą pomagać?
0: Tak, właśnie na ogół ludziom wolontariat kojarzy się ze zbiórkami do puszek lub ze zbiórkami żywności. Tak, to są też nasze takie podstawowe, że tak powiem, akcje, ale to nie tylko na tym polega wolontariat. Tak jak już wspomniałam, są to różne działania. Chodzimy do osób starszych, pomagamy dzieciom w nauce. Jest też ta możliwość pomocy osobom chorym w szpitalach, w hospicjum, jeżeli ktoś widzi taką dla siebie przestrzeń. No i cóż jeszcze, mamy siadania dobroci, czyli pomagamy osobom w kryzysie bezdomności lub takim, które po prostu nie mogą sobie przyrządzić same posiłku. Nasi wolontariusze też przy tych akcjach pomagają. No tych akcji jest naprawdę wiele. Są to działania akcyjne, które są właśnie od czasu do czasu, a są takie, które są po prostu systemowe, tak, które są cykliczne, tak jak dostarczenie ciepłych posiłków czy robienie zakupów, to cyklicznie nasi wolontariusze to robią.
1: Zapomniałam wspomnieć, że znajdujemy się teraz w Centrum Wolontariatu. Może powiedzmy dokładnie, gdzie ono się znajduje. Co muszą zrobić takie osoby, które chciałyby zostać wolontariuszem?
0: Żeby zostać wolontariuszem, to przede wszystkim trzeba zgłosić się do Centrum Wolontariatu, które znajduje się przy ulicy Biskupa Świerskiego 57, tuż obok katedry, wejście B. Najlepiej przyjść osobiście, porozmawiać, aczkolwiek zdarza się, że ktoś najpierw dzwoni, pisze maile, taka forma też jak najbardziej, przez Messengera się też kontaktują ludzie, także odsyłamy do naszej strony internetowej, tam podane są namiary, numer telefonu, mail oraz link do naszego Facebooka. Serdecznie zachęcamy wszystkich do wstąpienia w szeregi wolontariatu. Jeżeli ktoś ma odrobinę czasu, tego czasu nie musi mieć naprawdę wiele, bo nasza działalność jest w różnych godzinach i w weekendy, i w dni powszednie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Nie ma na co czekać, tylko trzeba działać.
2: SK Siedlce News.
3: Monika Półbratek, czas na magazyn lokalny. A w nim wracamy do tematu, który gościł już latem na antenie Radia SK. Przypominamy go na prośbę mieszkańców. Nie asfaltownia, tak przyroda. To hasło z koszulek, które na sierpniową sesję Rady Gminy Siedlce włożyli niektórzy mieszkańcy Wołyniec Kolonii. Chcieli wyrazić swój sprzeciw wobec planowanej budowy w ich miejscowości wytwórni mas bitumicznych. Na sesji radni głosowali nad projektem uchwały Sejmiku Mazowsza, który miał wyłączyć działki pod asfaltownię z siedlec

0: Bielsko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego. Kilkudziesięciu mieszkańców pojawiło się zarówno na obradach komisji, jak i na sesji. Udało mi się z nimi porozmawiać przed głosowaniem i tuż po nim.
1: Dlaczego w ogóle Państwo sprzeciwiają się budowie asfaltowni?
2: Ta inwestycja powstała około 5 lat, ten pan twierdzi, a my dowiedzieliśmy się miesiąc temu i tam żeśmy zrobili sobie działkę rekreacyjną obok tej inwestycji, co on ma w tej chwili, bo w tej chwili ma tam inną inwestycję i obok tej inwestycji ma to drugo stawić. I właśnie rekreacyjną działkę, ja tam warzywa uprawiam, mamy tam zwierzęta, a ja jestem po dwóch operacjach i mam, bo muszę mieć zdrowe powietrze, no bo żeby tam, bo tutaj gdzie mieszkam we wsi, to jeżdżą samochody tego zanieczyszczone, a tam jest tak zdrowo, bo jest las, dużo zieleni i właśnie tam zrobiliśmy sobie te warzywa, żeby tam ja najwięcej przebywam tam, bo jestem na emeryturze, oddycham tym powietrzem i dzieci, i wnuki przyjeżdżają i bawią się, i w piłkę grają. I teraz ta inwestycja została pusta. Ja dopiero się dowiedziałam miesiąc temu i jestem szokowana tym wszystkim.
1: Co taka inwestycja by zmieniła? Co ona oznacza?
3: Gołębiewski Jan. No to po prostu piekło. Ja po tych informacjach, które uzyskaliśmy, że Grzegorz, bo ja jestem z nim po imieniu, panie redaktor, ja mu dużo pomagałem i on to wcale nie zaprzecza i tak dalej, bo należy do ludzi, którzy łączą ludzi, pomagają i tak dalej, nie? Ja mam w sercach dużo znajomych, przyjaciół, bo też przedsiębiorstwo prowadzę. Byłem kierownikiem gazownictwa bezprzewodowego, panie redaktor, w którym czasie się czekało 10-11 lat na butlę z kuchenką, na wymianę gazu 2-3 miesiące. A ja ludziom pomagałem, no bo z natury taki jestem, z wójtem jestem też w dobrych relacjach i tak dalej. Opinii zasiągnąłem w tych dwóch firmach, w rejonie dróg publicznych i w Mikście. Jest trzecia firma jeszcze w Miedznie, która to produkuje i tak dalej. Przychodzi 30-40 wagonów i te wagony trzeba rozładować i to by szło ulicami miasta, Składowo lub 3 Maja, Artyleryjsko, Domanisko i tak dalej. Sierce są zakorkowane, to chyba każdy wie, mieszkaniec i tak dalej, jak u nas się jeździ. To nie jest zakład pierwszej potrzeby, że to musi być, bo te dwa zakłady, które są w Kołsabni, to jest Mikstu i ten rejon dróg publicznych, są w stanie wytworzyć tyle asfaltu, że to na 100% na potrzeby. Także to nie ma takiego parcia, że to musi być. Jeszcze co ja zapamiętam to na całe życie. Kilka lat temu rozmawiałem z Grzegorzem, u niego w firmie. On stwierdził, mówi, Janek, ja jak to pobuduję, to ja rejon dróg publicznych wykończę. To już mnie dało dużo do zrozumienia, no jak przedsiębiorstwa myślę o wykończeniu tej firmy i tak dalej, no to potroi produkcję i wtedy on przejmie, a ja mam informację, że w Wołominie jest taka Ota Czarna i w Osiecku. Już są interwencje do ochrony środowiska do Mińska, tam pracownicy jeżdżą i tak dalej. I to nie jest tak, że to wszystko, ta produkcja cementu, asfaltu odbywa się, oj tak, wszystko bezinteresownie. Tam jest ścieżka rowerowa przewidziana i ona przerwana była na jakiś czas, no bo tam była radna, to zablokowała, bo drzewo trzeba było wyciąć i tak dalej, ale w przyworach 2,5 km już ta ścieżka jest. Teraz starosta nam robi ścieżkę rowerową z Rakowca do Wołyńca i koło Grzegorza po lewej stronie będzie ta ścieżka rowerowa szła. Tam dużo przyjeżdża rodzin z dziećmi i tak dalej, bo tam to wszystko prowadzi przez lasy. Z panem leśniczym rozmawiałem, że po kilku latach to ten las zacznie obumierać, no bo taka jest chemia i tak dalej, nie? Tam jest gniazdo bociana czarnego, pomnik przyrody, dom ma około 300 lat, on jest zarejestrowany w ochronie środowiska w Warszawie, mam pod którym numerem i tak dalej w 2023 roku i my nie jesteśmy przeciwko inwestycji, zresztą przed chwilą rozmawialiśmy z nim, że może gdzieś mu pomożemy, działkę nawet znajdziemy, żeby to wszyscy mieszkańcy byli zadowoleni, bo tam działki zaraz, jak to mówią, 50%, panie redaktor, co najmniej pójdą w dół, to nie ma tak, że to wszyscy będą zadowoleni. I my bronimy tego środowiska, które najważniejsze jest dla nas. Bronimy i będziemy bronić dalej. No teraz ciąg dalszy nastąpi o 13, no ale moim zdaniem radni już zagłosowali za tym, ci sami będą głosować na sesji. No to...
1: Czyli radni ogólnie byli za.
3: Tak, ogólnie byli za. Dwóch się wstrzymało bodajże tylko, a 12 czy 13 było za. A teraz sesja to zadecyduje, no i mamy nadzieję, czekamy to cierpliwie. No.
4: Nasze nieruchomości też stracą wartość. Działki, nasze domy. U nas dzieci nasze, młode pokolenia nie będą chcieli się tutaj budować.
5: Dzień dobry, Janusz Wiśniewski, jestem radnym Rady Gminy Siedlce z okręgu tych trzech miejscowości, Wołyńce, Wołyńce Kolonia, Rakowiec.
1: Jest pan przeciwny budowie asfaltowni w Wołyńcach?
5: Zdanie mieszkańców zostało wyrażone na spotkaniu 5 sierpnia, kiedy zebrani mieszkańcy wyrazili swą dezaprobatę co do tego projektu. Oczywiście wcześniej zapoznając się z informacjami, które mógł przedstawić i przedstawił inwestor. Także chodziło o to, żeby na tym spotkaniu właśnie nasi mieszkańcy zostali poinformowani z pierwszej ręki co do danego przedsięwzięcia. Natomiast przedmiotem naszego dzisiejszego tutaj spotkania komisji i sesji rady jest co innego. Jest rozpatrywanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego, która zakłada zdjęcie ochrony tych wskazanych działek, które są przedmiotem tego projektu, tego przedsięwzięcia, z ochrony w kontekście właśnie tego oddziaływania potencjalnego i intensywnego wpływu na środowisko. I o to chodzi, że my jako radni tutaj, my jako mieszkańcy, i też staraliśmy się przekonać i póki co przekonaliśmy już radnych do poparcia takiego projektu uchwały, w którym jako Rada Gminy Siedlce nie uzgadniamy tego projektu, czyli tak de facto, tak po ludzku mówiąc, nie wyrażamy zgody na zdjęcie tej ochrony z działek, które są przedmiotem tego projektu. Trochę zawile, ale naprawdę temat jest trochę nieco zawiły. Koleżanki i koledzy, opiniując projekt uchwały, który został przygotowany, poparli ten wniosek, a więc ufam, że również poprą ten projekt uchwały na sesji, która za chwilę się rozpocznie i również będzie on, to poparcie będzie pozytywne w ten sposób, że poprą uchwałę, która odmawia uzgodnienia tego projektu z Sejmiku Województwa Mazowieckiego, czyli nasza Rada Gminy Siedlce nie wyrazi zgody na zdjęcie tej ochrony z tych działek, które są przedmiotem inwestycji. Ufam, że my wyrażamy się w tym dokumencie, wyrażamy się co do zdjęcia bądź niezdjęcia tej ochrony. My jesteśmy za ochroną. To, że inwestor może realizować, on ma wolną wolę, może realizować różne działalności, byleby były zgodne z przepisami, czyli między innymi z tym warunkiem, żeby nie było tej uciążliwości na środowisko, tego wpływu. No i to jego decyzja, że tak powiem.
1: W głosowaniu podczas sesji radni byli jednomyślni. Sprawdziłam, co na to mieszkańcy.
3: Pani redaktor, dziękujemy radnym, że nas reprezentowali, wsparli w słusznej sprawie, bo tego nie da się inaczej powiedzieć. Także serdecznie im dziękujemy za odpowiedzialność. Pani redaktor również.
1: W dwóch słowach, co pani czują teraz?
6: No radość oczywiście, my jesteśmy bardzo szczęśliwi, no i jeszcze batalia przed nami, ale poddamy radę.
7: Jan Jurzyk, Wołyńce, emerytowany naczelnik Centralnego Biura Śledczego. Bardzo dziękujemy radnym, wszystkim, szczególnie panu Krzysztofowi Walo, Leszkowi, którzy przyjechali do nas, mieliśmy spotkanie, gdzie było omówione te wszystkie. Natomiast z niepokojem obserwuję to, co się dzieje, że to jeszcze nie jest skończona walka. To dopiero wygrana jest bitwa, mała bitwa. Przed nami jeszcze droga odwoławcza przez inwestora i zastanawiam się jedno, proszę Państwa. Miałem tego nie mówić, ale powiem. Co dzieje się w Sejmiku Mazowieckim? Dlaczego bez jakichkolwiek dokumentów, tak jak ja wstępnie zrozumiałem, być może ja się mylę, podejmuje się projekt uchwały. Przecież pan inwestor powiedział, że dopiero w maju on sporządził raport. Czyli bez raportu, bez zapoznania się o tym wszystkim, gdzieś już ktoś nad czymś pracował? To dla mnie jest bardzo ciekawe. Pan inwestor opłacił, zapłacił, a w raporcie nie ma nic o decyzji o bocianie. Nie ma nic po oddziaływaniu wód i kanalizacji, gdzie nie będzie zbierana deszczówka, bo nie ma kanalizacji. Jest tylko studnia głębinowa, gdzie może każdy obywatel pobierać 5 metrów sześciennych wody, a tam ma być rocznie pobieranych, jeżeli by powstała ta inwestycja, to jest 12 tysięcy metrów. Myślę, że nawet już teraz pan inwestor będzie zmuszony, z uwagi na to, że tam już jest zakład, szybciutko opracować projekt, przeciągnąć wodociąg, a nasze wodociągi ucieszą się z takiego pana, który dołączy. Ja myślę, że to tyle. Nie chciałbym się już mocno rozciągać nad tym, co mówiłem na spotkaniu, bo to jeszcze jest dużo, dużo przed nami.
1: Czyli nie przekonują pana argumenty, które inwestor wcześniej wykładał, że na przykład z komina będzie leciała tylko para wodna?
7: Proszę panią, na pewno nie, bo proszę sobie tylko podjechać pod jakąś, nie wiem, być może w tej chwili mówimy o nowoczesnej otaczarni i wytwórni asfaltu i betonu, ale przecież jeżeli jest beton czy asfalt i go się ładuje na samochody, prawda? Czy co, wtedy nie będzie czuć tego smrodu? Nieprawda. Czuć będzie. Pytanie, jak zawieje wiatr. A obok przepiękny las. Tam ludzie przyjeżdżają na grzyby. Tam ludzie spotykają się. Jeżdżą rowerami. Jak rozmawiałem z leśnikami, po około 10 latach tego lasu by nie było. Myślę, walczmy i szanujmy o przyrodę. Jeżeli mówię, z całym szacunkiem, ja rozumiem, że inwestor, są jego pieniądze, pozyskał środki z Unii Europejskiej, ale można na wiele i albo niech znajdzie sobie działkę w dzielnicy przemysłowej. Chociaż muszę powiedzieć państwu, że nawet po tej komisji rozmawiałem z inwestorem, i który mi się skarżył, że nie może nigdzie znaleźć działki. Ja obiecałem, że dołożę starań osobiście, żeby mu pomóc. To nie jest tak, że my jesteśmy niebo na nie, ale nie w tym miejscu.
1: A jeszcze może tak, jakby pan mógł jeszcze tak podsumować tak w skrócie, co ta dzisiejsza decyzja Rady oznacza, bo powiedział pan na wstępie, że to jeszcze nie koniec batalii.
7: Tak, to nie koniec walki, proszę państwa. Inwestor ma jeszcze możliwość odwołania się do wojewody, zaskarżyć tę uchwałę i pytanie, co, jaką decyzję podejmie wojewoda.
0: Niewykluczone, że do tematu asfaltowni będziemy jeszcze wracać na antenie Eski, a tymczasem zmieniamy temat.
8: Eska Siedlce.
0: Teraz ważne ogłoszenie. Ognisko wścieklizny wykryto w powiecie łosickim. Zakażonego chorobą lisa znaleziono w gminie Sarnaki. Zgodnie z zarządzeniem powiatowego lekarza weterynarii w Łosicach, teren powiatu jest teraz obszarem zagrożonym wścieklizną. Urzędnicy i lekarze apelują o ostrożność na terenach łąkowych, polnych i leśnych, a także o zabezpieczenie w domach i na prywatnych posesjach zwierząt domowych, zwłaszcza psów i kotów. Ale nie tylko. Mówi Anna Duras, zastępca mazowieckiego wojewódzkiego lekarza weterynarii.
9: Wścieklizna jest również niebezpieczna dla zwierząt hodowlanych i w tym rozporządzeniu również jest nakaz utrzymywania zwierząt hodowlanych pod kontrolą w zamknięciach w określonych pomieszczeniach czy posesjach. Będą kontrole przeprowadzane przez powiatowego lekarza weterynarii czy jego pracowników.
0: Wścieklizna jest bardzo poważną chorobą i zdecydowanie nie można lekceważyć takiego zagrożenia.
9: Tak, z tego względu, że wścieklizna jest chorobą zakaźną powodującą śmierć człowieka. Nie ma lekarstwa na nią w początkowej fazie, jeżeli zgłosimy się do lekarza medycyny pierwszego kontaktu, później on skieruje do zakaźnika. Wtedy jest seria szczepień bądź też podania zgodnie z schematem surowicy odpornościowej i szczepionki. Ale to na etapie, kiedy zaatakowany jest wirusem układ obwodowy, nie ośrodkowy, bo jeżeli już dojdzie do zakażenia w ośrodkowym, jest to po prostu tylko jeden kierunek, tak naprawdę śmierć człowieka.
8: SK Siedlce.
1: Księżna Józefa Aleksandra z Czartoryskich-Ogińska wybudowała w mieście wiele nowych budowli, które do dzisiaj stoją i są rozpoznawalne, stanowią taką wizytówkę miasta, ale też wiele budynków, które były tu już wcześniej postawione przez jej przodków Czartoryskich, rozbudowała i upiększyła. Dzisiaj więcej na ten temat opowie nam przewodnik PTTK Dariusz Piwowarczyk.
10: Tak, wiele budynków, głównie w tej części starego rynku w Siedlcach, zostały wybudowane przez Kazimierza Czartoryskiego lub też Michała Fryderyka. I między innymi możemy tutaj mówić o kościele świętego Stanisława, który często przez Siedlczan jest nazywany Starym Kościołem. Powstał on w 1740 roku i ten kościół powstał w stylu barokowym, jako taka budowla trzynawowa w typie bazylikowym, barokowym. Natomiast został on przebudowany przez księżną Aleksandrę Ogińską. Ona do tego celu wynajęła Stanisława Zawadzkiego, czyli tego samego architekta, który budował dla niej pałac. Stanisław Zawadzki przebudował fasadę tego kościoła. Podzielił ją na takie dwie kondygnacje, wizualnie one są czytelne cały czas, czyli taki portyk oparty na czterech kolumnach, który podpiera balkon. Ten balkon jest doświetlony, i to już ta druga kondygnacja jest doświetlony takim dużym oknem balkonowym, a na szczycie tego kościoła umieścił tablicę, krzyż i tajemnicę z dziesięciorga przykazań. I tak przebudował Stanisław Zawadzki ten kościół, już po budowie kaplicy Świętego Krzyża. Stanisław Zawadzki przebudował również wnętrze, na przykład warto zwrócić uwagę na ołtarz tego kościoła świętego Stanisława i jego podobieństwo architektoniczne do tej fasady głównej. Widać, że to jest dzieło jednego architekta. Wewnątrz jest również barokowo-klasycystyczna chrzcielnica, na której możemy się dopatrzeć inicjałów księżnej Aleksandry Ogińskiej. Jest również ambona po drugiej stronie naprzeciw chrzcielnicy. Też bardzo ciekawa, także cała ta część wnętrza została przebudowana przez również Stanisława Zawadzkiego. Warto też popatrzeć na obrazy, które się znajdują w tym kościele, bo część z nich pochodzi z czasów księżnej Aleksandry Ogińskiej. Na przykład obrazy Szymona Czechowicza, które są na po bokach naw bocznych, takie cztery duże obrazy i tam jest przedstawiony święty Jan Nepomucen, Jezus ukrzyżowany, święty Stanisław Skrzesza Piotrowina po prawej stronie i święta Anna nauczająca Maryję. Także warto sobie ten kościół bardziej dokładnie też obejrzeć, bo też jest bardzo, bardzo ciekawy. Była tam brama dzwonnica, czyli brama, która jest nazywana bramą księżnej Aleksandry Ogińskiej. Ta brama nie przetrwała do dzisiejszych czasów. Została zburzona w 1941 roku przez Niemców podczas okupacji niemieckiej, ponieważ nie można było tą drogą przejechać ciężkim sprzętem, a ta brama faktycznie światło drogi przesłaniała, ponieważ była ona taka trójarkadowa. I ta droga przez to stała przejezdna była węższa. Była to bardzo ciekawa, bardzo ważna dla miasta budowla, do dzisiaj pamiętana przez Siedlczan przede wszystkim. Pozostały z niej takie dwa budynki gospodarcze, które przylegały do tej bramy. One zostały w niedawnym czasie odnowione. Również są różne pomysły, plany, żeby tą bramę odbudować. W każdym bądź razie brama jest dla Siedlczan, dla miasta bardzo istotna i to był jeden z tych budynków, budowli, która stała po lewej stronie od kościoła świętego Stanisława, natomiast po prawej stronie stoi do dzisiaj plebania kościoła świętego Stanisława, która dzisiaj jest może trochę przesłonięta i tak z ulicy bardzo niewidoczna. Kiedyś to wyglądało to otoczenie zupełnie inaczej, ona była u wylotu ulicy dzisiejszej Pułaskiego, dawniej zwanej Piękną. był ten budynek plebanii dużo bardziej widoczny. Wiemy, że w 1781, kiedy to trwała przebudowa pałacu księżnej Aleksandry, Aleksandra mieszkała w tym budynku plebanii, zajmowała tam jakieś pomieszczenia. Pewnie tam spotykała się z architektami, czy też miała inne, prowadziła tam swoje życie codzienne z tego budynku. Zresztą mówi się też, że gdzieś są zapisy w starszych przewodnikach, czy w każdym bądź razie podaje się często taką informację, że niektórzy przypuszczali dawniej, że ten budynek plebanii był pierwszym pałacem Czartoryskich w Siedlcach. To nie jest prawdą, bo budynek powstał w latach 60. i 70. XVIII wieku, czyli tuż przed wprowadzeniem się do Siedlec księżnej Aleksandry Ogińskiej. Ale no, może za tym jakby takie przypuszczenie może wzięło się stąd, że w pamięci mieszczan zostało to, że przez pewien czas pełnił on pewnie funkcje pałacowe, skoro mieszkała tam księżna Aleksandra Ogińska, więc może tak się o tym mówiło, ale też mogły to sugerować stosunkowo grube mury i proporcji do nich mniejsze okna. Natomiast budynek powstał chwilę przed tym, zanim księżna Aleksandra Ogińska przeprowadziła się do Siedlec, pewnie z fundacji jej ojca Michała Fryderyka Czartoryskiego.
1: Kolejnym takim dość ważnym budynkiem w mieście, który jest zresztą bardzo charakterystyczny i bardzo okazały, jest siedlecki ratusz, którego wygląd też księżna nieco zmieniła.
10: Tak, ratusz w Siedlcach został wybudowany przez ojca księżnej Aleksandry Ogińskiej, Michała Fryderyka Czartoryskiego. Jego budowa trwała około 10 lat i trwała w latach 60. i na początku lat 70. XVIII wieku, czyli jeszcze chwilę przed tym, zanim księżna Aleksandra przeprowadziła się do Siedlec. Jest to ratusz dość okazały, stosunkowo duży jak na ratusz w mieście prywatnym, jakim były Siedlce. Przecież takie główne decyzje zapadały na dworze księżnej Aleksandry Ogińskiej. Natomiast ratusz, ta jego skala wynika z tego, że on miał być takim ratuszem reprezentacyjnym, który miał pokazywać, że wjeżdża się do miasta, które jest jakieś ważne, że ktoś tutaj ważny jest właścicielem tego miasta. No i druga rzecz, ten ratusz pełni nie tylko funkcje administracyjne, ale również handlowe. I znajdowały się tutaj kramy handlowe. Można powiedzieć, że to była taka dawniejsza galeria handlowa, dawniejszy takie centrum. Zresztą znajdował się na środku rynku, który też taką funkcję przecież pierwotnie pełnił. No i księżna Aleksandra Ogińska, jak prowadziła się do Siedlec, to kramów mieściło się w ratuszu 12. Natomiast tutaj się przejawił zmysł taki inwestycyjny księżnej Aleksandry Ogińskiej. Zresztą lubię ją nazywać, dawniej częściej to robiłem, księżna Aleksandrę Ogińską jako takiego pierwszego dewelopera w Siedlcach. I ona rozbudowała ratusz o te skrzydła poprzeczne, bo ratusz pierwotnie miał taką prostszą bryłę. Ona dobudowała takie skrzydła poprzeczne, przez co zwiększyła liczbę kramów do 31 z 12 i sprzedała te kramy Żydom na wieczyste użytkowanie i tam była prowadzona przez tych Żydów sprzedaż. Na szczycie mamy Jacka, z którym związane są różne siedleckie legendy, które mówią na przykład o tym, że z Jackiem, czyli jej kamerdynerem, miałyby ją łączyć jakieś bliższe relacje, co pewnie nie jest prawdą. Po pierwsze, ten atlas, ta figura atlasa była już wybudowana, zanim się księżna Aleksandra do Siedlec na stałe przeprowadziła, a po drugie, byłby to bardzo duży mezalians, no bo taka wielka magnatka, ona jakby, no to było w tamtym czasie niedopuszczalne i trudne byłoby to też do zaakceptowania przez ludzi, przez szlachtę, przez innych magnatów. Inna legenda wiąże się z tym, że Jacek miałby to być kowal, który mieszkał na piaskach starowiejskich, czyli niedaleko za Siedlcami. Miałby to być siłacz po prostu. On podobno świeżo zahartowaną podkowę potrafił złamać w rękach, a byka chwyciwszy za rogi, skręcając mu łeb, potrafił powalić na gościniec. I pewnego razu księżna Aleksandra Ogińska przejeżdżała swoją karocą przez piaski starowiejskie i zepsuło się koło odwozu. I wezwany do tego był Jacek, ten kowal, który tam mieszkał w okolicy. I Jacek naprawił szybko koło, ujął oś wozu jedną ręką, uniósł ten wóz, nasadził koło i tak tym zaimponował księżnej Aleksandrze, że postanowiła go zatrudnić na swoim dworze do różnego rodzaju prac. Między innymi Jacek brał udział w odbudowie wieży ratuszowej, która spłonęła wcześniej w pożarze. I tam wykonywał różnego rodzaju prace stolarskie, ciesielskie i pewnego razu pokłócił się na szczycie tej wieży z majstrem murarskim. A ponieważ był bardzo porywczy, no to podczas tej sprzeczki zepchnął majstra z wieży. Majster spadł, nie przeżył niestety tego upadku. No i mieszczanie siedleccy domagali się surowego ukarania Jacka. Mimo że był ulubieńcem księżnej Aleksandry, no to przecież musi ponieść karę za taką, za takie przestępstwo, morderstwo w zasadzie, mimo że może nie było to celowe. No i księżna nie miała zbyt dużego wyboru i musiała wygnać Jacka z miasta, a na jego pamiątkę według tej legendy postawiła sobie tą figurę Atlasa Jacka, co pewnie właśnie jest legendą chociażby z tego powodu, że ta figura już stała, zanim się księżna Aleksandra do Siedlec przeprowadziła. A sama nazwa Jacek wzięła się zapewne stąd, że pierwotnie figura była nazywana Atlasem. Często zdrabnia się Atlas, Atlasek. Też język polski ma taką tendencję do zmiękczania, do takiego nadawania litery J przed, na przykład jak Antek, Jantek, Adam, Jadam, no to ten Atlasek, Jatlasek, od tego już blisko do Jatlacek i skrócowo Jacek. Sam ratusz jest w stylu takim barokowo-klasycystycznym i ma pewne cechy też rokokowe, jak na przykład ta wieża taka pnąca się w górę. Ta działalność fundacyjna Aleksandry Ogińskiej była taka dwutorowa, ponieważ część budynków ona budowała od zera i tutaj mówimy o pałacu Aleksandry Ogińskiej, który pewnie ze starego pałacu posiada tylko piwnicę jeszcze. Mówimy tutaj o parku, zwłaszcza tym krajobrazowym w stylu angielskim, i kolumna toskańska powstała w całości w czasach Aleksandry Ogińskiej. Księżna Aleksandra Ogińska ufundowała też kaplicę Świętego Krzyża, w której została pochowana. Natomiast w innych obiektach, które zostały wybudowane przez jej przodków, bo mamy tu też tą część rynku, na rynku zostały wybudowane, czyli ta cała pierzeja wschodnia, czyli kościół Świętego Stanisława, który powstał prawdopodobnie za jej dziadka Kazimierza Czartoryskiego i fundowany przez niego i przez Izabelę Czartoryską. Mamy bramę, dzwonnicę, która już dzisiaj nie istnieje, ale w świadomości siedlczan cały czas jest istotna, która wybudowana została jeszcze w czasach ojca Aleksandry, Michała Fryderyka. No i mamy plebanię, która również została wybudowana w czasach ojca Aleksandry Ogińskiej. No i tak samo ratusz, czyli takie najbardziej reprezentacyjne budynki wybudowane lub fundowane zostały przez rodzinę Czartoryskich. Także do dzisiaj one zdobią miasto i stanowią o jego atrakcyjności turystycznej, dają dużo uroku i takiej atrakcyjności dla turystów odwiedzających miasto, bo jednak są to bardzo reprezentacyjne, okazałe budynki. No i dosyć oryginalne, bardzo oryginalne w kształcie, bo jak raz zobaczy ratusz Jacek, no to się na pewno go zapamięta i na pewno się wyróżnia wśród innych.
8: SK Siedlce News.
0: Za mikrofonem Monika Półbratek. Czas na magazyn siedleckiej Eski. Założenie przedsiębiorstwa społecznego może być odpowiedzią zarówno na potrzebę zmian w życiu zawodowym, jak również na potrzebę wprowadzenia zmian na lepsze we własnym mieście i regionie. Udowadniają to lokalni przedsiębiorcy społeczni z Siedlec i okolic. Dziś porozmawiamy o takim właśnie sposobie na życie i zarobkowanie.
8: SK Siedlce.
11: Katarzyna Stanisławowska, doradca kluczowy w Siedleckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej.
1: Czym ogólnie ośrodek się zajmuje?
11: Siedlecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zajmuje się wsparciem organizacji pozarządowych w kilku aspektach. Jest to między innymi doradztwo z zakresu tego, jak organizacja powinna działać zgodnie z prawem, jak się rozwijać, to znaczy pozyskiwać środki na działania, pozyskiwać wolontariuszy, a także ekonomizować się, czyli rozwijać się w kierunku prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudniania osób ze specjalnymi potrzebami. Do współpracy zapraszamy kilka typów klientów. Są to m.in. osoby, które chciałyby zacząć działać społecznie w sposób taki zorganizowany poprzez prowadzenie organizacji pozarządowej. W tym zakresie jesteśmy w stanie pomóc w rejestracji organizacji, w tym, żeby nauczyć po prostu, jak taka organizacja powinna działać. Drugi typ osób, klientów, których zapraszamy, to są już istniejące, zarejestrowane organizacje pozarządowe, takie jak stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich między innymi. Dla tej grupy klientów możemy zaoferować szkolenia, doradztwo, także typowo branżowe, specjalistyczne. I jest trzeci typ klientów i są to organizacje, które już prowadzą działalność gospodarczą. Są to m.in. spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów, a także mogą być stowarzyszenia i fundacje, które również prowadzą działalność gospodarczą. Tej grupie klientów możemy zaoferować dotacje celowe na tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także takie comiesięczne wsparcie pomostowe przez okres do 6 miesięcy. Organizacje prowadzące działalność gospodarczą, którą wspieramy, prowadzą biznes po to, żeby mieć środki na realizowanie działań reintegracyjnych, zawodowych i społecznych. Dlatego zyski wygenerowane w ramach prowadzonej działalności są przeznaczone na wsparcie tych pracowników i rozwój tych przedsiębiorstw.
1: Kto może się odnaleźć w tego rodzaju działalności?
11: Właśnie niestety ze względu na nomenklaturę ustawodawcy, a także wytycznych, w jakich działamy w ramach projektu Siedleckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, posługujemy się stwierdzeniem, że jest to program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. I któż to właściwie jest? Są to między innymi osoby, które nie odnalazły się na otwartym rynku pracy, a także takie, które jeszcze na ten rynek pracy nie wyszły albo zaraz wyjdą. Mogą być to osoby, które długo nie mogą znaleźć pracy na takim rynku komercyjnym, osoby z niepełnosprawnością, a także osoby młode bądź mamy po długotrwałym macierzyńskim, tak, nie mogą również odnaleźć się na tym rynku pracy, znaleźć zatrudnienia. I właśnie dla takich osób są dedykowane działania ekonomii społecznej, które są takim miejscem pracy troszeczkę wspieranym, ponieważ odnajdują tam wsparcie w zakresie takich aspektów społecznych, tak? Jest dużo zrozumienia dla pracownika.
1: Dlaczego warto zająć się tego rodzaju działalnością?
11: Dlatego, że poprzez biznes, poprzez naszą pracę możemy też wspierać po prostu ludzi. Czyli nie zajmujemy się stricte generowaniem zysku, tylko też tym, żeby wspierać tych pracowników, wspierać ich w rozwoju, wspierać ich w tym, żeby wreszcie odnaleźli się na tym rynku pracy. I docelowa taka ścieżka powinna być taka, że przedsiębiorstwa społeczne są tylko przystankiem w tym wyjściu na otwarty rynek pracy. I do tego też tych pracowników zachęcamy.
1: Czyli tak naprawdę nie da się tu zarobić fortuny, ale można się z tego utrzymać i jednocześnie też taką wartością dodaną jest to, że pomagamy po prostu innym ludziom.
11: Tak, można znaleźć stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, czyli mamy takie, że tak powiem, solidne podstawy funkcjonowania. No ale także ważny aspekt jest tutaj ten nastawiony na rozwój tego pracownika, czyli są to szkolenia, jest to doradztwo takie w ogólnym funkcjonowaniu, w życiu społecznym.
1: Czy w Siedlcach istnieje dużo takich przedsiębiorstw społecznych? Jakie na przykład istnieją i jak funkcjonują?
11: Wspieramy około aktualnie 8 przedsiębiorstw społecznych z Siedlec i okolic, bo terenem w ogóle działania Siedleckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jest nie tylko miasto Siedlce i powiat siedlecki, ale także powiaty węgrowski, sokołowski, garwoliński i łosicki. Działalność prowadzą m.in. Fundacja Leny Grochowskiej, prowadząc warsztat To My. Zajmują się produkcją wyrobów ceramicznych, a także posiadają właściwie już kilka lokalizacji, bo także w powiecie węgrowskim Włochowie, tam znajduje się m.in. zakład cukierniczy. Jest to spółdzielnia socjalna Zioła Siedleckie, która słynie z produkcji pierników korzennych, a także suszy ziołowych. Jest to Fundacja Aleksander, która zajmuje się wsparciem edukacji dzieci ze szkoły podstawowej i z przedszkola. Jest to Spółdzielnia Inwalidów HEGOS, która w Sokołowie między innymi kiedyś słynęła z produkcji opakowań kartonowych, tekturowych, a teraz jest to między innymi obsługa firm w zakresie magazynowania, konfekcjonowania produktów. Jest to spółdzielnia socjalna Węgrowianka z siedzibą w Węgrowie. Tam zajmują się usługami opieki właściwie nad zrewitalizowanym parkiem miejskim. Prowadzą także kawiarnię i taki punkt konferencyjny. Jest to Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas, która zajmuje się głównie usługami opiekuńczymi. Mamy także spółdzielnie socjalne założone przez osoby prawne, czyli na przykład gminę i powiat. Przykładem tak założonej spółdzielni była spółdzielnia socjalna w Wodyniach, która zajmuje się świadczeniem usług komunalnych, a także opiekuńczych dla osób właśnie z tamtego terenu. Kolejnym z typów organizacji, jakie mogą znaleźć u nas wsparcie, są to podmioty na co dzień zajmujące się wsparciem osób m.in. z niepełnosprawnością i są to takie typy organizacji jak Zakład Aktywności Zawodowej, który znajduje się w Siedlcach. Są to warsztaty terapii zajęciowej, które są zlokalizowane na terenie wymienionych wcześniej powiatów. W przypadku tych podmiotów wachlarz działań również mamy bardzo szeroki, ponieważ warsztaty terapii zajęciowej zajmują się produkcją głównie rękodzieła, tak, ale też takich produktów użytkowych, jak na przykład koszulki z nadrukiem takie dedykowane. Także firma, która chciałaby wesprzeć organizację poprzez zakup na przykład jakichś gadżetów promocyjnych, może u nas znaleźć także informacje na temat tych podmiotów, które konkretne gadżety czy rodzaje usług promocyjnych wykonują. Zakład Aktywności Zawodowej również posiada szeroki wachlarz usług. Są to między innymi, właściwie głównie zajmuje się żywieniem placówek oświatowych, czyli szkół i przedszkoli, ale także przeciętny Kowalski może zajrzeć na stołówkę i taki obiad sobie na co dzień zakupić, czy też zjeść na miejscu. I taką usługą, która jest też tam realizowana, to są masaże. Prowadzą gabinet rehabilitacji i odnowy biologicznej.
1: Czyli te poziomy działalności są takie naprawdę bardzo różnorodne.
11: Bardzo różnorodne. Katalog działania jest szeroki i stale się rozwija. Dzięki temu, że przedsiębiorcy społeczni korzystają m.in. z dotacji wsparcia naszego ośrodka, mogą rozwijać swoją działalność, wprowadzać nowe usługi, no i przede wszystkim zakupować sprzęt niezbędny do tego, żeby tego usługi świadczyć. To, co dobrze by było jeszcze, żeby wybrzmiało z naszej rozmowy, to jest to, że w ramach naszego projektu nie możemy wspierać jednoosobowych działalności gospodarczych, dlatego że przedsiębiorstwo społeczne jest tworzone przez minimum 3-5 osób, tak na początek, żeby można było to uznać za przedsiębiorstwo społeczne. Taka organizacja musi uzyskać wpis u wojewody i spełnić wymagania do bycia przedsiębiorstwem społecznym, czyli zatrudniać odpowiednią ilość oraz osoby z pewnego katalogu. zapewnić w swoim dokumencie stanowiącym, czyli na przykład w statucie, takie zabezpieczenia, które gwarantują to, że właśnie między innymi ten zysk będzie przeznaczany na działalność statutową organizacji, że pracownicy zatrudnieni w tej organizacji będą mieli jakiś wpływ na poziom zarządzania, to znaczy na kierunki, które takie przedsiębiorstwo będzie realizowało w przyszłości.
1: Później takie spółdzielnie też na pewno mogą liczyć na wsparcie.
11: Oczywiście. Myślę, że to jest dużym atutem naszego projektu, że my nie jesteśmy tylko do momentu założenia i przekazania dotacji, tylko tak naprawdę te przedsiębiorstwa mają wsparcie, że tak powiem, w latach nieograniczone i mogą na bieżąco zgłaszać się do nas z jakimiś trudnościami w działalności, z pomysłami, które mają, bo część z przedsiębiorców stoi przed różnego typu wyzwaniami. Czasami jest to dostosowanie miejsca pracy, czasami są to rzeczy związane z tą sferą marketingową i promocyjną przedsiębiorstwa, a czasami, jak w przypadku ziół siedleckich, spółdzielni socjalnej Zioła Siedleckie, jest to możliwość dystrybuowania swoich produktów za granicę, czyli już są to tematy związane z eksportem na tereny Unii Europejskiej. Pamiętajcie Państwo, że jesteśmy tutaj dla organizacji pozarządowych, dla stowarzyszeń, dla fundacji, dla kół gospodyń, dla spółdzielni socjalnych i tak naprawdę, jeżeli coś w naszej rozmowie nie padło, bądź jeśli chodzi o tą ofertę dedykowaną, można do nas się zgłaszać tak naprawdę z każdą sprawą dotyczącą rozwoju albo trudności w prowadzeniu organizacji. Wtedy my będziemy starali się jak najbardziej elastycznie dostosować nasze wsparcie, żeby było jak najbardziej przydatne organizacjom.
8: SK Siedlce.
12: Nazywam się Alicja Zasuwik, jestem prezesem spółdzielni socjalnej Zioła Siedleckie w Siedlcach.
1: Jak to się stało, że założyła Pani spółdzielnię i czy mogłaby Pani opowiedzieć, w jaki sposób ona funkcjonuje? Bo z tego, co słyszałam, pracują w niej osoby głuche.
12: Tak, więc spółdzielnia socjalna powstała w 2015 roku. Takim motywem do założenia tej spółdzielni były moje doświadczenia zawodowe, bo 42 lata pracowałam z osobami niesłyszącymi. Obserwowałam w Polskim Związku Głuchych, czyli w organizacji, która jest jednym z założycieli spółdzielni socjalnej Zioła Siedleckie. Więc obserwując tutaj te problemy osób niesłyszących ze znalezieniem pracy, wpadliśmy na taki pomysł, że stworzymy im miejsca pracy, zakładając spółdzielnię socjalną. Dobrze znaliśmy środowisko osób niesłyszących. Wiemy, że osoby te mają takie zdolności manualne. Świat postrzegają wzrokowo bardziej, więc tutaj wykorzystaliśmy ich te zdolności manualne, jak również zdolności artystyczne i utworzyliśmy tą spółdzielnię socjalną. I na początku przygotowywaliśmy się do tego 2 lata, korzystając z programów PEPRON, mieliśmy program Praca bez barier, więc tutaj przeszkoliliśmy z zakresu dekorowania ciasteczek, potem przeszkoliliśmy też z zakresu obsługi chawciarki komputerowej i wyruszyliśmy na założenie tej spółdzielni. Także na początku korzystaliśmy ze wsparcia Siedleckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Dostaliśmy takie wsparcie na 20 tysięcy złotych na jedną osobę, czyli w sumie na założenie firmy mieliśmy tylko 100 tysięcy złotych, więc tutaj od samego początku była to jednak wielka praca społeczników, rodzin naszych, które po prostu wspierały założenie tej spółdzielni i tak gospodarczymi sposobami zbudowaliśmy suszarnię ziół, jak również na górze, korzystając z tego wsparcia finansowego OWES-u dla stanowiska pracy, zakupiliśmy niezbędny, taki najbardziej potrzebny sprzęt do produkcji ciasteczek piernikowych.
1: Ile osób w ogóle pracuje w spółdzielni?
12: zatrudniliśmy na początku 5 osób, bo to było wsparcie na 5 stanowisk, z tym, że wymiar etatu tych osób był bardzo śmieszny. Na początku one pracowały na 1/6, później na 1/4 etatu i tak stopniowo dochodziliśmy do zwiększenia wymiaru czasu pracy tych osób i tak naprawdę utrzymaliśmy te 5 stanowisk do dnia dzisiejszego, zatrudniając jeszcze dodatkowo nowe osoby i w tej chwili mamy 8 pracowników plus księgowy.
1: W jaki sposób taka spółdzielnia działa? Bo z tego, co zrozumiałam, to pieniądze, które są zarobione z tego, co zostanie sprzedane, idą w zasadzie na utrzymanie samej spółdzielni.
12: To znaczy tak to jest, że działa właśnie w oparciu o te pieniądze. Głównie źródłem finansowania tej spółdzielni są właśnie pieniądze wypracowane przez tych naszych pracowników. No, troszeczkę sytuacja się poprawiła, ponieważ Departament Ekonomii Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, to znaczy ministerstwa, tak naprawdę to Ministerstwa Pracy, Polityki Społecznej, uruchomił takie środki, gdzie otrzymaliśmy wsparcie do zatrudnionych osób w spółdzielni. Działaliśmy już 7 lat, 8, kiedy otrzymaliśmy takie trochę pokaźniejsze wsparcie finansowe ze źródeł publicznych. No, oprócz tego też dostaliśmy środki z KPO, wybudowaliśmy potężne ogniwa fotowoltaiczne o mocy 23 kW, które po prostu no, pozwalają nam na znaczne oszczędności energii elektrycznej. No jest to takie troszeczkę już nowoczesne ogniwo z baterią magazynującą, stąd powstają no, jakieś oszczędności w kosztach energii elektrycznej. Więc podmioty ekonomii społecznej są założycielami tej spółdzielni i potem to spółdzielnię przekształciliśmy w przedsiębiorstwo społeczne, czyli dokonaliśmy już rejestracji w Urzędzie Wojewódzkim i jesteśmy przedsiębiorstwem społecznym, na razie mikroprzedsiębiorstwem. No zobaczymy, czy powstaną jakieś szanse na zbudowanie takiego potężnego, bardziej prężnego przedsiębiorstwa społecznego.
1: Gdzie spółdzielnia sprzedaje wytwarzane przez siebie zioła i pierniki?
12: Te nasze pierniczki to są wspaniałe wyroby smakowe na bazie naturalnych składników, więc sprzedawaliśmy na początku na tym rynku lokalnym, prawda? Więc biorąc też udział w różnych wystawach, targach, jarmarkach, także też produkujemy takie ciasteczka, które logo firmy rysujemy, malujemy lukrem, więc tutaj troszeczkę też wspomagają nas przedsiębiorcy, zamawiając takie ciasteczko z logiem jako taki gadżet reklamowy. I w sumie to się rozszerzyło, niemniej obserwuje się też, że coraz ludzie zaczynają wprowadzać do swoich diet coraz mniej cukru, więc te ciasteczka lukrowane, piękne, ładne, ale niestety ten luker jest robiony na bazie cukru, więc tutaj próbujemy się przestawić na produkcję różnych innych ciasteczek, takich bardziej dietetycznych, na przykład ciasteczek owsianych, maślanych, ciasteczek bezglutenowych, wegetariańskich i tak dalej, żeby po prostu dotrzeć do takich osób też ze szczególnymi potrzebami, prawda, klientów, którzy mają jakieś tam problemy dietetyczne albo nie chcą po prostu spożywać cukru.
1: Czyli też staracie się być na czasie.
12: Tak, tak naprawdę staramy się być na czasie, bo nie tylko te ciasteczka tutaj są dla nas takim ważnym kierunkiem działalności, ale również i powrót do tych ziołowych tradycji, co jest misją naszej spółdzielni. To ma służyć jak gdyby aktywizacji zawodowej, społecznej, nie tylko tych naszych osób niepełnosprawnych, ale również lokalnego społeczeństwa, czyli szeroko rozpowszechniamy akcję zbieractwa ziół, powrót do takich naturalnych metod leczenia, do picia herbatek ziołowych. Tak naprawdę możemy zaoferować całą gamę roślin, które stworzyła natura, i po prostu one służą zdrowiu. Nie musimy wtedy sięgać po tabletki. Poza tym rynek ziół się bardzo rozwinął. Ostro wkraczają do farmacji, do produkcji kosmetyków i tak dalej, więc to widzimy w tym też jakąś szansę na rozwój tej spółdzielni, bo w sumie to ten powrót ziół bardzo obserwujemy na każdym kroku. Także nawet jakieś dania w restauracjach są podawane z ziołowymi dodatkami, więc tutaj jest szansa na to, żeby po prostu się rozwinąć. Niemniej to wymaga dużych nakładów. Na razie to my jesteśmy tak jak gdyby podwykonawcami większych firm i te susze ziołowe, które tam wytwarzamy, to sprzedajemy do dużych firm. I tak naprawdę dążymy do tego, żeby stworzyć jakieś własne produkty, sprzedawać, ale to wszystko wymaga nakładów inwestycyjnych, środków finansowych na dystrybucję, opakowania i tak dalej, a te rzeczy są niestety bardzo drogie. Stąd tutaj troszkę jesteśmy za biedni, żeby ruszyć dalej. Ale nad tym cały czas pracujemy, myślimy, co zrobić, żeby zarobić też więcej na tych ziołach i stworzyć własny produkt, taki z własną marką i sprzedawać go wtedy właśnie. Tutaj też trzeba powiedzieć, że nie tylko tutaj lokalny rynek się nami interesuje, ale również zgłasza się dużo firm z Polski, które są zainteresowane zakupem tych susz ziołowych. Niemniej dalej jestem utwierdzona w takim przekonaniu, że najlepiej się wychodzi, jeżeli się to zrobi, samemu sprzeda i stworzy własny produkt, przetworzy się po prostu te zioła, żeby to sprzedać.
1: W takim razie musimy teraz powiedzieć, skąd spółdzielnia właściwie pozyskuje zioła.
12: Więc to właśnie tutaj, jak mówiłam, ta nasza działalność tego przedsiębiorstwa społecznego to polega też na włączaniu w to naszą działalność lokalnego społeczeństwa. I tutaj mamy całą rzeszę zbieraczy, którzy dostarczają zioła do naszego punktu skupu. Są to osoby, najczęściej emeryci, renciści, osoby o niższych dochodach, z jakimiś tam problemami finansowymi. Też młodzież, studenci, którzy chcą sobie tam dorobić, zarobić na przykład w wakacje na zbieractwie ziół. I tutaj to jest właśnie ta grupa, która tak jak gdyby została włączona w działalność tego przedsiębiorstwa. I mamy takie obustronne korzyści. Spółdzielnia ma surowiec do suszenia, natomiast osoby znacznie poprawiają swój budżet domowy poprzez to zbieractwo ziół ze stanów naturalnych. Natomiast te stany naturalne, trzeba się troszeczkę potrudzić, żeby zebrać ten surowiec, ale są osoby, które wyruszają gdzieś tam do lasów, do miejsca, gdzie można zebrać te zioła. I ta ich dniówka nawet wynosi 200-300 zł. Dziennie można zarobić na pokrzywie, na przykład, która wszędzie rośnie w lasach i można to zebrać. Natomiast bardzo też zachęcamy działkowców, rolników do uprawy ziół na swoich działkach. I bardzo takim cennym surowcem są na przykład kwiaty malwy, kwiaty ślazu, nagietka, czy tam jakiś tam rumianek, który ręcznie można zebrać. Także to są takie rośliny, które wymagają troszeczkę nakładu pracy, ale nie potrzeba aż tak wysokich areałów ziemi, bo można przeliczyć sobie, że w rodzinie mamy 5 osób i każda ta osoba jest w stanie zebrać te na obszarze 5 arów te kwiaty. to przeliczyć na zamiary i po prostu można sobie w jakimś przydomowym ogródku, działce te rośliny uprawiać, zasiać i dostarczać te kwiaty do punktu skupu.
1: Czyli każda osoba, która chciałaby sprzedać takie zioła, bo posiada albo chce zbierać, to może się do Was zgłaszać?
12: Jak najbardziej można wykorzystać jakieś swoje działeczki i sobie tam wsiać i dostarczać to. I też na przykład na własnym doświadczeniu wiem, że moje córki studentki to latem zbierały na getek i potrafimy zarobić takie spore pieniądze na tym, w jaki sposób nawet mieć to dla siebie, te pieniążki, na swoje wydatki, prawda?
1: A czy spółdzielnia próbuje także sprzedaży ziół i pierników w internecie?
12: Prowadzimy sklep internetowy. Akurat pierniki to mają tam szeroki asortyment, bo na różne okazje

0: mieszanek ziołowych, po prostu no, brak nam fachowców w tej dziedzinie, żeby to mieszać w odpowiedniej proporcji te zioła, ale te podstawowe posiadamy w swojej ofercie.
1: Dlaczego w ogóle postanowiła się Pani zająć akurat ziołami i piernikami? Skąd taki pomysł?
0: Miałam takie osobiste zainteresowania. Bardzo też no, i lubiłam jeszcze kiedyś rysować, palować te ciasteczka. Zresztą mam w rodzinie rodziny uzdolnione artystycznie. Ojciec to bardzo dużo rzeźbił, brat też. Także tutaj to takie było no, rozwinięcie tych artystycznych, mówię, zainteresowanie tymi sprawami artystycznymi. No, oprócz tego, no to pamiętam, moja babcia zbierała zioła i był pan skupu w Siedlcach. I ona tego naprawdę zbierała bardzo dużo i jako taka wiejska gospodyni domowa potrafiła też ten swój budżet w ten sposób wzmocnić. I to miałam w pamięci, że no, zbierała tych ziół bardzo dużo. Kiedy ten jej dom drewniaczek był już rozbierany, to na strychu było mnóstwo tych ziół takich posuszonych. I tak wpadłam na pomysł, że jeżeli jest taki trend w kierunku właśnie ziół, to może wykorzystać i zająć się zbieractwem tych roślin.
1: Współdzielnia pomaga tak naprawdę bardzo wielu osobom w różny sposób. A czy dla Pani to jest praca, czy bardziej takie powołanie, albo po prostu coś, co Pani lubi robić?
0: Powiem tak, że no to jest takie trochę powołanie, no bo dlatego, że no byłam związana z tym środowiskiem. I w jakiś sposób no, chcieliśmy tu zaangażować te osoby niepełnosprawne do pracy w roli pracowników, ale również no, w roli zbieraczy. To jest takie no, jak gdyby powołanie, że chcieliśmy im pomóc, prawda, w zatrudnieniu. No, bardzo to jest ważne, bo osoby niesłyszące, te migające, to miały poważne problemy ze znalezieniem pracy ze względu na utrudnienia komunikacyjne. Posługują się niestety językiem migowym. No i tutaj stworzyliśmy takie miejsca pracy, gdzie ten tłumacz jest na stałe. Potrafię im wytłumaczyć polecenie, jak również pomagamy im w rozwiązywaniu no, różnych problemów życiowych, nie tylko tego zatrudnienia, prawda? Natomiast praca też jest częściowo, tylko że ta nasza praca zarządu jest naprawdę opłacana za symboliczne pieniądze i to jest no, ciężka praca. Muszę powiedzieć, że ciężka i bardzo odpowiedzialna praca. Trzeba włożyć dużo trudu, żeby taką spółdzielnię poprowadzić, zarządzać nią, sprzedać i to w sumie robi kilka osób. Nie ma działów handlowych, marketingowych, jeszcze innych, więc tu naprawdę trzeba bardzo dużo pracy włożyć, żeby poprowadzić taką spółdzielnię.
1: Ale warto.
0: Warto, dlatego, no, że w sumie no, szczytne cele się realizuje, prawda? Ale trzeba się też zastanowić, czy znajdą się następcy, którzy zechcą po prostu wziąć taki ciężar na siebie i to dalej kontynuować.
2: Radio SK. SK Siedlce News.
3: Monika Półbratek, pora na magazyn Radia SK Siedlce. Ze mną w studio Eski Natalia Zyśk, przewodniczka PTTK, która opowie nam za chwilę o bramie dzwonnicy, która kiedyś istniała w Siedlcach.
2: SK Siedlce.
4: W roku 2026, czyli w obecnie trwającym, przypada 250. rocznica od zakończenia budowy siedleckiej bramy dzwonnicy. No i teraz można byłoby się zapytać, o jaką bramę chodzi, prawda? Przecież nie mamy w krajobrazie miasta żadnej bramy miejskiej. Żadna się niestety nie uchowała i nie przetrwała do naszych czasów. Ale mamy pozostałości pewnej bramy. I tutaj może już niektórzy z Państwa wiedzą, o czym mówię, bo od czasu do czasu robi się głośno na ten temat w związku z różnymi pomysłami dotyczącymi odbudowy tej bramy. Chodzi oczywiście o pozostałości, które mamy u zbiegu ulic Piłsudskiego i Starowiejskiej, czyli w miejscu, które bezpośrednio sąsiaduje z najstarszą siedlecką parafią, z najstarszym siedleckim kościołem parafialnym, czyli kościołem świętego Stanisława przy ulicy Flor-

0: Toriańskiej i właśnie Piłsudskiego. Brama była elementem, który przynależał do kościoła, dlatego że stanowiła też dzwonnicę przykościelną. To była jej podstawowa funkcja od samego początku, od kiedy ją wybudowano. No i teraz, kiedy ją wybudowano? W roku 1773. Budowa trwała 3 lata, zakończyła się w roku 1776. Stąd od tego zakończenia budowy pozwalam sobie liczyć tak wspaniałą rocznicę jak 250 lat. Oczywiście brama nie istnieje w naszym krajobrazie już, ale istniała. Istniała dokładnie 165 lat. Zniknęła w roku 1941, rozebrana przez Niemców w czasie II wojny światowej w pierwszej połowie roku. Po prostu przeszkadzała troszeczkę. Nie chodziło po prostu o umożliwienie przejazdu ciężkiego wojennego sprzętu, czołgi, ciężarówki, które nie mieściły się przez piękne arkadowe łuki, które brama posiadała. Z okazji tej rocznicy podsumowujemy trochę to, co o niej wiemy w ogóle, bo często o niej mówimy, była, nie była, i ona jest żywa wśród mieszkańców, jest taką żywą legendą, natomiast no po prostu jej nie ma, prawda? A jednak ciągle o niej mówimy. I to jest taki fenomen tego miejsca, bo to jest jedyny taki obiekt, o którym mówi się, mimo że go tak naprawdę nie ma. Miejsce wyjątkowe, które też związane jest z znanymi z XVIII wieku właścicielami Siedlec, z rodziną Czartoryskich. Rodzina Czartoryskich przez 4 pokolenia, czyli ponad 200 lat była właścicielami Siedlec i oczywiście inwestowali tutaj swoje środki. Na początku głównie jako taka letnia rezydencja, a później z czasem już zaczynała przybierać na znaczeniu. Wobec tego Czartoryscy zaczęli tutaj fundować dużo bardziej znaczące budynki i obiekty, bo chcieli podnieść rangę miasta, którego byli właścicielami. To było oczywiście też podniesienie rangi własnego rodu, ale też oczywiście wpływało, to przekładało się na to, że zmieniało się i zwiększało się znaczenie miasta. I to podnoszenie rangi oczywiście zaczęło się od budowy, od fundacji kościoła. Kościoła świętego Stanisława od roku 1740. Natomiast później do tego obiektu dołączyła plebania, budowana od roku 1768, a jeszcze w międzyczasie w środku rynku, czyli w sercu ówczesnych Siedlec, zaczęto budowę ratusza. Ratusza, który my dziś znamy pod nazwą Ratusz pod Jackiem. I kolejnym obiektem, który dołączył do tych, które przetrwały do naszych czasów, które możemy sobie tak chronologicznie uporządkować, była właśnie brama dzwonnica. I powstając w tym konkretnym miejscu, ona zamknęła pięknie kompozycyjnie cały rynek. Bo mamy na środku kościół, po jednej stronie plebanie, a po drugiej dla równowagi dobudowano właśnie bramę, symboliczną bramę miejską prowadzącą do miasta. I tu bardzo ważna rzecz, nie prowadzącą do prywatnej rezydencji, czyli to nie była brama prowadząca do Pałacu Ogińskich, do całego zespołu pałacowo-parkowego, który dzisiaj mamy tuż obok, tylko właśnie do miasta. To też był bardzo piękny symbol, że Czartoryscy taką piękną bramę wybudowali w rynku dla mieszkańców, żeby ona sygnowała niejako miasto, żeby stała się jego symbolem. Obok ratusza, który już wówczas stał się symbolem, bo przecież figura Jacka na szczycie, figura oczywiście greckiego boga Atlasa, którą my potocznie nazywamy Jackiem, od samego początku stała się takim symbolem, bo ratusz, będąc wówczas najwyższym obiektem w mieście, z tak charakterystyczną figurą na szczycie, stał się po prostu znakiem drogowym i znakiem rozpoznawczym Siedlec. Każdy, kto się tu zbliżał, widział prawdopodobnie z daleka najpierw figurę właśnie naszego Jacka, którego pewnie z tego powodu zaczęto właśnie takim sympatycznym męskim imieniem nazywać i określać. Ale właśnie ktoś, kto się zbliżał do tej figury, do ratusza, wiedział, że zbliża się do Siedlec, stąd stał się naszym symbolem. A drugim takim właśnie symbolem i znakiem rozpoznawczym była brama dzwonnica, dlatego że była wybudowana w formie pięknego łuku triumfalnego. Łuku, który zazwyczaj budowano dla upamiętnienia ważnych wydarzeń albo osób, na ich cześć po prostu. I tego typu bramy przecież znamy z historii w różnych innych miastach, nie tylko Polski, ale i w ogóle Europy. Tak zwane bramy triumfalne. taką bramę triumfalną postanowiono w takiej formie, w takim kształcie wybudować w Sielcach. Ona oczywiście była bramą na cześć rodu Czartoryskich. To oni ją fundowali, oni za nią płacili. Wobec tego podpisali ją na szczycie. Brama była zwieńczona takim, oczywiście górna część bramy to była część przeznaczona na dzwony, a wyżej, powyżej, na samym szczycie znajdował się element dekoracyjny w postaci obelisku. I ten obelisk posiadał jakby umieszczone dwie litery C, zwrócone do siebie plecami i skrzyżowane ze sobą, czyli trochę do siebie, na siebie nachodzące. I to był monogram rodzinny, rodziny Czartoryskich. Tą bramę, jej budowę rozpoczął Michał Fryderyk Czartoryski, ojciec naszej legendarnej właścicielki Siedlec, księżnej Aleksandry z Czartoryskich-Ogińskiej. I on, rozpoczynając tą budowę, a będąc jednocześnie osobą bardzo wpływową, on był twórcą takiej grupy politycznej, która przetrwała do naszych czasów pod nazwą Familia. Może trochę kojarzymy to ze szkoły, bo oni mieli bardzo duży wpływ i bardzo mocno dążyli w XVIII wieku. W tym właśnie przede wszystkim przywódca tego stronnictwa, Michał Fryderyk Czartoryski, do przeprowadzania reform w państwie. Oni starali się, chcieli mieć wpływ i bardzo często mieli na samego króla. Zresztą z ich rodu wywodził się ostatni znany nam król Polski, Stanisław August Poniatowski, który był synem siostry Michała Fryderyka Czartoryskiego, więc to są naprawdę bardzo ogromne wpływy na samym szczycie władzy i ogromny wpływ nie tylko na jakby w ogóle zasoby finansowe i zarządzanie nimi, bo Czartoryscy byli właścicielami bardzo wielu majątków i to już nie była szlachta, to była magnateria, czyli dużo majętniejsi właściciele. Oni mogli sobie pozwolić na tego typu symbole, które podkreślały ich znaczenie, ich rangę, ale tak jak wspomniałam, podkreślały też rangę miasta, w którym tego typu symbole fundowali. Bo jak brama pojawiła się w krajobrazie miasta, to zmieniła trochę środek ciężkości. Zdjęła ten środek ciężkości z ratusza i przeniosła go też na skraj rynku. Brama, według zachowanych jakichś tam relacji z XIX wieku, czy takich wspomnień o niej, wrażeń, była na tyle monumentalna i na tyle wręcz nawet przytłaczająca całe otoczenie rynku, że po prostu dominowała w rynku. Nam dzisiaj jest ciężko sobie to wyobrazić, natomiast brama miała prawdopodobnie około 10 metrów szerokości, czyli cała szerokość dzisiejszej ulicy Piłsudskiego wraz z przejściami dla pieszych po prawej, po lewej stronie i taką samą wysokość do góry. I ona naprawdę w tym skraju rynku dominowała. Taką ciekawostką związaną z bramą i w ogóle z jej umiejscowieniem jest też miejsce, w którym ona się znajduje. Bo dzisiaj, kiedy mówimy o odbudowie bramy, to bardzo często krzyczymy: nie, tylko nie w tym miejscu. Jak będzie wyglądał ruch? Jak będziemy jeździć samochodami, autobusami? Jak karetki dostaną się do szpitala, prawda? Oczywiście w tamtym okresie nie było ani szpitala w tym miejscu, ani oczywiście też karetek. Ale też to miejsce to był koniec miasta Siedlce. Dokładnie w tym miejscu przebiegała granica ówczesnych Siedlec. Mieszkańców było około 1000, oczywiście zaokrąglam, bo w różnych okresach podaje się różne cyfry, ale z chwilą śmierci księżnej Aleksandry około 1200 osób, mniej więcej. Więc to nie jest 75 tysięcy, które mamy dzisiaj, plus wszyscy przyjeżdżający do pracy, do szkoły, którzy w Siedlcach nie mieszkają, a jednak przyjeżdżają tu codziennie. I tak naprawdę to się robi ponad 100 tysięcy ciągłego ruchu mieszkańców każdego dnia, więc jest to przede wszystkim inna skala. Stąd oczywiście rozumiem te głosy. Być może trzeba byłoby bramę dostosować do czasów, które mamy dzisiaj. To jest oczywiście cały czas otwarte pytanie. Natomiast wtedy, kiedy powstawała w tamtym miejscu, również chodziło o symbol zaznaczenia granic miasta między miastem a wsią, bo właśnie kiedy, idąc ulicą Piłsudskiego, wchodziło się w dzisiejszą ulicę Starowiejską, wychodziło się z miasta Siedlce, wchodziło się do tak zwanej Starej Wsi. To były pierwsze Siedlce, ta Stara Wieś, rozlokowana wzdłuż dzisiejszej ulicy Starowiejskiej, to była pierwsza wieś, Sedlicze, różnie się to zapisywało na mapach. Pierwsza wieś, o której pierwszą wzmiankę mamy z 1441 roku. To była wieś tak zwana jednoulicówka, jedna ulica, domy po jednej i po drugiej stronie drogi. I tak to się zaczęło i pierwsza parafia świętego Stanisława i Najświętszej Maryi Panny, bo były dwa wezwania na początku, która powstaje w roku 1532, również nie powstaje w mieście, którego wówczas nie ma, tylko przy ulicy Starowiejskiej, mniej więcej w miejscu, gdzie dzisiaj mamy kaplicę księżnej Aleksandry Ogińskiej. Tam był pierwszy drewniany kościół, być może drugi i trzeci, tego dokładnie nie wiemy. Wiemy, że w czasach księżnej prawdopodobnie coś jeszcze mogło tam istnieć. Stąd księżna to miejsce wybrała na budowę kaplicy, nie inaczej. Natomiast ta stara wieś pozostała wsią bardzo długo, bo do początku XX wieku, dopiero bodajże w latach 30. została włączona, chociaż nie, akurat ta część najbliżej miasta na początku, na samym początku XX wieku została dołączona. Kolejne partie i kolejne ulice starej wsi, jak na przykład ulica Janowska, która też była częścią starej wsi, one zostały dołączone troszeczkę później, czyli właśnie lata 20-30. I tak się siedce powiększały w kierunku wschodnim, dołączając kolejne sąsiednie wsie. Natomiast w czasach księżnej i w czasach Michała Fryderyka Czartoryskiego to było symboliczne oddzielenie, gdzie jest miasto, gdzie jest wieś. Oczywiście mieszkańcy starej wsi zasilali skutecznie nowe sedlicze, czyli nowe siedlce, które powstały w 1547 roku, już tak oficjalnie, oficjalnym aktem, razem z okazałym rynkiem do handlu, do targowania się. I potem w XVIII wieku, kiedy Czartoryscy zaczynają dobudowywać właśnie te wszystkie obiekty, które na szczęście nie zostały zniszczone w czasie żadnej z wojen, to wszystko zaczyna nabierać sensu, zaczyna przybierać takiego harmonijnego kształtu. Ta brama to też symboliczne połączenie miasta z częścią dworsko-parkową, z dworem. Dwory najczęściej lokowano gdzieś w pobliżu miast, dwory, czyli siedziby właścicieli miast czy wsi okolicznych, i one były gdzieś zazwyczaj w pobliżu. Ta siedlecka brama, która łączyła wieś i miasto, łączyła też tą część dworską, bo chociażby w czasach księżnej Aleksandry pierwsza ulica, ta najbliższa bramy, to dzisiejsza ulica Kościuszki, prawda? Tuż po powstaniu bramy w latach 80. XVIII wieku księżna nakazuje ją wytyczyć, żeby połączyć dwór z miastem. I powstaje ulica wówczas Pałacowa. My potem oczywiście zmieniamy jej miejsce w imię w roku 1917 na imię generała Tadeusza Kościuszki. Natomiast wcześniej cały czas to jest ulica Pałacowa. Bezpośrednio przy bramie wchodziło się do miasta i można było iść na rynek albo można było skręcić do dworu. To było takie piękne, symboliczne, trójstronne połączenie. Wieś, miasto, dwór. Dzisiaj tego nie widzimy, bo nawet się nad tym nie zastanawiamy, ale mamy jakieś takie jeszcze poszlaki w nazwach, w krajobrazie, że możemy to pięknie połączyć. Dlatego brama w tym miejscu, a nie w innym. Właśnie dlatego.
1: Bo właśnie tak sobie myślałam, że kiedyś to brama to jednak była brama wjazdowa do miasta, a teraz ona jest w centrum miasta, więc to po prostu jako, raczej jako obiekt historyczny po prostu już powstanie.
0: Mm-hmm, tak, no mam nadzieję, że w jakimś stopniu zrobimy chociaż zarys, bo powiem szczerze, ja jako przewodnik, który mówi o siedleckiej bramie dzwonnicy, ja robię świetny efekt wow na przyjeżdżających gościach czy turystach w grupach z innych miast, kiedy pokazuję zdjęcie i pokazuję te przybudówki i ludzie mówią: ojej, ale to była piękna brama. I jeżeli my ją będziemy mieli wybudowaną, to pewnie stracę ten efekt wow tak zwany, bo ona już będzie.
2: A powiedz może więcej o tym zdjęciu. Czy chodzi o jedno zdjęcie, czy brama miała więcej zdjęć?
0: Zdjęć jest kilka. Tak naprawdę mamy sporo zdjęć bramy zachowanych do naszych czasów, bo wynalazek fotografii, chociaż nie jest zbyt starym wynalazkiem, no to jednak koniec XIX wieku, początek XX już był coraz popularniejszy. I bardzo dużo mamy zdjęć bramy dzwonnicy, chociażby z okresu I wojny światowej, rok 1915, dzięki siedleckiemu fotografowi Adolfowi Ganiewskiemu. przechowywane w Siedleckim Muzeum Regionalnym, ale też mamy prywatne kolekcje, prywatne zbiory. Ludzie często dzielą się, czy nawet jak coś wstawię w jakimś wpisie na Facebooku na mojej stronie, ludzie się dzielą w komentarzach zdjęciami, które na przykład wykonał pradziadek i mają je gdzieś w rodzinnych kolekcjach, więc tych zdjęć, jakbyśmy je zaczęli zbierać, no nie wiem, nigdy ich nie policzyłam, bo cały czas właśnie ktoś coś udostępnia, gdzie na przykład fragment widać tylko bramę w tle, albo ktoś szedł na spacerze ulicą Piłsudskiego w niedzielę, zostało mu zrobione zdjęcie i ono jest sobie gdzieś w rodzinnym archiwum i nagle ktoś, ojej, tam z tyłu jest właśnie ta brama albo jej pozostałości. I naprawdę tych zdjęć przybywa, tych skarbów. Myślę, że to są setki, naprawdę. To nie jest tak, że mamy tylko jedno zdjęcie bramy. Mamy ich dużo więcej i mamy ją z różnych stron. I od strony ulicy Piłsudskiego, i od strony starowiejskiej sfotografowaną, więc mamy naprawdę kapitalną dokumentację do tego, żeby ją odtworzyć wiernie w oryginale. Ale tak naprawdę, no też moim zdaniem taka ilość zdjęć pokazuje, jak ważny był to obiekt, bo ludzie robili zdjęcia bramie. Ja myślę, że my mamy tych historycznych zdjęć bramy więcej niż chociażby ratusza czy kościoła świętego Stanisława czy kaplicy księżnej Ogińskiej. Naprawdę. I to też o czym świadczy, że brama była ważna, była takim punktem, z którego coś się dla wielu Siedlczan zaczynało, że była miejscem spotkań. I to też jest bardzo ważny aspekt, o którym warto powiedzieć trochę szerzej w historii bramy, bo począwszy od roku 1916, kiedy mamy w zasadzie chyba pierwszą taką odnotowaną uroczystość związaną z bramą, dokładnie 3 maja 1916 roku, czyli 110 lat temu, Rada Miejska podejmuje uchwałę, w której postanawia odrestaurować, odnowić Siedlecką Bramę Dzwonnicę, bo pewnie już o to się prosiła, ale też jednocześnie w tej uchwale postanawia nadać tej bramie imię Bramy Księżnej Ogińskiej. I stąd też potem, w późniejszych latach, panuje takie przekonanie, że to w ogóle była Brama Księżnej Ogińskiej, którą ona wybudowała, a tymczasem ona była osobą, która dokończyła budowę bramy, bo jej ojciec umiera w trakcie budowy bramy, Michał Fryderyk Czartoryski, który zaczyna jej budowę i funduje ją w 1773 roku, umiera w 1775, wtedy księżna przejmuje zarząd nad Siedlcami. I to jest prawdopodobnie pierwszy obiekt, którego budowę kończy. Jeszcze podejrzewa się, że plebania mogła być w budowie i też być może księżna musiała dokończyć jej budowę. Pewnie też trwały prace przy ratuszu, mogły jeszcze trwać, chociaż oddanie do użytku było w roku 1773 ratusza. To podejrzewa się, że właśnie brama była tą, którą Aleksandra dokończyła. Ona już stała, gotowa, tylko była jeszcze nieotynkowana według rachunków klucza siedleckiego tak zwanego i księżna to zrobiła, otynkowała bramę, zrobiła te ostatnie wykończenia. To też taki może być, można wydaje mi się śmiało powiedzieć, że to był jeden z pierwszych obiektów, które księżna w Siedlcach dokończyła i w jakimś stopniu przyłożyła się do fundacji. Może też stąd pomysł na to, żeby była to brama księżnej Ogińskiej, ten pomysł z roku 1916. Inne uroczystości to chociażby rok 1922, też spotkanie przed bramą w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się przystanek i zatoczka autobusowa przy ulicy Piłsudskiego. Mamy tam uroczystość poświęcenia sztandaru 22. Pułku Piechoty, ofiarowanego prawdopodobnie przez samego Józefa Piłsudskiego, bo na zdjęciach z tej uroczystości, oprócz biskupa Henryka Przydzieckiego, który dokonuje tego poświęcenia, mamy także Józefa Piłsudskiego, który stoi tuż za biskupem, mniej więcej właśnie w okolicy tego przystanku. Tak sobie to mniej więcej lokalizuję, kiedy patrzę na te zdjęcia. I to jest niesamowite, że sam marszałek Józef Piłsudski, którego ulicę mamy, nadaliśmy ją chyba w 1935 roku, jeśli dobrze pamiętam, albo może wcześniej troszeczkę, on tam był, stał przy tej ulicy, która dzisiaj nosi jego imię. Oczywiście to nie była jedyna wizyta, ale z tej wizyty mamy zdjęcie, że te uroczystości odbywały się na tym placu przed bramą obok kościoła. Więc wspaniała uroczystość. Były też inne uroczystości związane z tym, że sama brama służyła jako miejsce upamiętnienia, bo chociażby w roku, który był związany z rocznicą powstania styczniowego, w północny filar numer bramy, czyli ten znajdujący się bliżej pałacu, jakbyśmy stali sobie na ulicy Piłsudskiego i patrzyli w stronę kościoła Stanisława i właśnie pozostałości bramy, to filar, który dzisiaj nie istnieje, bo to były filary, które były jakby wmurowane centralnie, przechodziły przez te pasy, po których dzisiaj jeździmy autem, to w ten północny filar, czyli właśnie bliżej pałacu, wmurowana była tablica, która upamiętniała księdza Stanisława Brzuskę. I to też była taka ważna tablica, bo według podań, legendy i też nie wiadomo czy prawdziwych, bo nie mamy na to potwierdzenia, ksiądz Brzuska był prawdopodobnie albo przebywał w areszcie takim tymczasowym, który znajdował się w tym filarze bramy po tej stronie, albo po prostu się tam ukrywał. Są dwie wersje. Ja słyszałam dwie, nie wiem, która jest prawdziwa i nie wiem, czy którakolwiek jest prawdziwa, ale to jest też piękno tej bramy, bo no, nie bez przyczyny tą tablicę tam wmurowano, a wmurowali ją tak zwani strzelcy podlascy, którzy prawdopodobnie pamiętali jeszcze czasy powstania styczniowego, bo cała uroczystość odbyła się w dwudziestoleciu międzywojennym. A jeszcze inną uroczystością był rok 1928, w którym w drugi filar bramy, znajdujący się bliżej kościoła, też oczywiście ten filar nie istnieje, była wmurowana tablica upamiętniająca Orlęta Lwowskie i było to w 10. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Czyli mamy bardzo ważne wydarzenia patriotyczne, które jakby mieszkańcy Siedlec tam organizowali. Tam je kumulowali, włącznie z fundowaniem tablic, które były umieszczone na bramie. I też trzecia rzecz, bo mamy pierwszą łącznik wsi, bramy, wsi, dworu i miasta, uroczystości patriotyczne, ale także miejsce spotkań po prostu siedlczan dla odpoczynku. Brama w dwudziestoleciu międzywojennym była słynnym siedleckim deptakiem, jednym ze skrajów tego deptaka, bo tak naprawdę mieszkańcy zaczynali swój spacer właśnie od dzwonnicy i szli, spacerowali w stronę tak zwanej bożnicy, a tą bożnicą była synagoga, czyli świątynia żydowska, wybudowana w latach 1856-1876, mniej więcej w miejscu, gdzie mamy dzisiaj taki niebieski wieżowiec delegatury Urzędu Województwa Mazowieckiego, Urzędu Marszałkowskiego. I czyli tak w połowie ulic między ulicą Bohaterów Getta a Berka Joselowicza. Bożnica, naprzeciwko bożnicy, w zasadzie przed nią, bo ona była skierowana tak bokiem do ulicy Piłsudskiego, a przodem do ulicy Bohaterów Getta dzisiejszej. Wtedy w zasadzie przodem do ulicy tak zwany Stary Rynek. Ona dzisiaj nie istnieje, ale mamy jej takie nieznaczne pozostałości. To jest przejście między starostwem powiatowym, budynkiem starostwa powiatowego, a tego urzędu. I przed tą bożnicą znajdował się skwer niepodległości z pomnikiem niepodległości poświęconym marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. I do tego miejsca siedlczanie spacerowali, często zawracali, wracali w stronę dzwonnicy i oprócz spacerów po pięknym siedleckim parku spacerowali także właśnie piękną ulicą Piłsudskiego na siedleckim Starym Rynku. I tym punktem spotkań bardzo często była brama dzwonnica. Dzisiaj jak się gdzieś umawiamy, no to wymieniamy sobie miejsce. Za mojej młodości takim miejscem był sklep Chemia przy dawnej ulicy Sokołowskiej. Zburzony, rozebrany, niedawno zresztą. Ale jak się umawialiśmy, to umawialiśmy się pod Chemią. I spotykaliśmy się pod Chemią.
1: Tak, też pamiętam jeszcze takie przy Chemii, pod Chemią. Tak.
0: Tak jest, dokładnie. A wówczas spotykano się pod bramą. Jak się gdzieś człowiek umawiał, żeby gdzieś wyjść, umawiał się pod bramą. I to było takie miejsce też spotkań mieszkańców, więc naprawdę świetne miejsce, żeby pomyśleć w ogóle o tym, żeby to był może kiedyś w przyszłości siedlecki deptak. I nie mówię, że teraz, nie mówię, że już. Rzucam hasło i wyjaśniam dlaczego. Ale nie mówię, że musi być tam deptak. Naprawdę, miasto jest dla nas, a nie my dla miasta, więc oczywiście twórzmy je, kształtujmy je tak, żeby nam też dobrze służyło. Ale symbole mamy w tamtym miejscu piękne i ja powiem szczerze, uważam, że to miejsce było sercem Siedlec, nie ratusz. Ratusz był miejscem handlowym, tam były sklepy, tam się działo, tam się targowano, budynku dzisiejszej Biblioteki Miejskiej, czyli w tak zwanym Odwachu, wówczas Odwachu, areszcie, był także dom miar i wag. Tam ważono towary, sprawdzano, czy nikt nikogo nie oszukał na tym siedleckim rynku, ale sercem była brama, sercem spotkań, sercem takim miejscem symbolicznym i też z innego względu było to też serce. Tam się znajdowały dzwony przykościelne. Dzwony przykościelne w tamtych czasach to był po prostu taki zegar miejski. Dzwonił na ważne wydarzenia. Dzwonił określając pory dnia, rano, wieczorem, zazwyczaj przed mszą, poranną, wieczorną. Wyznaczał rytm. Te dzwony tak naprawdę to był też punkt informacji, która jest godzina, że dzieje się coś ważnego w mieście, że dzieje się coś uroczystego w mieście. Zobaczcie Państwo, ile rzeczy można wymienić jednym tchem. Ja te wszystkie ciekawostki pogrupowałam sobie w 25, ale tak naprawdę ich jest więcej niż 25. I nie wiem, czy już wymieniłam wszystkie 25, ale naprawdę zachęcam do tego, żebyśmy popatrzyli na to miejsce właśnie tak historycznie. Na to, że tak naprawdę nasi gdzieś przodkowie, jeżeli mieszkali w Siedlcach, bo nie wszyscy musimy pochodzić z Siedlec i mieć stąd rodziny, że oni tędy spacerowali, oni tutaj żyli, oni żyli tą bramą właśnie, między innymi.
1: I jak mówisz o tym spacerowaniu, to tak sobie myślę, że ten deptak to by się jednak w Siedlcach przydał.
0: Powiem szczerze, że jest to, znaczy dzisiaj jest to coś rzeczywiście, co ja oczywiście jako przewodnik całym sercem bardzo bym chciała, żebyśmy mieli takie miejsce, bo myślę, że ta część miasta też by odżyła dzięki temu. Tylko czy stać nas na ten krok tego ciężaru przeniesienia ruchu w inne miejsce, czy stać nas na to organizacyjnie? Coś trzeba byłoby dać w zamian, prawda?
1: To tak też z miejscami parkingowymi ciężko wtedy.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. To też nie jest wcale takie proste. Mamy dzisiaj taki symboliczny deptak. Przecież ulica Pałacowa, Kościuszki. Mimo, że chodnik, ona nie jest zamknięta, nie jest wyłączona z ruchu. Plac przed Pałacem Ogińskich, park. To jest dzisiaj miejsce takie deptakowe nasze. Mamy blisko. Ja myślę, że to jest bardzo dobry substytut, natomiast warto też, żebyśmy pamiętali po prostu o tej historii, którą mamy w tamtym rejonie. Nie zawsze przychylnie się też trochę o tym miejscu wypowiadamy, ale chyba z racji tego, że martwimy się po prostu, jakby to miało być wszystko zorganizowane. Powiem Państwu, że jeszcze a propos takich ciekawostek, którą miałam pominąć z premedytacją, ale przy tej okazji powiem, że jakby taka ostra, surowa ocena w ogóle odbudowy Siedleckiej Bramy Dzwonnicy, myślę, że spotkałaby się z przychylnością samego Bolesława Prusa. Dlatego, że on podróżując jako korespondent kuriera, pisał takie kartki z podróży i one są też wydane pod taką nazwą, jako kartki z podróży do różnych miejscowości pozawarszawskich, do których podróżował Bolesław Prus i pisał stamtąd różne relacje. I on napisał, tutaj pozwolę sobie przeczytać, napisał taką oto informację o naszej Siedleckiej Bramie Dzwonnicy. Jest tu także duża dzwonnica koloru cytrynowego. Zastanawiam się, że to jest prawdziwy kolor. Formą przypominająca bramę triumfalno-wjazdową, która posiada własność wprowadzania w błąd osoby nieznające miasta, a przybywające do niego od strony Rogatki Warszawskiej. Brama ta, a raczej dzwonnica, jest zanadto wydatną, aby nie miała zaabsorbować całej uwagi podróżnika, który zajęty nią wyłącznie, nie patrzy ani na prawo, ani na lewo i sądzi, że miasto zaczyna się dopiero za nią. Smutne rozczarowanie. Dość bowiem stanąć przy cytrynowym budynku, aby przekonać się, że poza nim nie ma nic, a przed nim niewiele. Ironicznie trochę, prawda? Ja natomiast myślę, że rzeczywiście Bolesław Prus nie rozglądał się zbyt dobrze, będąc wtedy w Siedlcach. Natomiast trzeba pamiętać, że on tutaj podróżował, pisał to, kiedy był już w wieku dorosłym i całe te jego kartki z podróży są utrzymane w takim ironicznym stylu. Nawet popełnił jakiś taki drobny wierszyk o Siedlcach, po czym pod spodem dał gwiazdkę, że nazwę Siedlce można zastąpić każdą dowolną nazwą innej miejscowości i miasta w ówczesnym Królestwie Polskim. Więc tak naprawdę nie wiem, czy on się za dobrze rozglądał po prostu. Zastanawia mnie tylko najbardziej właśnie ten kolor, czy on rzeczywiście był cytrynowy, czy troszeczkę go nam Bolesław Prus przejaskrawił.
3: SK Siedlce News.
2: Monika Półbratek, pora na magazyn Radia SK Siedlce, a w nim kilka bardzo różnych wiadomości. Tego lata miasto Siedlce otrzymało wysoką dotację unijną na rozwój transportu publicznego.
3: Tomasz Kluczek, kierownik referatu funduszy zewnętrznych. Miasto Siedlce uzyskało niebagatelną kwotę około 10 800 000 dofinansowania. Jest to dofinansowanie w ramach programu Funduszy Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027 na realizację projektu rozwój transportu publicznego oraz zintegrowanego węzła przesiadkowego w Siedlcach. Wartość całkowita projektu wynosi blisko 13 200 000. Dofinansowanie, tak jak powiedziałem, 10 800 000. Projekt realizowany będzie w latach 2026-2028. Projekt obejmuje kompleksową rozbudowę i modernizację infrastruktury transportu publicznego w 4 lokalizacjach na terenie miasta. Przy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego, gdzie będą parkingi dla samochodów osobowych wraz z terenami zielonymi oraz parkingi dla samochodów osobowych oraz dla autobusów, miejsca postojowe na ulicy Stanisława Żółkiewskiego, a także obiekty na potrzeby kierowców Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego przy ulicy Kalinowej i ulicy Kurpiowskiej. Będą to zaplecze dla kierowców komunikacji miejskiej. Ponadto dodatkowo będzie w projekcie system zliczania pasażerów oraz infrastruktura ładowania autobusów elektrycznych. Z tego projektu i z tej infrastruktury będą korzystali nie tylko mieszkańcy miasta Siedlce, ale także mieszkańcy całego miejskiego obszaru funkcjonalnego. Na terenie centrum przesiadkowego pomiędzy Wiatą a parkingiem dwupoziomowym w tej chwili są miejsca z płyt betonowych. W tym miejscu będzie zlokalizowanych około 70 miejsc dla samochodów osobowych.
2: A kiedy to będzie realizowane wszystko?
3: Do końca 2026 zrealizowana będzie dokumentacja projektowa. W 2027 roku będzie zrealizowany parking na ulicy Żółkiewskiego. Natomiast w 2028 roku będzie zrealizowany parking na terenie centrum przesiadkowego.
2: Czyli parkingi będą w sumie 2, a ile będzie łącznie miejsc?
3: 2 lokalizacje, natomiast 70 plus około 35 miejsc, ponad 100 miejsc, plus 8 dla autobusów oraz w tym będą również miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.
4: SK Siedlce.
2: Rozbiórka starego i budowa nowego wiaduktu warszawskiego w Siedlcach coraz bliżej. Samorząd podpisał już umowę z wykonawcą inwestycji. Wartość kontraktu wynosi ponad 30 milionów złotych. Inwestycja będzie dofinansowana z funduszy unijnych kwotą 25 milionów złotych. Jej realizacja ma trwać 16 miesięcy i będzie prowadzona w formule zaprojektuj i wybuduj.
5: Łukasz Siwek, prezes zarządu Domostw Generalnego Wykonawcy. W dużej mierze harmonogram będzie przede wszystkim zależny od dokumentacji projektowej i zdobycia niezbędnych pozwoleń i decyzji. Co prawda ten element decyzji to jest częściowo od nas zależny, ale nie do końca. Wstępny plan jest taki, że zdobędziemy to do końca lutego, może na początku marca i wtedy ruszymy z pracami. Pewnym elementem przeszkody będzie na pewno linia kolejowa, tutaj numer 2 i numer 55, bo tutaj będziemy musieli pewne uzgodnienia poczynić. Ale mam nadzieję, że wszystko skończy się zgodnie z terminem, znaczy mam nadzieję, jestem tego pewien. Dałem słowo, podpisałem umowę, ale będzie to trudny termin, 16 miesięcy. No, zrobimy wszystko, żeby do końca roku uzyskać tę decyzję. Mam nadzieję, że to się uda. Czym dłużej, tym lepiej. Musimy wziąć też pod uwagę zimę, która może nam niestety narozrabiać. Dlatego podałem taki bezpieczniejszy termin wejścia w teren od około marca, ale będziemy robić wszystko, żeby wcześniej było. Lubimy wyzwania i to jest jedno z takich wyzwań, których mam nadzieję, że dopniemy swego. Generalnie chcemy zostawić po sobie ślad w Siedlcach.
2: By mógł pomieścić obustronne ciągi pieszo-rowerowe, nowy wiadukt ma być szerszy niż stary obiekt. Stanie się przez to bardziej funkcjonalny dla użytkowników. Będzie również nieco wyższy, dzięki czemu spełni współczesne wymogi formalne.
5: Znaczy nowe przepisy skrajni kolejowych mówią wyraźnie, że nowe elementy infrastruktury, szczególnie wiaduktów, muszą mieć wyższą skrajnię. Tutaj była skrajnia minimalna 5,60, będzie wykonana 7,50 i to jest na pewno jeden z elementów uzgodnienia przez kolej, czy wymogów.
2: Na czas trwania prac ma jeszcze zostać przygotowana koncepcja tymczasowej organizacji ruchu.
5: Na koncepcję na razie pracują jeszcze projektanci. Jeśli dobrze zorganizujemy budowę, bo to będzie zależało też przede wszystkim od organizacji placu budowy, wtedy będziemy stopniowo wprowadzać organizację ruchu. Ale myślę, że na tym etapie jeszcze nie mam za dużo do powiedzenia w tym kierunku.
6: Dariusz Stopa, zastępca prezydenta miasta Siedlec. Ta inwestycja, na którą pozyskaliśmy prawie 25 milionów złotych właśnie ze środków unijnych poprzez Samorząd Województwa Mazowieckiego, jest dla nas o tyle istotna, że to jest, że tak powiem, jedna z ważniejszych inwestycji, a jednocześnie jedna z najtrudniejszych też, tak, bo to jest rozbiórka i budowa całkowicie nowego wiaduktu nad linią kolejową łączącą, że można tą trasą międzynarodową Moskwa-Berlin, a jednocześnie która łączy jedną część Siedlec z drugą częścią Siedlec, więc to na pewno trudne jest wyzwanie, ale też z drugiej strony byliśmy w pewnym sensie pod ścianą, bo ten wiadukt wybudowany w 1954 roku, on już był w bardzo ciężkim, kiepskim stanie technicznym i też groziło nam prędzej czy później, że no, ktoś nie podbije nam przeglądu, więc można powiedzieć, że optymalnie wstrzeliliśmy się w ten czas, no i tutaj nie ukrywam, że przede wszystkim dzięki Samorządowi Województwa Mazowieckiego, który znalazł ponad 100 milionów, żeby dołożyć samorządom, które były przed nami i też, żebyśmy my mogli dostać to dofinansowanie. Także tutaj ogromne podziękowania kieruję właśnie w stronę Samorządu Województwa Mazowieckiego, w stronę pani marszałek Ewy Orzyłowskiej, bo ona nas tutaj mocno wspierała i podpowiadała nam też tak, żeby tego przetargu nie unieważniać, żeby zostawić go otwartym. No później oczywiście byliśmy w takiej sytuacji, że powyżej 30 dni to my się już wykonawcy pytamy, czy podtrzymuje ofertę, ale tutaj firma właśnie Domos podtrzymała tą ofertę. Uważam, że to dobra firma, która jest bardzo dobra firma, która specjalizuje się w tego typu budowlach inżynierskich, więc mamy nadzieję, że również tutaj w Siedlcach to pójdzie sprawnie. To jest tak w sumie 85% dofinansowania dostaliśmy, 15% dokładamy swoich.
7: Dorota Prokura, dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach. Cieszymy się bardzo jako Samorząd Województwa Mazowieckiego, że możemy uczestniczyć w realizacji inwestycji, która poprawi bezpieczeństwo, która usprawni komunikację i mieszkańcy będą mogli cieszyć się nowym wiaduktem przez długie, długie lata. Wiemy, w jakim stanie jest ten obecny. Samorząd Województwa Mazowieckiego musiał znaleźć 100 milionów złotych, dlatego że miasto Siedlce było na liście rezerwowej. Takich beneficjentów jak miasto Siedlce było 4, którzy mieli jednakową punktację. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że to się po prostu udało. Wiadukt został dofinansowany z funduszy europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027. No takie dofinansowania nie zdarzają się bardzo często. Jest to, myślę, wyjątkowa sytuacja.
2: Niestety rozbiórka, a następnie budowa nowego wiaduktu warszawskiego zbiegnie się w czasie z realizacją innych inwestycji drogowych w mieście, co na pewno spowoduje spore utrudnienia.
8: Maciej Nowak, wiceprezydent miasta Siedlce. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że utrudnienia będą? Zbiegnie to się z realizacją ulicy Garwolińskiej. Natomiast też no, jakieś plany już mamy etapowania też ulicy Garwolińskiej. Zakładamy, że nie będzie to zamknięcie całego tego odcinka, który będzie, powiedzmy to wprost, budowany od nowa. Utrudnienia, tak jak powiedziałem, będą. Będziemy je próbowali minimalizować. Jakieś założenia koncepcyjne organizacji ruchu i czegoś takiego, żeby no po prostu było dużo, dużo łatwiej się przedostać na drugą stronę, mamy. Też mamy taką, że tak powiem, pomysł otwarcia tutaj prawoskrętu, też zastanawiamy się nad otwarciem przy ulicy Garwolińskiej, tam przy wiadukcie, tak. Zakładamy, że tam ciąg pieszy też zostanie skierowany. Chcemy wyremontować w tej chwili chodnik, który tam zakładamy, że będzie ten ciąg pieszy tam kierowany najbardziej, o tak, tak to określam. No i parę innych takich tematów. No, zdajemy sobie sprawę z tego, że łatwo nie będzie. Ale takie wiadomości, szanowni państwo, no to są bezcenne. No, chyba ktoś, kto, już nie mówię samochodem, jechał tym wiaduktem, ale rowerem, no to jest wyczyn ekstremalny w tej chwili i musimy trochę wszyscy pocierpieć, aby później było po prostu bezpieczniej i wygodniej.
9: Anna Kaźmierczak-Sołotucha, kierownik Mazowieckiej Jednostki Wdrożenia Programów Unijnych, oddział w Siedlcach. Chciałbym pogratulować miastu Siedlce do tego i finalizacji tego projektu. No, jest to wyczekiwana inwestycja. Bardzo się cieszymy, że i miastu Siedlce wystarczyło tej determinacji i że Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął taką decyzję, żeby zwiększyć środki, że z listy rezerwowej teraz nasz tutejszy samorząd podpisuje właśnie już umowę na wykonanie wiaduktu. Tak jak było tu już wcześniej podkreślane, to jest niebagatelna kwota, prawie 25 milionów. Jest to bardzo duże dofinansowanie, jedno z większych na terenie województwa mazowieckiego. Realizacja do końca przyszłego roku, tak? Także przez jakiś czas trzeba będzie się przemęczyć, ale to dla dobra wspólnego, więc myślę, że każdy tą cegiełkę z przyjemnością udźwignie, dlatego żeby później nam się wspaniale funkcjonowało.
4: SK Siedlce.
2: W gminie Parysów na terenie powiatu garwolińskiego powstanie nowoczesne Centrum Usług Społecznych. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki wsparciu w wysokości ponad 5 milionów złotych z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza. Dwie inne gminy z regionu otrzymały natomiast dofinansowanie z programu Mazowsze Pomaga na budowę świetlicy i remonty dróg. Wszystkie trzy umowy zostały podpisane w Siedlcach. Mówi Janina Ewa Orzełowska z Zarządu Województwa Mazowieckiego.
10: Gmina Parysów pozyskała w ramach Fundusze Europejskie dla Mazowsza środki na Centrum Usług Społecznych. Coraz częściej mówimy nie o usługach dotyczących pomocy, tylko o usługach społecznych dla wszystkich kategorii lokalnych mieszkańców, dlatego że te centra mają za zadanie zrealizować potrzeby zarówno seniorów, jak i kół gospodyń wiejskich, ale też strażaków, czy ludzi, którzy na przykład też potrzebują pomocy. Więc generalnie te centra usług mają być właśnie takim centrum kultury w danej miejscowości czy w danej gminie. Dzisiaj gmina Parysów pozyskała ponad 5 milionów złotych właśnie w ramach funduszy europejskich po to właśnie, żeby rozszerzyć ofertę dla swoich mieszkańców. Przede wszystkim to jest wyposażenie i też może być modernizacja, może być przygotowanie budynku. To są rzeczy, które były kwalifikowalne i można było to również zakwalifikować. Te 5 milionów to nie na samą pomoc czy na same te usługi, tylko również na przygotowanie takich miejsc.
11: Bożena Kwiatkowska, wójt gminy Parysów. W naszym projekcie znajdzie się około 80 osób, które będą objęte różnego rodzaju pomocą. Między innymi będzie to kwota przeznaczona na prowadzenie dziennego domu pomocy, gdzie będzie również wyłoniony transport i ci nasi podobieczni będą przywożeni z domów do tego dziennego domu pomocy. Będą mogli tutaj spędzać czas od poniedziałku do piątku włącznie z posiłkiem ciepłym, z różnego rodzaju warsztatami, spotkanie z różnego rodzaju specjalistami. Ponadto z tych pieniędzy również dostosujemy infrastrukturę dla Urzędu Gminy czy dla pracowników. Dwa pokoje będą wyremontowane dodatkowo, toalety i również w tym pomieszczeniu będzie przygotowana sala rehabilitacyjna, gdzie będą mogli nasi podopieczni korzystać z różnego rodzaju form rehabilitacji. Ponadto chcę dodać, że rehabilitanci również będą dojeżdżać do domów bezpośrednio, gdy dany mieszkaniec nie jest mobilny bądź nie będzie mógł z innych powodów być w domu dziennym, więc taka pomoc będzie mu przysługiwała również w domu na miejscu. Ponadto również też będą objęci rodziny z dziećmi, gdzie będą również zatrudnieni logopeda, psycholog i z tych specjalistów również będą mogli korzystać. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować, bo to jest dla nas ogromne wsparcie i się bardzo z tego bardzo cieszymy.
12: Nasza gmina jest dosyć małą gminą, więc Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie miał problemu z weryfikowania dotarcia do osób najbardziej potrzebnych. W związku z tym, jak już wspomniałam wcześniej, że te 80 osób jest wyłonionych spośród naszych mieszkańców, którym tym Centrum Opieki Społecznej otoczymy ich tą opieką, o której wspominałam, czyli przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej, dotarcie do naszych podopiecznych do domów, gdzie będą mogli mieć rehabilitacje przeprowadzone. Zatrudniamy specjalistów, psychologa, logopeda dla dzieci, zatrudniamy rehabilitantów. Jak już wspomniałam wcześniej, ten Dzienny Dom Pomocy Społecznej
11: będzie polegał na tym, że nasi podopieczni, którzy są jeszcze w miarę możliwości sprawni, będą korzystali z tego domu opieki, gdzie będą mieli zapewniony ciepły posiłek, różnego rodzaju warsztaty, spotkania z różnego rodzaju specjalistami i na pewno to bardzo się cieszę z tego programu, że otrzymaliśmy, bo nasi podopieczni zapewne będą z tego bardzo, bardzo zadowoleni. Chcemy ruszyć 1 stycznia 2027. Ten okres mamy na przygotowanie się i dostosowanie, czyli musimy przekształcić Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych. To wiąże się oczywiście z różnego rodzaju dokumentami, statutami i tak dalej. No i oczywiście przygotowujemy również, jak wspomniałam już wcześniej, infrastrukturę, czyli pomieszczenie, w którym będzie się centrum mieściło. Dodatkowo będziemy mieć 2 pomieszczenia wyremontowane dla 3 pracowników, duża sala rehabilitacyjna, toalety, zaplecze socjalne i tym podobne pomieszczenia. Urząd Gminy posiada w tej chwili w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej panią kierownik, która jest bardzo, bardzo operatywna. Ona ma bardzo dobry kontakt ze specjalistami już teraz, bo na dzień dzisiejszy już zatrudniamy niektórych takich specjalistów, gdzie nasi podopieczni już korzystają z takiej pomocy trochę mniejszej, bo ten wachlarz przez Centrum Usług Społecznych będzie znacznie większy. Te środki wystarczą na 2 lata, natomiast gmina złożyła deklarację, że przez kolejne 2 lata również będziemy ten projekt prowadzić, bo takie były zobowiązania w projekcie. Ponadto myślę, że na przyszłość to będzie bardzo dobrze, żeby taki program realizować przez Centrum Usług Społecznych, bo przyniesie nam to pewne jakieś w miarę możliwości oszczędności z tego tytułu, że jeżeli tych osób, o których wspomniałam, nasi podopieczni będą korzystać z dziennych domów społecznych, gdzie będą mieli zapewnione posiłki, dostęp do lekarza, bo jak wspomniałam też wcześniej, że będą usługi transportowe również wyłonione, gdzie będziemy mogli dowozić tych naszych podopiecznych do lekarza, no to nie będą korzystać ci podopieczni, którzy nie mają takiej bliższej rodziny ze stacjonarnych domów społecznych, gdzie koszty są znacznie większe. Na dzień dzisiejszy mamy kilkunastu takich naszych podopiecznych w tych domach opieki stacjonarnych, gdzie koszty są znacznie większe. Nasi podopieczni nie mają aż tak wysokich rent i emerytur, by mogli pokryć koszty tego domu. Więc jeżeli będziemy to prowadzić na zasadzie, jak wspomniałam, dziennego domu pomocy, na pewno część osób zostanie z nami tutaj i nie będziemy musieli ich po prostu przekazywać do tych domów stacjonarnych, gdzie koszty są znacznie większe.
10: Dzisiaj również podpisujemy umowy dotyczące Mazowsze Pomaga. Jest to gmina Długosiodło na Świetlicę Wiejską, gdzie dofinansowanie jest 1 000 000 zł. I gmina Andrzejewo na drogę, która jest bardzo potrzebna, 850 000 zł. I to ma pomagać w inwestycjach, które realizują samorządy lokalne.
13: Witam serdecznie, Beata Panitera, wójt gminy Andrzejewo. Pani marszałek, to są 3 drogi.
10: Trzy drogi.
13: Andrzejewo Kolonie, Ruskowańka parcele i Łętownica parcele. Najdłuższy odcinek to jest 1387 metrów i jest wykonany z powierzchniowego utrwalania, bo jest to droga kolonijna, proszę Państwa, ale mieszkają tam starsze osoby, mieszkają tam również gospodarstwa, do których codziennie przyjeżdża mleczarnia i odbiera mleko. Do tej pory była tam droga szutrowa, która przez na wiosnę i na jesień się wybijała i ciągle mieliśmy z tym po prostu problemy. W tej chwili zastosowaliśmy metodę powierzchniowego utrwalania i dzięki temu mieszkańcy będą mieli wygodę, bo będą mogli, nie będą mieli drogi po prostu zniszczonej ani na wiosnę, ani na jesieni, bo ona po utrwaleniu i po wpracowaniu się będzie tak jak asfalt. Kolejny odcinek, wykonaliśmy most w Łętownicy parcele, oczywiście też otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Powiedzmy, to jest przepust na takiej rzece, bo zamieniliśmy to na przepust i tam nie jest wykonany asfalt, to jest 300 metrów i żeby połączyć te 2 drogi, które już są wyasfaltowane, a ten odcinek w środku został bez remontu. Właśnie złożyliśmy, dostaliśmy bardzo ważny odcinek, bo będzie cała droga zrobiona i będzie to odcinek ponad 2 km. Już nie będzie bez w środku taki z wybojem, prawda? Także połączy 2 drogi i mieszkańcy się z tego bardzo cieszą, a jednocześnie to jest do granicy województwa podlaskiego i do granicy powiatu zambrowskiego. Także bardzo ważna droga, bo mieszkańcy jeżdżą do pracy, do Zambrowa. i z kolei Łętownica Parcele, taki został nam też odcinek łączący z gminą Szumowo i też województwo już podlaskie. Województwo podlaskie zrobiło tam drogę, u nas 500 metrów zostało jeszcze Szutrowej, czyli Żwirowej i połączyliśmy ją z naszą asfaltową i z asfaltową z Szumowa, także jest ciąg dróg, mieszkańcy mają już wszystkie drogi w tej miejscowości praktycznie wyasfaltowane. Także każda droga na wagę złota, mieszkańcy się cieszą, bo z dróg korzystają codziennie. A jak wiemy, no, nasze społeczeństwo się starzeje, coraz więcej jest osób starszych i do których musi przyjechać pogotowie, także cieszymy się, że i rolnicy są zadowoleni, osoby starsze, oczywiście dzieci również, bo autobus będzie mógł dojechać tą drogą też po nich do szkoły.
14: Kolejna umowa w ramach Mazowsze Pomaga. 1 000 000 złotych trafia do gminy Długosiodło na świetlicę i to też pokazuje, że ten instrument jest o tyle ważnym instrumentem, że generalnie są różne inicjatywy finansowane w ramach tego instrumentu w zależności od tego, co jest najważniejsze w danej gminie. W Długosiodle ważne jest, żeby powstała świetlica i dlatego dzisiaj będziemy podpisywali umowę na budowę świetlicy. Budowę, panie wójcie, proszę opowiedzieć.
15: Tak, Stanisław Jastrzębski, gmina Długosiodło. My złożyliśmy wniosek i dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie na ważną inicjatywę mieszkańców trzeciej miejscowości pod względem wielkości, a mianowicie miejscowość Blochy. Ci z Państwa, którzy jeżdżą czasami z ósemki do Długosiodła, to przejeżdżają przez tą zwartą miejscowość. Tam teraz światła są zamontowane na drodze powiatowej. To jest właśnie ta miejscowość. Kiedyś mieszkańcy wspólnie z Urzędem Gminy wybudowali remizę strażacką i przy tej remizie jeszcze była taka stara, rozpadająca się drewniana wiata w postaci wtedy świetlicy. Myśmy tą wiatę musieli niestety rozebrać i na tym miejscu zaplanowaliśmy zgodnie z życzeniem mieszkańców nową świetlicę wielofunkcyjną, która na pewno będzie służyła mieszkańcom Bloch i nie tylko, ponieważ w obrębie tej dużej miejscowości są jeszcze trzy mniejsze: miejscowość Łączka, miejscowość Augustowo, Blochy. Wobec powyższego wszyscy ci, od dzieci po najstarsze osoby, ta świetlica będzie im do tego celu służyła. Chcę serdecznie podziękować panu marszałkowi, pani marszałek, całemu zarządowi za zrozumienie potrzeb obszarów wiejskich. Polska zaczyna się w gminie. Każdy kryzys pokazuje, panie wójt, że ludzie z miasta szukają bezpieczeństwa gdzie? Na obszarach wiejskich. Dlatego warto w tą wieś inwestować, warto tą wieś zmieniać, bo ona się wszystkim odpłaci. Dziękuję bardzo.
13: Proszę Państwa, pan wójt wspomniał, że wracamy na obszary wiejskie, bo wieś jest przepiękna, a szczególnie nasza Polska, nasza mazowiecka. A ja kiedykolwiek jadę tutaj do Siedlec, a jestem zawsze we wrześniu, kiedy są targi rolnicze i zaprasza mnie również 18 Dywizja Zmechanizowana na swoje święto, to po prostu, proszę Państwa, odpoczywam. Tak piękne są tutaj tereny, te podsiedleckie i Siedlce. Wspaniałe nowe domy powstają. Ile jest nowo wybudowanych. Także, proszę Państwa, polska wieś jest przepiękna. Tak zmieniło się oblicze od roku milenijnego, że jestem pod ogromnym wrażeniem i tak dalej trzymajmy. Dziękuję bardzo.
4: SK Siedlce.
2: Ze mną w studiu Radia SK rodzina Dawida Bierkata, chłopca z powiatu siedleckiego, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna.
16: Dzień dobry Państwu, nazywam się Martyna Bierkat, jestem mamą Dawidka.
17: Dzień dobry, Łukasz Bierkat, tata Dawida.
2: Są z nami także sam Dawid i jego siostra.
18: Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
2: To na początek pytanie do rodziców Dawida. Powiedzcie, jak to się stało, że dowiedzieliście się o jego chorobie, jak została zdiagnozowana i może coś o przebiegu leczenia.
17: Nasz syn po prostu w wieku 4 lat. Zdarzało mu się po prostu moczyć w nocy. I poszliśmy do lekarza naszego rodzinnego, pediatry, żeby coś tam przepisał, czy tam stwierdził coś. On dał na badania krwi, akurat wysłał nas wtedy. No i po badaniach krwi zadzwonił na nas tego samego dnia, jeszcze jak dostał tylko wyniki do siebie, żeby się zgłosić do szpitala, bo niesamowicie bardzo złe wyszły wyniki. Aż jeśli chodziło o szczerość, to chodziło o próby wątrobowe i podejrzenie martwicy wątroby nawet wskazywało to. No i jak dostaliśmy skierowanie w szpitalu była już diagnostyka trochę większa i się okazało, że to jednak jest wątroba, wszystko w porządku i wstępne podejrzenie w naszym szpitalu wojewódzkim stwierdzili właśnie dystrofię mięśniowo-duszenną i skierowanie do Warszawy, do Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. A tam już niestety po wynikach badań genetycznych była potwierdzona już diagnoza, że nasz syn jest chory na bardzo rzadką chorobę, jaką jest dystrofia mięśniowo-duszenna. I bardzo ciężko dla rodziców i przykrą, bo powoduje ona jednak martwicę mięśni całkowicie, wszystkich w organizmie, co skutkuje finalnie, wiadomo, przedwczesną śmiercią i głębokim kalectwem.
2: Na rzecz Dawida trwa już zbiórka w portalu Się Pomaga. To może powiedzmy, jak znaleźć zbiórkę i kto was wspiera, bo widziałam, że odbywa się bardzo wiele różnych wydarzeń w mieście i regionie, też takich charytatywnych, które mają wesprzeć tą zbiórkę.
16: Można nas znaleźć wpisując na portalu Się Pomaga Dawid Bierkat.
17: Walka Dawida Bierkat z DMD, bo my jesteśmy

0: na media nasze społecznościowe. No prowadzimy tutaj w naszym powiecie siedleckim, nie tylko w naszych miejscowościach, czy w Siedlcach samych, w całym powiecie praktycznie, no może w całym powiecie, nie w całym, ale w dużej mierze. Prowadzimy ogrom zbiórek, wszelkie kiermasze z naszej strony są, nasze stoiska będą na tych imprezach, na których będziemy mogli. Dlatego Państwa bardzo serdecznie zapraszamy na to. Dodatkowo też w powiecie łukowskim też, bo mieszkamy dość blisko powiatu łukowskiego, to postanowiliśmy, że też tam będziemy uczestniczyć. I też zapraszamy z tamtego powiatu Państwa też.
1: Jak w ogóle wygląda Wasze takie codzienne życie? Bo zakładam, że macie bardzo dużo takich aktywności związanych z leczeniem i rehabilitacją.
2: Na co dzień jako rodzice no, staramy się tak dbać o to zdrowie Dawidka. Częste rehabilitacje mamy, jeździmy na rehabilitacji, ćwiczymy w domu, jeździmy na basen. Staramy się utrzymać tak to jego mięśnie w dobrej formie.
3: Cześć wszystkim.
1: Jak się czujesz i powiedz...
3: Dobrze.
1: Czy bardzo dużo musisz ćwiczyć teraz?
3: Tak.
1: Czyli często chodzisz do lekarza? A bardzo trudno ci idzie z tymi ćwiczeniami?
3: Tak. Chciałbym być zdrowy. Proszę, pomóżcie mi.
1: Siostra też wspiera brata?
4: Chciałabym, żeby mój brat był zdrowy i żebym mogła się z nim w pełni bawić.
1: Jaką kwotę w ogóle musicie zebrać?
2: Musimy zebrać prawie 14 milionów złotych.
1: A jest jakaś taka data graniczna, powiedzmy, do tej zbiórki?
2: Jak najszybciej. Póki stan zdrowia jeszcze pozwala na to przyjęcie terapii.
0: No co, najlepiej jest jak najszybciej przyjąć terapię, bo póki jeszcze jest stan bardzo dobry naszego syna i po prostu jako rodzice no, bardzo staramy się o to, żeby ten stan po prostu taki został już do końca jego dni. Dlatego jak najbardziej jest jak najszybszej terapii genowej przyjęcie z tego tytułu, bo wiadomo, no, im później tym już jest gorzej, tych mięśni już się nie idzie uratować, nie idzie ich odbudować, jak co zostaje stracone, tego już nie odzyska się, dlatego proszę Państwa bardzo o pomoc tutaj, żeby jak najszybciej zebrać fundusze na leczenie naszego syna po prostu.
1: Czy na rzecz Dawida prowadzone są jakieś licytacje na Facebooku na przykład?
0: O, bardzo dużo licytacji mamy na Facebooku. Bardzo dużo osób się udziela też na Facebooku, już 3000 osób działa na grupie licytacyjnej na Facebooka, dlatego zapraszamy Państwa do obserwacji i też brania udziału w zabawie, jakie są licytacje oferowane na Facebooku.
2: Zachęcamy chętnych wolontariuszy do współpracy z nami, zapraszamy chętne osoby do uczestniczenia w teamie Dawida. Potrzebujemy wsparcia ludzi o dobrych sercach.
1: A ja dziękuję za rozmowę i przypominam, że zweryfikowana zbiórka na rzecz Dawida Bierkata prowadzona jest w portalu Się Pomaga.
5: SK Siedlce.

ale nie dam sobie wyjść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej, a twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?